0: na Węgrzech wrócili do kraju. Łącznie LPR przetransportowało na lotnisko w Jasionce 12 osób. Pacjenci trafili do trzech rzeszowskich szpitali, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
1: Te osoby w większości przypadków trafiają na

0: będzie przetransportowana na oddział chirurgii szczękowej.
1: Na Węgrzech pozostaną jeszcze poszkodowani, których stan zdrowia na razie nie pozwala na przewiezienie do kraju.
0: Na dzień dzisiejszy w szpitalach pozostaje na terenie Węgier 5 osób, w tym 2 osoby w Egerze, 3 osoby w Miskolcu. Jedna z tych osób zostanie jeszcze w tym tygodniu wypisana i przetransportowana do Polski.
1: Przypomnijmy, w poniedziałek z Węgier na Podkarpacie wróciło 21 poszkodowanych. 5 osób trafiło wówczas do szpitali, 2 z nich zostały już wypisane. Tymczasem polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Stosowny wniosek ma niezwłocznie trafić do ministra sprawiedliwości, wyjaśnia Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
2: Z uwagi na okoliczność, że podejrzanym i pokrzywdzonymi są wyłącznie obywatele Polski, podjęta została w tutejszej jednostce decyzja o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej w tej sprawie.
1: Kierowca autokaru decyzją węgierskiego sądu został aresztowany na 30 dni, a tamtejsza prokuratura postawiła mu zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób. Równolegle działają już polscy śledcze.
2: Jednocześnie w śledztwie polskim w dniu wczorajszym rozpoczęły się przesłuchania pierwszych pokrzywdzonych pasażerów autokaru. Planowane są kolejne przesłuchania, w tym organizatorów wycieczki.
1: Przypomnijmy, do wypadku autokaru z pielgrzymami wracającymi z Meczugorje doszło w nocy z soboty na niedzielę. Pojazd z nieznanych dotąd przyczyn zjechał z drogi i wpadł do rowu. 12 osób zginęło, 47 zostało rannych. Zdaniem węgierskich śledczych kierowca najpewniej zasnął za kierownicą. To ma być ulga dla klasy średniej. Rząd zapowiada zmiany w podatkach. Propozycja zakłada podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego wprowadzenie 24% stawki PIT zamiast 32%.

0: Sierpnia 2018 roku. Nie złożył wyjaśnień.
1: Śledcze mają potężny materiał dowodowy.
0: 30 tomów akt, kilkudziesięciu przesłuchanych świadków, kilkadziesiąt wątków, kilkaset nośników, które były analizowane, zabezpieczonych podczas przesłuchań, dostarczonych do prokuratury przez pokrzywdzonych, przez różnych youtuberów, którzy nagłośnili tą sprawę.
1: 34-letni Stu ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W 2014 roku rozpoczął karierę twórcy internetowego. Jego konto na YouTubie obserwowały miliony użytkowników. W ubiegłym tygodniu przewieziono go z Wielkiej Brytanii do Polski. Zgodę na ekstradycję dał londyński sąd. Prokuratura wnioskuje o przedłużenie mu tymczasowego aresztu. Centralne Biuro Antykorupcyjne w Jeleniogórskim Ratuszu. Funkcjonariusze sprawdzają procedurę wydawania zaświadczeń powodziowych dla przedsiębiorców, o które ci występowali po powodzi w 2024 roku. Kontrola to pokłosie afery, którą wywołał artykuł opublikowany przez Wirtualną Polskę. Według portalu 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do trzech podmiotów powiązanych z działaczką Koalicji Obywatelskiej i wiceprezes tej agencji Anną Konieczyńską. Żaden z podmiotów nie miał ucierpieć podczas powodzi. Ofiara postrzału w Swarzędzu nie żyje. Decyzji o zmianie zarzutów dla sprawcy na razie nie ma. Przypomnijmy, zmarła 46-latka raniona w głowę przez byłego partnera. Ten oficjalnie wciąż odpowiada za usiłowanie zabójstwa. Dlaczego Remigiusz Z. nie usłyszy na razie nowego zarzutu, wie nasza reporterka Natalia Krystek.
2: Bo najpierw formalności. Prokuratura zleciła sekcję zwłok kobiety, by upewnić się, że przyczyną zgonu był sobotni postrzał. Jak przekazał mi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, termin badania nie jest jeszcze znany. 46-latka zmarła wczoraj po południu. Do szpitala trafiła w krytycznym stanie z raną postrzałową głowy. Dzień później, w niedzielę, policja zatrzymała sprawcę. 51-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Przyznał się, powiedział, że zrobił to z miłości. Teraz może odpowiedzieć za zabójstwo. Decyzje w tej sprawie zapadną jednak dopiero po sekcji.
1: Relacjonowała Natalia Krystek, dziękuję. Nie tylko zarzuty, ruszyła też procedura wyrzucania go ze służby. Policjant, który brał udział w pobiciu na weselu w Wadowicach, na razie jest zawieszony. To funkcjonariusz z 19-letnim doświadczeniem. Mężczyzna był jednym z gości uroczystości, na której doszło do tragedii. Po bójce zmarł 38-latek, który wdarł się na imprezę i był agresywny. Policjant zapewne straci mundur, mówi aspirant Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
3: Jest wobec niego wszczęte postępowanie dyscyplinarne, a z uwagi na oczywistość popełnienia czynu o znamionach przestępstwa została wszczęta procedura administracyjna o zwolnienie go ze służby.
1: Zarzuty w tej sprawie usłyszało już 6 osób. Śledczy chcą je postawić kolejnym dwóm, informuje Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
4: Trwają czynności zmierzające do ogłoszenia tym osobom również zarzutu udziału w pobiciu zmarłego mężczyzny. Te czynności będą prowadzone być może nawet w dzisiejszym dniu. Byli to również mężczyźni, uczestnicy tej imprezy weselnej.
1: Za pobicie grozi do 5 lat więzienia. Wstępne wyniki sekcji zwłok zmarłego mężczyzny wskazały, że pobicie nie było przyczyną śmierci. Wyniki szczegółowych badań poznamy najwcześniej za miesiąc. Podlascy strażacy jadą do Hiszpanii, gdzie będą walczyć z szalejącymi pożarami. Do akcji zabierają lekki sprzęt, a zajmą się zatrzymywaniem ognia w trudno dostępnym terenie, mówi podlaski komendant Straży Pożarnej Janusz Konrad.
5: To odpowiednio przeszkoleni, wyselekcjonowani ratownicy do gaszenia pożarów obszarów leśnych, terenów niezurbanizowanych, bardzo trudno dostępnych, gdzie gaszenie za pomocą pojazdów ratowniczo-gaśniczych jest niemożliwe.
1: Strażacy będą walczyć z ogniem w górzystych terenach w północno-wschodniej części Hiszpanii. Wyjazd to również cenne doświadczenie, dodaje dowódca podlaskiego kontyngentu Przemysław Beczko.
6: Przede wszystkim odpowiednia taktyka, dyscyplina do naszych działań. Używamy narzędzi ręcznych, pomp przenośnych, po to, by tak naprawdę ten sprzęt by mogli zabrać ze sobą na plecach. Będziemy też po to, by jak najwięcej doświadczenia złapać, przywieźć tu do naszego kraju.
1: Misja podlaskich strażaków w Hiszpanii potrwa do końca sierpnia. Gigantyczne kolejki w warszawskich urzędach. Mieszkańcy ruszyli zastrzec swój numer PESEL. Interesanci czekają kilkadziesiąt minut, a w niektórych przypadkach kolejki są tak długie, że wychodzą poza budynek. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
7: Po apelu ministra Gawkowskiego o zastrzeżenie swojego numeru PESEL urzędy miejskie pracują na najwyższych obrotach. Choć da się to zrobić w minutę w aplikacji M-Obywatel, to część Polaków woli zrobić to na miejscu i musi liczyć się z długim czasem oczekiwania. Spytaliśmy kolejki Kolejkowiczów o odczucia.
8: Jesteśmy różni w wieku i no to trzeba czasu troszeczkę, żeby to wszystko wprowadzić i wdrożyć.
9: Tłum, nie ma gdzie usiąść.
10: Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby mieszkańców jak najszybciej obsłużyć i żeby kolejki nie były.

0: zbyt długie.
1: Mówi Ewa Bujalska z Urzędu Dzielnicy na Mokotowie. Szacuje się, że po ataku na platformę MyDoctor mogły być zdane blisko 19 milionów Polaków.
2: A żeby obsłużyć interesantów, urzędy w Warszawie jeszcze w czwartek będą pracować dłużej, do godziny 18. Od 1 września w szkołach obowiązywać będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Uczniowie nie będą mogli używać smartfonów podczas lekcji, przerw ani innych zajęć na terenie szkoły. Placówki przygotowują się do nowych zasad i organizują miejsca, w których telefony będą przechowywane, mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie.
3: Pojawiły się na rynku różnego rodzaju pojemniki stawiane na biurkach, zawieszane na ścianach. Od września zaczniemy dyskusję na ten temat, czy będziemy takie rozwiązania wprowadzali.
2: W tej sprawie głos będą mieli też uczniowie, dodaje dyrektor placówki.
3: Można oczywiście takie rozwiązania wprowadzić, ale musi być to moim zdaniem decyzja wspólna, żeby nasza młodzież czuła się współautorem rozwiązania.
2: Zakaz obejmie również zajęcia organizowane poza szkołą, m.in. lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnątrz w obiektach sportowych. Mazurscy ratownicy z nakazem eksmisji, ratownicy, którzy niedawno wyciągali z jeziora Seksty uczestników obozu żeglarskiego, sami potrzebują teraz pomocy. Mazurska Służba Ratownicza z Okartowa dostała nakaz opuszczenia swojej bazy nad Śniadrdwami. To efekt wieloletniego sporu z gminą Pisz o działkę i dzierżawę, mówi Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej.
4: Informacja w komunikacie była następująca, że mamy dobrowolnie opuścić teren w przeciągu 2 tygodni, co chyba mija ten termin pod koniec tego tygodnia, a ostateczna egzekucja odbędzie się 17 września o godzinie 10.
2: Przeniesienie bazy może kosztować kilka milionów złotych. Na koniec jeszcze smutna informacja. Nie żyje łączniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Odeszła bohaterka wielu pokoleń, autorytet. Zabierała głos w ważnych sprawach. Sprzeciwiała się mowie nienawiści. Cześć jej pamięci, napisał na Platformie X wiceminister kultury Maciej Wróbel. Tę niezwykłą postać, dla której obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego były ostatnimi w życiu, przypomni nasz dziennikarz Mateusz Chłystun.
5: Wanda Traczyk-Stawska jako 17-letnia dziewczyna walczyła w powstaniu. Po wojnie przez 10-lecia działała na rzecz pamięci o jego uczestnikach i edukacji młodego pokolenia. Do końca życia przypominała, że za wielkimi wydarzeniami historycznymi stoją przede wszystkim konkretni ludzie, ich odwaga, strach i codzienne wybory. Jeszcze 2 tygodnie temu tak apelowała do mieszkańców stolicy.
6: Żeby ten jeden dzień, 1 sierpnia, był pamięcią wypełniony o tych, którzy stanęli do walki w Powstaniu Warszawskim.
5: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Jej historia to opowieść o pokoleniu, które doświadczyło wojny, ale walczyło dalej o to, by pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach nigdy nie zginęła.
2: Wartości, których nas pani uczyła, zostają z nami. To jest najpiękniejsza lekcja. Dziękuję za wszystko. Warszawa pamięta, napisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

0: między nami dzieciakami.
1: Jestem Franek.
2: Jestem Jaś.
3: Chłopaki, czy wy się czasem kłócicie?
1: Tak.
3: A o co się kłócicie?
2: O Nutellę.
1: Kłócimy się o Nutellę.
2: Kłócimy, bo nie wiemy, co robić.
1: Kłócimy się o całkulę ciężką.
2: Kłócimy się, kto pierwszy wyleci z kibelka, bo pojedziemy, bo wpluniemy sobie do rzeki Wisły. Tam będzie, tam będą ścieki. Wejdziemy sobie do rury i kto pierwszy wyleci z kibelka do kosmosu.
1: Astronauci nas zobaczą w celi w bananach. I się zmienimy tam w mijanki.
2: Tak, zmienimy się w mijanki. Wylecimy.
1: Się zmienimy.
2: Nie, będziemy minionkami, a Franek będzie gryzli i będzie nas gonił. I będziemy wszyscy, będziemy gryzliami.
3: Jasiu, o co można się kłócić? Oprócz Nutelle, o co jeszcze? Czy dzisiaj się z kimś pokłóciłeś?
1: Tak.
2: Nie.
3: Nie. Ale Paweł z kimś się pokłócił. Z kim się pokłóciłeś?
1: Z aniołem, ale taki zły anioł.
3: Ja chyba tego nie dogonię. Możecie mi wytłumaczyć, o co tutaj chodzi?
2: Chodzi tutaj o to, bo chcemy mówić żarty.
3: Aha, czyli wy sobie ze mnie żartujecie. Dobra, dziewczyny, czy wy się dzisiaj o coś pokłóciłyście?
1: Nie.
3: Nie?
1: Nie.
3: Czyli żadna z was dzisiaj się nie pokłóciła z nikim?
1: Nie.

0: A ostatnio pokłóciłyście się o coś z kimś? Z rodzicami, z koleżanką?
1: Ja się pokłóciłam z koleżanką.
0: I o co się pokłóciłyście?
1: O to, kto pierwszy dotrzył na huśtawkę i ja pierwszy dotarłam, ale ona też chciała na huśtawkę.
0: A bo była jedna huśtawka, tak? I jak to załatwiłyście?
1: Także powiedzieliśmy, że będziemy na zmianę na huśtawce.
0: Czyli nie zakończyło się jakoś tragicznie. Pogodziłyście się?
1: Tak.
0: A wy dziewczyny, o co się ostatnio pokłóciłyście?
2: Ja o nic.
0: Kłótnie są niepotrzebne, tak?
2: Tak.
0: Lepiej by było bez kłótni.
2: Tak.
0: Chyba musimy porozmawiać z chłopakami, co? Oni za bardzo się kłócą. Też tak myślisz?
2: Tak.
0: Wasi koledzy bardzo się kłócą. O Nutellę, tak mi powiedzieli.
1: Tylko ja się nie kłóci.
3: Tylko się śmieją, że się kłócą.
0: Czyli żartują sobie ze mnie. Tak naprawdę wy się tutaj nie kłócicie w ogóle.
1: Kłócimy się.
4: No, czasami się zdarza pokłócić.
0: A o co się wam zdarza pokłócić w takim razie? Zdradźcie mi trochę.
3: Że na przykład, że jedna dziewczyna chce się z innym bawić, a drugie nie chce.
0: No i co wtedy robicie? Jak to rozwiązujecie?
3: Że następnego dnia jedna musi z drugą się bawić. Czyli na zmianę.
0: Czyli rozwiązujecie problem i nie ma kłótni, tak?
1: O nie, nie ma.
0: A z rodzicami nie kłócicie się w ogóle?
1: Ja się chcę.
0: No to jednak się trochę kłócimy.
3: Czasami.
2: Ja też czasami.
0: I o co kłócisz się z rodzicami?
2: Nie pamiętam.
1: Ja wiem, o co się kłócę z rodzicami.
0: O co?
1: No na przykład, jak chcę przytulankę, a oni się nie zgadzają, to wtedy się kłócę.
0: A dlaczego się nie zgadzają?
1: Nie wiem.
0: I co wtedy robisz?
1: No w końcu nie dostaję tej przytulanki, tylko dostaję lody.
0: Czyli nie jest tak źle, dostajesz lody.
1: Tak, nie jest tak źle.
3: A ja się złościę z mamą czasem.
0: Na mamę się złościsz? A za co?
3: Nie, mama na mnie, no bo czasem się spóźniam do przedszkola, a mama do pracy.
0: Ale to twoja wina? To ty zasypiasz, czy mama?
3: Ja bardziej zasypiam, a mama bardziej staje. A moja siostra chodzi do szkoły i musi rano stawać, więc
1: ale
3: nie. O 6 czasem.
1: Jak to o 6?
3: O 6 czasem nawet, a bardzo rano.
0: A wy o której wstajecie?
3: A ja wstaję chyba tak jakby średnio, tak ranek jest, ale to trochę czasem wstaję jak jest noc.
1: A ja też tak jak Laura.
0: A wy dziewczyny, o co kłócicie się z rodzicami?
2: Ja o nic. Jak ja chcę loda, a rodzice mi nie pozwalają.
0: I co wtedy się dzieje?
2: Że nie kupią mi loda.
0: A ty się denerwujesz, czy co wtedy robisz?
2: Denerwuję się.
0: I kłócisz się z nimi wtedy, tak? Ale wtedy godzicie się, przepraszasz rodziców, że się zdenerwowałaś, czy jak? Co się wtedy dzieje?
2: Nie pamiętam już.
0: Natalka, a czy ty się czasem kłócisz?
2: Trochę z siostrą.
0: I o co kłócisz się z siostrą najczęściej?
2: Czasami siostra mi zabiera zabawki.
0: I co wtedy robisz?
2: Mówię to rodzicom.
0: Ha, i co rodzice wtedy pomagają ci w jakiś sposób? Co robią? Jak to rozwiązują?
2: Mówią, żeby oddali.
0: I oddaje ci?
2: Tak.
0: Czyli problem się rozwiązuje. Tu nie ma jakichś takich konfliktów, które się nie rozwiązują.
1: Czasami jak chcę lody, kiedy jest ciepło, to ja chcę lody, ale rodzice się nie zgadzają i w końcu idę bez lodów.
0: Ale jesteś zła wtedy na nich?
1: No, trochę tak. No bo bardzo chciałam lody.
3: A ja czasem chcę lody, ale rodzice mi nie pozwalają. Jak jest ciepło, to chcę lody, a rodzice mi nie pozwalają i wtedy nie mogę nich jeść.
0: I wtedy wynika kłótnia. Mhm. A wy dziewczyny?
2: Ja się czasami kłócę z siostrą.
0: A o co kłócisz się z siostrą najczęściej?
2: Na przykład jak ja chcę coś wziąć, a ona mówi, że nie mogę.
0: I co wtedy robisz? Co wtedy czujesz?
2: Mówię to mamie.
0: Zosia, a ty o co najczęściej się kłócisz? I z kim?
5: Nie posprzątam swojego pokoju, to mama na mnie krzyczy. Potem sprzątam.
0: Czyli wychodzi tak, jak mama chce, tak? Trochę się podenerwuje, ty posprzątasz i kłótnia zakończona, czy...?
5: Kłótnia zakończona.
1: Kłótnia zakończona to brzmi trochę jak w bajce.
0: A jak jest naprawdę, skoro to brzmi jak w bajce, to jak jest w rzeczywistości? Nie kończy się ta kłótnia? To trwa? Jesteście źli na siebie?
1: Kończy się.
0: Czyli jednak jak w bajce.
1: No tak, jak w bajce.
3: A ja czasem w domu też nie sprzątam i mama się bardzo złości. Na przykład jak to przychodzi, to ja nie sprzątam rano i mama się złości wtedy.
1: A ja w moim pokoju teraz mam całkowity porządek.
0: O, czyli można zapobiec kłótni. Basia, czy ty w ogóle się o nic nie kłócisz?
2: Czasami kłócę się ze siostrą.
0: A o co kłócisz się z siostrą?

0: o to, że się strasznie na mnie denerwuje, bo nie mam porządku na biurku.
1: I musisz posprzątać, tak? Jak wasza kłótnia wygląda?
0: Zapomniałam.
1: A czy można zapobiec kłótni? Co zrobić, żeby się nie kłócić? Czy ludzie naprawdę muszą się kłócić?
2: Można zapobiec kłótni. Tylko nie wiem, w jaki sposób.
1: No właśnie. Czy jest jakiś sposób, żeby się nie kłócić z ludźmi? Czy kłótnie po prostu wynikają nawet, jakich nie chcemy?
3: Na przykład, gdy się to robi... rzecz, którą ludzie chcą.
1: No ale czy to naprawdę musi tak zawsze wyglądać, że musimy robić to, czego ktoś od nas oczekuje, a my tego nie chcemy?
3: Nie musimy, ale można.
1: Jak,
3: ale też można robić tak, że się psąta i się bawi.
1: Tak, to prawda, no to jest jakieś wyjście.
2: Ale wtedy się robi kolejny bałagan.
1: Ale to wtedy można wspólnie posprzątać, tak? Możemy temu zapobiec, żeby nie wynikła żadna kłótnia.
4: Można wspólnie posprzątać.
1: A czy dorośli kłócą się o większe rzeczy niż dzieci?
3: Moi rodzice się czasem kłócą. Na przykład wczoraj miałam urodziny, a mama... Nie kupiła owoców, no bo tato musiał iść na piłkę i się ma popłakała, a tata był zły na mamę.
1: No i co później się działo? Pogodzili się?
3: Nie pogodzili, tylko ja z moją siostrą poszłam z mamą do sklepu. Kupiłyśmy te rzeczy.
1: Chłopaki, powiedzcie mi, o co jeszcze się kłócicie oprócz o Nutellę? Bo dziewczyny tutaj powiedziały mi super rzeczy, a wy tylko wiadomo, co krzyczeliście.
2: Zaraz będzie chyba kłótnia.
3: Nie kłótnie.
1: Chłopaki! Nie chcemy się z wami kłócić, chodźcie!
2: Chłopaki nie przychodzą na wołanie.
3: Kiedyś w przedszkolu z koleżankami pokłóciliśmy się też Heniem.
1: Kolega. O co pokłóciliście się z Heniem?
3: Że on chciał z nami się bawić, a my nie chciałyśmy.
5: Zaraz ja się naprawdę pokłócę.
1: O co się pokłócisz z chłopakami?
5: Tak.
1: Dlaczego?
5: No bo oni są prawie, że głuptasami.
1: Prawie, że głuptasami. Ej, Jasiek!
6: Jasiek!
7: Jasiek!
2: Chłopaki, chodźcie, nie chcemy się kłócić! Chłopaki się nigdy nie przestaną kłócić
5: o Nutellę.
1: A czy oni naprawdę tak bardzo się kłócą o Nutellę?
2: Tak naprawdę nie.
3: No właśnie, no po przedszkolu nie mamy Nutelli.
5: Udawają, że...
1: Czyli wszystko wymyślili, tak?
2: Tak, tak, wymyślili.
3: A ja się... No, wszystko wymyślili. A ja się czasem kłócę z moją siostrą, no bo nie umiem czegoś, a moja siostra mówi, że muszę to zrobić i się na mnie złości, a ja płaczę.
1: A to może, wiesz, kiedyś poprosi ją, żeby pokazała ci, jak to zrobić i zapobiegniemy tej kłótni, co?
3: A ja ciągle nią proszę, ale siostra nic nie rozumie w ogóle. Tylko mówi, no dobra, ale zrób to.
1: Jasiu, czy ty o coś czasem się kłócisz?
2: Tak, dzisiaj.
1: Dzisiaj się o coś pokłóciłeś, a o co możesz nam zdradzić?
5: Zabierałem Basi klocki.
1: Dlaczego zabierałeś Basi klocki?
5: A nie, bo nie wiedziałam, że to Basi klocki i Basia się na mnie pokusiła.
1: I jak to rozwiązaliście? Pogodziliście się?
5: No po prostu jej wszystkie klocki oddałem i wziąłem z pudełka. Bo nie chciałam się sięgać.
1: Michał, czy ty czasem się kłócisz?
8: Rzadko się kłócę. Jakoś bardzo rzadko się kłócę z moimi kolegami albo z moją siostrą i bratem. Ja kiedyś bardzo często ich denerwowałam, ale na razie już teraz się zmieniło i jakoś teraz to bardzo mało ich się czepiam.
9: Ja się kłócę z siostrą.
1: A co się kłócisz z siostrą?
9: No ma takiego kolegę i ja też chcę z nim pobić czas i siostra mi nie pozwala.
1: Dlaczego ci nie pozwala? A nie możecie razem się pobawić?
9: Nie, bo siostra jest od mnie starsza. Dużo starsza.
1: Chłopcy, a powiedzcie mi, co czujecie, jak się z kimś kłócicie? Co to są za emocje?
5: Ja czasami czuję albo smutek, albo złość.
9: Ja też.
1: Czyli jest wam przykro, ale jednocześnie jesteście troszkę poddenerwowani, tak?
9: Tak.
5: Tak.
1: Czyli nie fajnie jest się kłócić, nie lubicie tego?
9: Tak.
1: Lepiej omijać kłótnie, prawda?
9: Tak.
5: Tak.
1: A czy prawdą jest, że wy się kłócicie tutaj o Nutellę, czy chłopcy troszkę mnie okłamali z tą Nutellą? Powiedzcie mi?
5: Okłamali. Nie mam... Tutaj w przedszkolu nie mam żadnej Nutelli akurat.
9: No, dają panie nam kruszkę Nutelli chyba na poczwieszor.
5: To tylko na kanapę.

0: No tak. A nie kusą się opaki.
1: Mhm. Jasiu, chodź tu na chwilkę.
2: Franio!
1: Wiecie co, bo ja się dowiedziałam, że wy z tą Nutellą to trochę mi kłamaliście.
0: Ale w domu. Mhm. Nie wiem, czy oni lubią Nutellę, czy panią oszukali.
1: Myślicie, że teraz się pokłóciliśmy?
2: No to chyba nie. No raczej nie.
1: Chłopcy, a co my teraz zrobimy, bo ja nie chcę się z wami kłócić. Pogodzimy się? Jasiek, wiecie co, ja chyba nie będę się na nich obrażać, że skłamali mi z tą Nutellą, co? Żeby lepiej się nie kłócić.
2: No.
1: Myślicie, że to dobry pomysł?
0: Tak.
1: Nie ma co się kłócić, co?
2: Tak, tak. Bardzo dobry pomysł.
0: Bardzo dobry pomysł.
1: No, też tak myślę.
2: Jasiek, lubisz Nutellę?
1: Jasiu, jakie emocje cię wypełniają? Złość, smutek, niektórzy to mówili twoi koledzy, a ty co czujesz?
2: Złość. Czasem smutny, czasem zły.
1: A później? Co to się przejawia?
2: Że pogodziliśmy się i już było dobrze.
1: Czyli ta złość przychodzi. Jak się godzimy, czyli lepiej się jest nie kłócić, tak?
2: Tak.
1: A czy my się kiedyś pokłóciliśmy, pamiętasz?
2: Dzisiaj.
1: Dzisiaj? O co się pokłóciliśmy?
2: Kłóciłem się z Pawłem o Nutellę. Cześć, jestem Jaś. Teraz będę pytał kolegów, kiedy się kłóciliśmy. Kiedy się kłóciliśmy?
0: Nie wiem. Wczoraj się kłóciliśmy.
2: Okej. Michał, pamiętasz, o co kiedyś się kłóciliśmy?
3: Wczoraj się kłóciliśmy, czy ty wyszedłeś za linię, czy nie?
2: Dzisiaj też się jakoś kłóciliśmy. No, że jak ja tak robiłem Michałowi brzuch, to mówił, że było faul, a w prawdziwym meczu by tak nie było. Ale wczoraj mówiliśmy, że była ręka. Paweł, pamiętasz, kiedy się pokłóciliśmy ostatnio?
0: Nie.
2: A kiedy pamiętasz, jak kiedyś?
0: Co kiedyś?
2: W innej grupie też.
0: Nie. Dzisiaj się kłóciliśmy, że dziewczyny chciały huśtawkę, a my byliśmy tylko chwilę.
2: A my dopiero co zaczęliśmy.
0: I powiem gdzieś to pani.
2: A my wtedy poszliśmy sobie i potem już było wszystko okej. Okay. Dziękuję za uwagę. Koniec kłótni, pozdrawia Jaś.
4: Między nami dzieciakami.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. 4 loty lotniczego pogotowia ratunkowego, a w każdym na pokładzie po 3 pacjentów. Kolejni poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. Łącznie LPR przetransportowało na lotnisko w Jasionce 12 osób. Pacjenci trafili do 3 rzeszowskich szpitali, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
1: Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też jest pacjentka, która będzie przetransportowana na oddział chirurgii szczękowej.
0: Na Węgrzech pozostaną jeszcze poszkodowani, których stan zdrowia na razie nie pozwala na przewiezienie do kraju.
1: Na dzień dzisiejszy w szpitalach pozostaje na terenie Węgier 5 osób, w tym 2 osoby w Egerze, 3 osoby w Miskolcu. Jedna z tych osób zostanie jeszcze w tym tygodniu wypisana i przetransportowana do Polski.
0: Przypomnijmy, w poniedziałek z Węgier na Podkarpacie wróciło 21 poszkodowanych. 5 osób trafiło wówczas do szpitali, 2 z nich zostały już wypisane. Tymczasem polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Stosowny wniosek ma niezwłocznie trafić do ministra sprawiedliwości, wyjaśnia Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
2: Z uwagi na okoliczność, że podejrzanym i pokrzywdzonymi są wyłącznie obywatele Polski, podjęta została w tutejszej jednostce decyzja o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej w tej sprawie.
0: Kierowca autokaru decyzją węgierskiego sądu został aresztowany na 30 dni, a tamtejsza prokuratura postawiła mu zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób. Równolegle działają już polscy śledcze.
2: Jednocześnie w śledztwie polskim w dniu wczorajszym rozpoczęły się przesłuchania pierwszych pokrzywdzonych pasażerów autokaru. Planowane są kolejne przesłuchania, w tym organizatorów wycieczki.
0: Przypomnijmy, do wypadku autokaru z pielgrzymami wracającymi z Meczugorje doszło w nocy z soboty na niedzielę. Pojazd z nieznanych dotąd przyczyn zjechał z drogi i wpadł do rowu. 12 osób zginęło, 47 zostało rannych. Zdaniem węgierskich śledczych kierowca najpewniej zasnął za kierownicą. To ma być ulga dla klasy średniej. Rząd zapowiada zmiany w podatkach. Propozycja zakłada podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego wprowadzenie 24% stawki PIT zamiast 32% dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Więcej na ten temat wie nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Na reformie ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Rządowe wyliczenia mówią o zysku do 3600 zł rocznie. To jednak oznacza wielomiliardowy koszt dla budżetu. Straty mają pokryć wielki biznes i najbogatsi. Premier Donald Tusk zapowiedział wyższy CIT dla gigantów, wyższą daninę solidarnościową od milionerów oraz...
4: Jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie.
3: Rząd podkreśla, że chce ulżyć klasie średniej. Korzyści będą, ale nie ogromne, komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.
5: No raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przeniesie on się istotnie na budżet gospodarstw domowych.
3: Rząd chce, żeby proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku.
0: Przepisy musi najpierw zaakceptować parlament, a potem prezydent. Grozi mu 12 lat więzienia. YouTuber Stew z zarzutami za aferę Pandora Gate. Steward KB odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
6: Zarzuty, które zostały ogłoszone podejrzanemu, dotyczą czynów, których miał się dopuścić w okresie od sierpnia 2015 roku do sierpnia 2018 roku. Nie złożył wyjaśnień.
0: Śledcze mają potężny materiał dowodowy.
6: 30 tomów akt, kilkudziesięciu przesłuchanych świadków, kilkadziesiąt wątków, kilkaset nośników, które były analizowane, zabezpieczonych podczas przesłuchań, dostarczonych do prokuratury przez pokrzywdzonych, przez różnych youtuberów, którzy nagłośnili tę sprawę.
0: 34-letni Stew ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W 2014 roku rozpoczął karierę twórcy internetowego. Jego konto na YouTubie obserwowały miliony użytkowników. W ubiegłym tygodniu przewieziono go z Wielkiej Brytanii do Polski. Zgodę na ekstradycję dał londyński sąd. Prokuratura wnioskuje o przedłużenie mu tymczasowego aresztu. Centralne Biuro Antykorupcyjne w Jeleniogórskim Ratuszu. Funkcjonariusze sprawdzają procedurę wydawania zaświadczeń powodziowych dla przedsiębiorców, o które ci występowali po powodzi w 2024 roku. Kontrola to pokłosie afery, którą wywołał artykuł opublikowany przez Wirtualną Polskę. Według portalu 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do trzech podmiotów powiązanych z działaczką Koalicji Obywatelskiej i wiceprezes tej agencji Anną Konieczyńską. Żaden z podmiotów nie miał ucierpieć podczas powodzi. Ofiara postrzału w Swarzędzu nie żyje. Decyzji o zmianie zarzutów dla sprawcy na razie nie ma. Przypomnijmy, zmarła 46-latka raniona w głowę przez byłego partnera. Ten oficjalnie wciąż odpowiada za usiłowanie zabójstwa. Dlaczego Remigiusz Z. nie usłyszy na razie nowego zarzutu, wie nasza reporterka Natalia Krystek.
7: Bo najpierw formalności. Prokuratura zleciła sekcję zwłok kobiety, by upewnić się, że przyczyną zgonu był sobotni postrzał. Jak przekazał mi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, termin badania nie jest jeszcze znany. 46-latka zmarła wczoraj po południu. Do szpitala trafiła w krytycznym stanie z raną postrzałową głowy. Dzień później, w niedzielę, policja zatrzymała sprawcę. 51-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Przyznał się, powiedział, że zrobił to z miłości. Teraz może odpowiedzieć za zabójstwo. Decyzje w tej sprawie zapadną jednak dopiero po sekcji.
0: Relacjonowała Natalia Krystek, dziękuję. Nie tylko zarzuty, ruszyła też procedura wyrzucenia go ze służby. Policjant, który brał udział w pobiciu na weselu w Wadowicach, na razie jest zawieszony. To funkcjonariusz z 19-letnim doświadczeniem. Mężczyzna był jednym z gości uroczystości, na której doszło do tragedii. Po bójce zmarł 38-latek, który wdarł się na imprezę i był agresywny. Policjant zapewne straci mundur, mówi aspirant Bartosz Izdebski z Małopolskiej Policji.
8: Jest wobec niego wszczęte postępowanie dyscyplinarne, a z uwagi na oczywistość popełnienia czynu o znamionach przestępstwa została wszczęta procedura administracyjna o zwolnienie go ze służby.
0: Zarzuty w tej sprawie usłyszało już 6 osób. Śledczy chcą je postawić kolejnym 2, informuje Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
9: Trwają czynności zmierzające do ogłoszenia tym osobom również zarzutu udziału w pobiciu zmarłego mężczyzny. Te czynności będą prowadzone być może nawet w dzisiejszym dniu. Byli to również mężczyźni, uczestnicy tej imprezy weselnej.
0: Za pobicie grozi do 5 lat więzienia. Wstępne wyniki sekcji zwłok zmarłego mężczyzny wskazały, że pobicie nie było przyczyną śmierci. Wyniki szczegółowych badań poznamy najwcześniej za miesiąc. Podlascy strażacy jadą do Hiszpanii.

0: Gdzie będą walczyć z szalejącymi pożarami. Do akcji zabierają lekki sprzęt, a zajmą się zatrzymywaniem ognia w trudno dostępnym terenie. Mówi podlaski komendant Straży Pożarnej Janusz Konrad.
1: To odpowiednio przeszkoleni, wyselekcjonowani ratownicy do gaszenia pożarów obszarów leśnych, terenów niezurbanizowanych, bardzo trudno dostępnych, gdzie gaszenie za pomocą pojazdów ratowniczo-gaśniczych jest niemożliwe.
0: Strażacy będą walczyć z ogniem w górzystych terenach w północno-wschodniej części Hiszpanii. Wyjazd to również cenne doświadczenie, dodaje dowódca podlaskiego kontyngentu Przemysław Beczko.
2: Przede wszystkim odpowiednia taktyka, dyscyplina. Do naszych działań używamy narzędzi ręcznych, pomp przenośnych, po to, by tak naprawdę ten sprzęt my mogli zabrać ze sobą na plecach. Będziemy też po to, by jak najwięcej doświadczenia złapać, przywieźć tu do naszego kraju.
0: Misja podlaskich strażaków w Hiszpanii potrwa do końca sierpnia. Gigantyczne kolejki w warszawskich urzędach. Mieszkańcy ruszyli zastrzec swój numer PESEL. Interesanci czekają kilkadziesiąt minut, a w niektórych przypadkach kolejki są tak długie, że wychodzą poza budynek. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
3: Po apelu ministra Gawkowskiego o zastrzeżenie swojego numeru PESEL urzędy miejskie pracują na najwyższych obrotach. Choć da się to zrobić w minutę w aplikacji mObywatel, to część Polaków woli zrobić to na miejscu i musi liczyć się z długim czasem oczekiwania. Spytaliśmy kolejkowiczów o odczucia.
4: Jesteśmy różni w wieku i no to trzeba czasu troszeczkę, no żeby to wszystko wprowadzić i wdrożyć.
5: Tłum, nie ma gdzie usiąść.
6: Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby mieszkańców jak najszybciej obsłużyć i żeby kolejki nie były zbyt długie.
3: Mówi Ewa Bujalska z Urzędu Dzielnicy na Mokotowie. Szacuje się, że po ataku na platformę MyDoktor mogły być zdane blisko 19 milionów Polaków.
0: A żeby obsłużyć interesantów, urzędy w Warszawie jeszcze w czwartek będą pracować dłużej, do godziny 18. Od 1 września w szkołach obowiązywać będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Uczniowie nie będą mogli używać smartfonów podczas lekcji, przerw ani innych zajęć na terenie szkoły. Placówki przygotowują się do nowych zasad i organizują miejsca, w których telefony będą przechowywane, mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie.
7: Pojawiły się na rynku różnego rodzaju pojemniki stawiane na biurkach, zawieszane na ścianach. Od września zaczniemy dyskusję na ten temat, czy będziemy takie rozwiązania wprowadzali.
0: W tej sprawie głos będą mieli też uczniowie, dodaje dyrektor placówki.
7: Można oczywiście takie rozwiązania wprowadzić, ale musi być to moim zdaniem decyzja wspólna, żeby nasza młodzież czuła się współautorem rozwiązania.
0: Zakaz obejmie również zajęcia organizowane poza szkołą, m.in. lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnątrz w obiektach sportowych. Mazurscy ratownicy z nakazem eksmisji, ratownicy, którzy niedawno wyciągali z jeziora Seksty uczestników obozu żeglarskiego, sami potrzebują teraz pomocy. Mazurska Służba Ratownicza z Okartowa dostała nakaz opuszczenia swojej bazy nad Śniadrdwami. To efekt wieloletniego sporu z gminą Pisz o działkę i dzierżawę, mówi Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej.
8: Informacja od komunika była następująca, że mamy dobrowolnie opuścić teren w przeciągu 2 tygodni, co chyba mija ten termin pod koniec tego tygodnia, a ostateczna egzekucja odbędzie się 17 września o godzinie 10.
0: Przeniesienie bazy może kosztować kilka milionów złotych. Na koniec jeszcze smutna informacja. Nie żyje łączniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Odeszła bohaterka wielu pokoleń, autorytet. Zabierała głos w ważnych sprawach. Sprzeciwiała się mowie nienawiści. Cześć jej pamięci, napisał na Platformie X wiceminister kultury Maciej Wróbel. Tę niezwykłą postać, dla której obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego były ostatnimi w życiu, przypomni nasz dziennikarz Mateusz Chłystun.
9: Wanda Traczyk-Stawska jako 17-letnia dziewczyna walczyła w Powstaniu. Po wojnie przez dziesięciolecia działała na rzecz pamięci o jego uczestnikach i edukacji młodego pokolenia. Do końca życia przypominała, że za wielkimi wydarzeniami historycznymi stoją przede wszystkim konkretni ludzie, ich odwaga, strach i codzienne wybory. Jeszcze 2 tygodnie temu tak apelowała do mieszkańców stolicy.
10: Żeby ten jeden dzień, 1 sierpnia, był pamięcią wypełniony o tych, którzy stanęli do walki w Powstaniu Warszawskim.
9: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Jej historia to opowieść o pokoleniu, które doświadczyło wojny, ale walczyło dalej o to, by pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach nigdy nie zginęła.
0: Wartości, których nas Pani uczyła, zostają z nami i to jest najpiękniejsza lekcja. Dziękuję za wszystko. Warszawa pamięta, napisał prezydent stolicy Rafał Kuk.

0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Co emeryci chcieliby przekazać młodym ludziom? Co powiedzieliby sami sobie, gdyby, no, powiedzmy, spotkali gdzieś na ulicy swoją młodszą wersję z przeszłości?
2: Co by pani na przykład poradziła młodym ludziom albo sama sobie, gdyby pani spotkała samą siebie z młodości?
3: Żebym tak trochę zmądrzała.
2: Chodzę o takiej mądrości, która z wiekiem przychodzi, rozmawiam. Przychodzi w ogóle?
4: Nie, ja po sobie nie zauważyłem niczego takiego. Może jakieś doświadczenie, ale nie mądrość.
2: Gdyby pani spotkała samą siebie z przeszłości...
3: Też bym powiedziała, żeby bardziej była, korzystała z życia. Proszę pana, ja bym już pojechała do tej Słowenii. Wie pan, no ale już na wszystko się robi za późno.
2: Gdyby pani spotkała samą siebie, taką młodą, co by pani doradziła? Tak... Już z perspektywy czasu, wiedząc trochę...
5: Żeby słuchali starszych oczywiście.
3: Że rodzina jest najważniejsza i jak rodzina się nie wspiera, to już koniec. I jeżeli wszystkie rodziny nie będą się wspierały, to będzie koniec Polski.
5: Żyć zgodnie z Panem Bogiem.
2: Co by pan sam sobie powiedział, gdyby pan młodego siebie spotkał?
6: Nic by nie powiedział.
2: Nic by pan nie powiedział, tak żeby doradzić coś z perspektywy...
6: To ja mam kurna... O kłopotach mogę panu powiedzieć. Nic nie zarabiam, wszystko stanęło. Dobra, lecę na obiad. Wie pan, gdzie idę? Do kościoła, kurwa, bo nie mam pieniędzy. No, niech pan to powie ludziom, że kurwa, niech sobie odłożą na ciężkie czasy.
1: Dużo cennych wskazówek będzie dziś w Co ludzie powiedzą. Dużo takich ciekawych spostrzeżeń gromadzi się w człowieku przez te lata, przez te dziesiątki lat. No i dziś właśnie emeryci będą się dzielić z wami tymi spostrzeżeniami. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Cieszyć się z życia, korzystać z tego życia, wyciskać z niego tyle, ile się da, no to chyba takie najczęściej pojawiające się w tych wypowiedziach przesłanie do młodych ludzi.
2: Chodzę o takiej mądrości, która z wiekiem przychodzi, rozmawiam. Przychodzi w ogóle?
4: Nie, ja po sobie nie zauważyłem niczego takiego. Mądrość? Może jakieś doświadczenie, ale nie mądrość.
2: Co by pani sama sobie powiedziała takiej młodej, jakbyś, no chociaż nie młodej, no może takiej młodej, jakby pani ją tutaj spotkała? Coś takiego, co pani dzisiaj wie, a wtedy jeszcze nie wiedziała.
4: O, to dużo rzeczy wiem. Dużo rzeczy w tej chwili wiem więcej, aniżeli jak byłam młoda. Już jak taki PESEL się osiągnie, proszę pana, to tych rzeczy jest full, to musielibyśmy te usiąść na pół dnia i rozmawiać. Tej młodej bym powiedziała, że tak, jest... Jeździ jak najczęściej, jak najdalej i niech zwiedza, bo warto. Warto wiedzieć więcej, niż mi się wie.
2: Gdzie my miała pojechać?
4: Wszędzie. Każdy zakątek jest bardzo ciekawy i każdy zakątek jest inny.
2: Czy co? Południowa Ameryka.
4: Też.
2: Wietnam. Australia.
4: Przede wszystkim tam, gdzie jest spokój. Bo teraz jest naprawdę, czasy są niepewne. Ale tam, gdzie jest spokój, to wszędzie.
2: Gdyby pani spotkała samą siebie z przeszłości...
3: Też bym powiedziała, żeby bardziej była, korzystała z życia.
2: A co to znaczy?
3: Próba na oczywiście pracować i mądrze później sobie wydawać te pieniądze. Więc jakieś towarzystwo, próba na wszystkim przebywać z ludźmi, kochać ludzi, bo możemy od nich, próba na wzajemnie, ja to lubię właśnie... Czy przyjaźń, czy miłość, żeby była wzajemność. I wtedy to wszystko jest fajne. Teraz wracam z wykładów trzeciego wieku. Proszę pana, 20 lat już studiuję. To nie są studia, ale słuchamy mądrych ludzi, mądrych wykładów. Dzisiaj było o Słowenii. Pan, nie wiem czy jest profesorem, na pewno doktorem, przepięknie nam opowiada o tych wszystkich miejscach UNESCO. Proszę pana, ja bym już pojechała do tej Słowenii. Jaki piękny kraj, jaki czysty, jaki... Wie pan, no ale już na wszystko się robi za późno. Była komuna, było źle. Teraz jak już nam niby trochę lepiej, to już za późno na wszystko.
1: Zwiedzać świat, czerpać z życia pełną garścią, no to jest takie przesłanie płynące od tych takich bardziej progresywnie nastawionych do życia emerytów, o takich progresywnych charakterach, przekonaniach. A teraz na drugą nogę będą takie raczej konserwatywne rady, czyli takie, że liczą się rodzina, wiara, zaduma, refleksja i tak dalej, i tak dalej.
0: Co ludzie powiedzą.
2: Gdybyście siebie tutaj spotkali, szanowni państwo, młodych, co byście im przekazali? Coś, co teraz wiecie, a wtedy nie wiedzieliście.
3: Wtedy wiedzieliśmy, bo tego nas nauczyli w domu, że rodzina jest najważniejsza i jak rodzina się nie wspiera, to już koniec. I jeżeli wszystkie rodziny nie będą się wspierały, to będzie koniec Polski. Proszę pana, prawie 60 lat jesteśmy małżeństwem, więc to jest jawny dowód i takie wzorce przekazujemy synowi, przekazaliśmy i takie wzorce przekazujemy wnuczkom i oni też żyją zgodnie i szczęśliwie i też na pewno doczekają takich rocznic ślubu, jak my doczekaliśmy.
2: Dziękujemy, pan tutaj małomówny, ale...
7: Dziękuję, ja
2: pan to, rozumiem to samo, co żona. Tak, dziękuję. Gdyby pani samą siebie taką młodą spotkała, to co by jej pani doradziła, co by jej pani powiedziała?
5: Żyć zgodnie z Panem Bogiem.
2: No to też jest ciekawy wątek, ale rozległy dość.
5: No nie rozległy, właśnie bardzo bliski. Bardzo bliski. I jeśli się trzyma całe życie zasad i prosi się Pana Boga o pomoc, to się ją dostaje w każdej chwili.
2: A takie jakieś błędy, które kiedyś Pani popełniła, a teraz z perspektywy czasu Pani wie, że można było inaczej coś zrobić?
5: Ponieważ byłam zawsze jak już mówiłam z Panem Bogiem, zawsze się pytałam o radę, czy to ten mąż, czy to ta praca. No i gdzieś tam w medytacji zawsze otrzymywałam odpowiedź.
2: Można młodym ludziom doradzić tego typu podejście.
5: Tak, dzisiaj już słyszałam w telewizji takie zdanie, że muzułmanie się z nas śmieją, że oni mają Pana Boga, a my Pana Boga wyrzucamy. No i będziecie mieli skutki tego.

0: mieć swoje zasady, mieć wiarę, mieć wiarę. Mhm. Także powodzenia życzę.
1: Pomaga z perspektywy czasu.
0: Pomaga, bo część w nas jest z Boża, no nie oszukujmy się. Każdy gdzieś na końcu świata, na końcu życia wie, że idzie gdzieś indziej, tak? A całe życie o tym nie myśli. I...
1: Zdrowia życzymy przede
0: wszystkim.
1: Dziękuję
0: bardzo. Zdrowia i siły i żeby...

0: powodzenia życzę.
1: Pomaga z perspektywy czasu.
0: Pomaga, bo część w nas jest z Boża. No nie oszukujmy się. Każdy gdzieś na końcu świata, na końcu życia wie, że idzie gdzieś indziej, tak? A całe życie o tym nie myśli. I...
1: Zdrowia życzymy przede
0: wszystkim. Dziękuję bardzo. Zdrowia i siły i żeby...

0: uważać ostrożnie z nałogami i co najważniejsze, taka rada, żeby słuchać starszych i mądrzejszych.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Co by pani na przykład poradziła młodym ludziom albo sama sobie, gdyby pani spotkała samą siebie z młodości?
3: Żebym tak trochę zmądrzała, tak, bo no niestety nie jesteśmy tak w pełni mądrzy, no.
2: A co to znaczy zmądrzała? To robiła pani jakieś takie niemądre rzeczy w młodości?
3: No oczywiście, że tak, no. Zgadza się. Teraz jak człowiek z wiekiem wielu rzeczy może by nie zrobić tak, jak zrobił przedtem.
2: To co pani tam nawywijała?
3: No wie pan, takie różne rzeczy były, no.
2: Co na przykład?
3: No, zostawię to już dla siebie. Bym dużo rzeczy zrobiła inaczej, tak, bo człowiek jak jest młody, to uważa, że świat do niego należy, no.
2: Jak pani ma na imię?
3: Barbara.
2: O, młoda Basia tutaj przychodzi. Co by jej pani doradziła?
3: Miłość sama przychodzi. Tak? No.
2: Także nie szukać?
3: Żeby nie szukać. Ona sama przyjdzie.
2: Gdyby pani samą siebie, taką młodą, spotkała tutaj, jak pani ma na imię?
4: Małgorzata.
2: O, taką młodą Małgosię, gdyby pani tutaj spotkała, no. Co by jej pani przekazała?
4: Ja bym sobie powiedziała, żebym tak postępowała jak ja. Może bym wiele rzeczy zmieniła, inną pracę wybrała, jakąś taką normalniejszą, a nie taką, jak teraz mam.
2: Czy jaką?
4: O Jezu, na pewno nie sprzątanie apteki. I pomoc apteczna? Nie. Także coś innego.
2: Czy nie pomoc apteczna, to co by pani powiedziała sobie, że...
4: Ja bym wróciła do swojego zawodu, czyli do chemii.
2: O, żeby bardziej się do tej chemii młoda Małgosia przyłożyła,
4: no tak? Właśnie, bardziej do tej chemii, do języków. Bo kiedyś nie było. Był rosyjski tylko, prawda, a ja wolę tego angielskiego, no ale nie było czasu i pieniędzy, jak to się mówi. No to chyba tyle. Inaczej może chować dzieci, żeby był bardziej odważniejsze, żeby nie... takie pierdołami nie były. Żeby dzieci tak więcej myślały, tak, o sobie. Nie tylko mamusia, prawda? No, to tyle, no. Takie pierdoły panu opowiadam. Dobra, idę. Ciężko teraz tym młodym ludziom, bo młodzi ludzie to po prostu ten internet. Nic innego nie widzą, tylko w internecie mało takiego.
2: Ja właśnie w tej sprawie, bo młody ogląda internet, to obejrzy i się czegoś mądrego dowie.
4: A ja wiem, czy czasami mądrego? No nie bardzo.
2: Ale dzięki nam teraz właśnie może coś mądrego usłyszy.
4: Nie, bo już nie mówić, nie wypowiadać się więcej. Także wszystko chyba.
2: Gdyby pani samą siebie spotkała, taką tutaj młodą, co by pani doradziła?
5: Młodej osobie? No myślę, że aktywność fizyczną przede wszystkim. Nie zamykanie się gdzieś tam w domu. Otwarcie na świat. Jakaś pasja, żeby mieć pasję w życiu.
2: Już od młodości.
5: Od młodości, tak. Ja od najmłodszych lat byłam sportowcem. No myślę, że jak na swoje lata, to jeszcze sprawność nie najgorsza, sylwetka.
2: Coś, co teraz pani wie, a wtedy jeszcze nie wiedziała.
6: Oj, dużo rzeczy jest takich, ale...
2: Co teraz?
6: Na pewno nie paliłaby papierosów.
2: O!
6: I no, to jest najważniejsze.
2: No tak, bo to... Trzeba to się szybko rzucać, tak? Czyli...
6: No, ze wszystkich nałogów tylko to mam, więc...
2: A to jak pani...
6: Żałuję, że zaczęłam w ogóle.
2: No ale to pani teraz powie sama sobie, już...
6: To jestem głupia, ja sobie codziennie to powtarzam.
2: Żeby rzucić koniecznie.
6: No ale... Rzucę.
2: Co można młodym ludziom poradzić, doradzić, tak z perspektywy wieku, czasu, doświadczenia, co już pani dzisiaj wie, a kiedyś nie wiedziała? Bo za młoda pani była.
7: My jesteśmy najmądrzejsze.
3: Najmądrzejsze. Wiemy, co już wiemy.
7: Wszyscy czekają młodzi do tego czasu, aż się właśnie tego dowiedzą. Tak. Że wszystko wiedzą. Kochany, uczciwość. Prawda. To są rzeczy, które są ważne. No i przede wszystkim zmiana tego słownictwa w Polsce.
2: A, za dużo.
7: To jest coś strasznego. Ja też to robię. Ale słuchać nie mogę.
2: Gdyby pani spotkała samą siebie, taką młodą, co by pani doradziła? Tak już z perspektywy czasu, wiedząc trochę...
8: Gdyby słuchali starszych oczywiście.
2: O, czy pani sama sobie by też tak doradziła?
8: Też.
2: A to nie słuchała pani?
8: No nie słuchałam. Tak jak i moja córka i mój syn teraz nie słuchają mnie. Chociaż im mówię, że mam dwa razy więcej lat i dwa razy tyle doświadczenia.
2: No właśnie.
8: Zupełnie inaczej patrzy się w tej chwili na świat. Zupełnie inny.

0: spojrzenie.
1: A tak, gdyby pani właśnie mogła coś zmienić w młodości, teraz doradzić sobie jakąś taką konkretną rzecz.
0: W młodości? O, bardzo dużo. Moje życie teraz wyglądałoby zupełnie inaczej, ale to nie nadaje się na radio żadne.
1: A to co by pani sobie doradziła, jakąś taką jedną rzecz?
0: No, nie chciałabym aż tak wchodzić w takie intymne swoje rzeczy.
1: Młodą Tereskę pani spotyka i co pani jej mówi?
2: No, żeby pewne rzeczy się zastanowiła. Ja mówię zawsze, że nauka to jest podstawa, da się uczyć. Zawody takie podstawowe, to zanika. Za parę lat się obudzimy, nie będzie tego szewca, tego budowlańca. Będą wszystko z dyplomami.
1: Pani mówi, młoda Teresko, na szewca się uczy.
2: Nie, bo to podstawa dobrego zawodu się nauczyć. Mi się wydaje.
1: Jakiegoś, nieważne jakiego, ale konkretnego.
2: Konkretnego, jakiegoś. Tak jak fryzjer. Pan zobaczy, on zawsze będzie istniał. Bo zawsze każdy pójdzie do fryzjera, nawet pociągnie włosy. No.
1: Czyli na fryzjerkę tutaj, Tereskę, wysyłamy.
2: Także no, bardzo miło mnie było i mówię. Dlatego mówię, młodość ma swoje uroki. Czy coś zrobi, nie zastanawia się, ale później, mówię, Boże, ja bym tak nie zrobiła, ale to... Czy przeżył już te swoje życie i teraz sam mogę pogdybać już.
3: Pojawił się ten temat zanikających zawodów, no i tak oto dochodzimy do pana Wacława, który ma kilka gorzkich refleksji dotyczących życia krawca we współczesnym świecie. Ja go spotkałem przy Alei Solidarności w Warszawie. On tam ma taki swój zakład krawiecki, posłuchajcie.
1: Co by pan sam sobie powiedział, gdyby pan młodego siebie spotkał?
4: Nic by nie powiedział.
1: Nic by pan nie powiedział, tak żeby doradzić coś z
4: kłopotów, ja mam o kłopotach mogę panu powiedzieć. Ja mam 90 lat.
1: No tak myślałem, że pan ma tak 70, to bym dał. A więc trzyma się pan bardzo dobrze.
4: Dobra, lecę na obiad. Wie pan, gdzie idę? Do kościoła, kurwa, bo nie mam pieniędzy. No, niech pan to powie ludziom, że kurwa, niech sobie odłożą na ciężkie czasy. No, do kościoła idę, na miodowo. Nic nie zarabiam, wszystko stanęło. O, to mogę panu powiedzieć.
1: Pracownik krawiecki.
4: No, wszystko sprowadzają z zagranicy. Proszę pana, pan zobaczy, jak się żyje, kurwa. Pan patrzy, kiedyś to było, proszę pana, każdy wziął to, teraz nawet darmo, nikt nie chce niczego. No niech pan się pójdzie, zapyta, jak po tej żonie chce coś sprzedać, czy coś, czy pierścionki, czy jakieś pamiątki. Nikt nie chce kupić, mówi, niech pan nie przynosi.
1: Młodzi ludzie obejrzą, pan się tutaj, zareklamujemy ten pański biznes
4: nie.
1: Tutaj. Może ktoś będą przychodzić, będą tu, wie pan, kupować
4: nie,
1: u pana. Gdzie
4: nawet,
1: my jesteśmy? Tutaj?
4: Nawet darmo nie chcą, niech pan sobie to...
1: No ale to obejrzą teraz w internecie, gdzie my tu jesteśmy? Pracownia krawiecka.
4: Pan wie, ile ja tu przesiedziałem i się napracowałem po 20 godzin na dobę? Bo tu się w Żywymośle to się nie pracuje 8, tylko najmniej 18. I proszę pana, pan posłucha, co ja panu chciałem powiedzieć. I kurwa godziny nie siedziałem, minuty, żebym nie miał roboty. A teraz pan zobaczy. Ani ludzi nie ma, ani nic nie ma. No i te... Ja płacę podatki. Pan myśli, że co dobrze, że mam coś odłożone i jakoś tam sobie, wiesz pan, jakoś pan sobie radzę.
1: Ja myślę, że rozkręcimy trochę ten pański biznes. Nie, pokażemy nie, pracownia nie. Krawiecka Elegant, żeby tu trochę młodych ludzi...
4: Nie,
1: spadło nie. I może coś tu wie pan. No.
4: Wie pan co, ja darmo chcę im dać, tym chłopakom. Nie, panie, ja w spodniach nie chodzę. A może koszulkę? Nie, ja w koszuli nie chodzę. Taka jest. No może pan...
1: Teraz każdy pójdzie do tych sieciówek, pójdzie, kupi. No. Gdzie my jesteśmy? To jest ulica. Aleja Solidarności, 90. Spodnie skrócić, coś jeszcze pan?
4: A już wie pan, no, mówię panu, że tak lecą. Od 2 miesięcy, od 2 lat nic nie zarobiłem. Nie lecą, bo pochodzą, jak tylko modne zaczęły się, proszę pana, te jak one się nazywają?
1: No. A dżinsy były, co?
4: Nie, to proszę pana, o.
1: Rurki.
4: Co?
1: Rurki takie wąskie.
4: Nie rurki, te co krótkie takie do. To proszę pana, to jak tylko to nastało, potem nastały inne mody, inne... Teraz zobacz pan jak chodzi. Wczoraj widziałem faceta, kurwa, to spodnie to miał takie szerokie. A nie, ładny chłopak, wysoki, kurwa, myślał, że to baba. Takie jakiś strój miał, panie, myślał, że to ksiądz, kurwa.
1: A pan zmianę mody, nie, to już nie jedną pan widział, że raz spodnie szerokie, raz wąskie, raz krótkie.

0: Tak, ale to wie pan, to było dobre. Jeszcze można było zarobić, a teraz jak on nie chce w spodniach chodzić, tylko w majtka, to jak pan zarobi?
1: Ale jakby ktoś tutaj przyszedł do pana i chciał skrócić sobie spodnie na przykład, to
0: no
1: pan...
0: To ja robię to, no czekam, no. No i nikt nie przychodzi. No jeszcze w ubiegłym roku trochę przychodzili, w tym już nic.
1: A coś w marynarce rękawy skrócić?
0: Nie ma nikogo.
1: Ale jakby
0: mam
1: był...
0: znajomego, to już miał od Bożego Narodzenia. Przychodzi, może przyjdę i ma 3,5 tysiąca emerytury. I kurwa nie ma czym zapłacić u krawca, no. To mówi, ja panu dam 50 zł i jakąś tam miskę, no zabytkową.
1: Zaczną przychodzić może młodzi ludzie i tutaj trochę kupować
0: u
1: pana.
0: Nie przyjdzie panu nawet, żeby pan mu dopłacał. Do widzenia.
1: No dobrze, dziękujemy, do widzenia. A jak się pan nazywa?
0: Ja? Dominiak.
1: Pan Dominiak na imię?
0: Wacław.
1: Pan Wacław Dominiak.
0: Tak. Nie ma klientów. No. Każdy jakoś oszczędza, każdy jakoś...
1: Czyli padają te takie sklepy, takie bardziej rzemieślnicze?
0: Wszystkie padają. Po kolei. Chyba, że jak jedzie zagraniczny, pan wie, że się w pole nie mieści. Jak ja w alejach ujazdowskich sobie chodzę tam na spacer, tak. Bo żona mi umarła, tam żeśmy chodzili. I tam są dwa sklepy, to kurwa 2,5 tysiąca kosztuje, panie, czy spodnie, czy marynarka. 2,5 tysiąca, czy się nie mylę, że za mało. Muszę pójść jeszcze tam popatrzeć.
1: No, są takie.
0: Jakie drogie. Teraz, żeby tak kupić i koszulę, i marynarkę, i spodnie, i buty, to trzeba by wydać u takiego graniczniaka z 10 tysięcy. No, wiedzi pan, ci ludzie będą mieli przechlapane, kurwa. O tyle panu mogę powiedzieć, bo przeszedłem wszystkie takie losy życiowe, wie pan, i zarobkowe, i wie pan, i różne kłopoty, i radości. Ale to, co oni teraz, kurwa, wszystko polikwidowali, kiedyś jak ja po wojnie przyszedłem do Warszawy, przyjechałem, bo ja się tu rodziłem, ale w czasie wojny to żeśmy byli u Niemca. I proszę, ojciec robił z matką. To wie pan co? To na Chmielnej zacząłem pracować, to miał ten właściciel 102 lata. I zatrudniał, kto wszedł, siadaj do roboty, siadaj do roboty. A teraz kogo pan? O, idzie sąsiad, dzień dobry.
1: A pan miał jakiegoś ucznia tu jeszcze? Jakiś...
0: Nie, panie, jak ja sam ledwo miałem dla siebie robotę. Trzeba mu ucznia wziąć, to trzeba mu kupić chleba. No, że tak, musi być pan pewny, że za pan zarobi i mu zapłaci, no.
1: Panie Wacławie, a może ktoś tu przyjdzie do pana, te spodnie skróci, bo będzie wiedział, że można, no. I tę marynarkę.
0: No niech przyjdzie, ale wie pan, nawet nie, wie pan, niechętnie, bo co jest, kurwa, znowu? Panie, teraz jest moda, takie materiały. Ja nie mam tu co, igły wsadzić.
1: No tak, bo to taka...
0: Ja nie biorę.
1: To jest kurtka taka przeciwdeszczowa, rzeczywiście.
0: No ale to
1: rzeczywiście.
0: Kurtka to się jeszcze scebnuje, ale tak. W marynarce to musi pan zarobić rękawek tak jak tu. O, ładnie, o.
1: Elegancko.
0: I jak pan zrobi, jak pan igły nie może tu wsadzić, no, nie? No.
1: A jakby ktoś przyszedł spodnie skrócić u pana, to pan skróci jeszcze za pieniądze?
0: No ja się skrócę, spróbuję. Najwyżej mój, jak umrę, to mu oddam nieskrócone.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Zajedno.
1: Do widzenia.
2: Pracownia Krawiecka przy Alei Solidarności 93 w Warszawie. Jak mieszkacie gdzieś niedaleko, macie jakieś zadania dla krawca, no to wpadnijcie do pana Wacława. On się na pewno dobrze zaopiekuje tym tematem. No i to tyle na dziś. Adam Feder, słyszymy się za tydzień w Co Ludzie Powiedzą.
3: Co Ludzie Powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. 4 loty lotniczego pogotowia ratunkowego, a w każdym na pokładzie po 3 pacjentów. Kolejni poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. Łącznie LPR przetransportowało na lotnisko w Jasionce 12 osób. Pacjenci trafili do 3 rzeszowskich szpitali, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
1: Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też jest pacjentka, która będzie przetransportowana na oddział chirurgii szczękowej.
0: Na Węgrzech pozostaną jeszcze poszkodowani, których stan zdrowia na razie nie pozwala na przewiezienie do kraju.
1: Na dzień dzisiejszy w szpitalach pozostaje na terenie Węgier 5 osób, w tym 2 osoby w Egerze, 3 osoby w Miskolcu. Jedna z tych osób zostanie jeszcze w tym tygodniu wypisana i przetransportowana do Polski.
0: Przypomnijmy, w poniedziałek z Węgier na Podkarpacie wróciło 21 poszkodowanych. 5 osób trafiło wówczas do szpitali, 2 z nich zostały już wypisane. Tymczasem polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Stosowny wniosek ma niezwłocznie trafić do ministra sprawiedliwości, wyjaśnia Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
2: Z uwagi na okoliczność, że podejrzanym i pokrzywdzonymi są wyłącznie obywatele Polski, podjęta została w tutejszej jednostce decyzja o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej w tej sprawie.
0: Kierowca autokaru decyzją węgierskiego sądu został aresztowany na 30 dni, a tamtejsza prokuratura postawiła mu zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób. Równolegle działają już polscy śledcze.
2: Jednocześnie w śledztwie polskim w dniu wczorajszym rozpoczęły się przesłuchania pierwszych pokrzywdzonych pasażerów autokaru. Planowane są kolejne przesłuchania, w tym organizatorów wycieczki.
0: Przypomnijmy, do wypadku autokaru z pielgrzymami wracającymi z Meczugorje doszło w nocy z soboty na niedzielę. Pojazd z nieznanych dotąd przyczyn zjechał z drogi i wpadł do rowu. 12 osób zginęło, 47 zostało rannych. Zdaniem węgierskich śledczych kierowca najpewniej zasnął za kierownicą. To ma być ulga dla klasy średniej. Rząd zapowiada zmiany w podatkach. Propozycja zakłada podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego wprowadzenie 24% stawki PIT zamiast 32% dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Więcej na ten temat wie nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Na reformie ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Rządowe wyliczenia mówią o zysku do 3600 zł rocznie. To jednak oznacza wielomiliardowy koszty dla budżetu. Straty mają pokryć wielki biznes i najbogatsi. Premier Donald Tusk zapowiedział wyższy CIT dla gigantów, wyższą daninę solidarnościową od milionerów oraz...
4: Jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie.
3: Rząd podkreśla, że chce ulżyć klasie średniej. Korzyści będą, ale nie ogromne, komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.
5: No raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przeniesie on się istotnie na budżet gospodarstw domowych.
3: Rząd chce, żeby proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku.
0: Przepisy musi najpierw zaakceptować parlament, a potem prezydent. Grozi mu 12 lat więzienia. YouTuber Stew z zarzutami za aferę Pandora Gate. Steward KB odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
6: Zarzuty, które zostały ogłoszone podejrzanemu, dotyczą czynów, których miał się dopuścić w okresie od sierpnia 2015 roku do sierpnia 2018 roku.
7: Nie złożył wyjaśnień.
0: Śledcze mają potężny materiał dowodowy.
7: 30 tomów akt, kilkudziesięciu przesłuchanych świadków, kilkadziesiąt wątków, kilkaset nośników, które były analizowane, zabezpieczonych podczas przesłuchań, dostarczonych do prokuratury przez pokrzywdzonych, przez różnych youtuberów, którzy nagłośnili tą sprawę.
0: 34-letni Stew ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W 2014 roku rozpoczął karierę twórcy internetowego. Jego konto na YouTubie obserwowały miliony użytkowników. W ubiegłym tygodniu przewieziono go z Wielkiej Brytanii do Polski. Zgodę na ekstradycję dał londyński sąd. Prokuratura wnioskuje o przedłużenie mu tymczasowego aresztu. Centralne Biuro Antykorupcyjne w Jeleniogórskim Ratuszu. Funkcjonariusze sprawdzają procedurę wydawania zaświadczeń powodziowych dla przedsiębiorców, o które ci występowali po powodzi w 2024 roku. Kontrola to pokłosie afery, którą wywołał artykuł opublikowany przez Wirtualną Polskę. Według portalu 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do trzech podmiotów powiązanych z działaczką Koalicji Obywatelskiej i wiceprezes tej agencji Anną Konieczyńską. Żaden z podmiotów nie miał ucierpieć podczas powodzi. Ofiara postrzału w Swarzędzu nie żyje. Decyzji o zmianie zarzutów dla sprawcy na razie nie ma. Przypomnijmy, zmarła 46-latka raniona w głowę przez byłego partnera. Ten oficjalnie wciąż odpowiada za usiłowanie zabójstwa. Dlaczego Remigiusz Z. nie usłyszy na razie nowego zarzutu, wie nasza reporterka Natalia Krystek.
8: Bo najpierw formalności. Prokuratura zleciła sekcję zwłok kobiety, by upewnić się, że przyczyną zgonu był sobotni postrzał. Jak przekazał mi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, termin badania nie jest jeszcze znany. 46-latka zmarła wczoraj po południu. Do szpitala trafiła w krytycznym stanie z raną postrzałową głowy. Dzień później, w niedzielę, policja zatrzymała sprawcę. 51-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Przyznał się, powiedział, że zrobił to z miłości. Teraz może odpowiedzieć za zabójstwo. Decyzje w tej sprawie zapadną jednak dopiero po sekcji.
0: Relacjonowała Natalia Krystek, dziękuję. Nie tylko zarzuty, ruszyła też procedura wyrzucenia go ze służby. Policjant, który brał udział w pobiciu na weselu w Wadowicach, na razie jest zawieszony. To funkcjonariusz z 19-letnim doświadczeniem. Mężczyzna był jednym z gości uroczystości, na której doszło do tragedii. Po bójce zmarł 38-latek, który wdarł się na imprezę i był agresywny. Policjant zapewne straci mundur, mówi aspirant Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
9: Jest wobec niego wszczęte postępowanie dyscyplinarne, a z uwagi na oczywistość popełnienia czynu o znamionach przestępstwa została wszczęta procedura administracyjna o zwolnienie go ze służby.
0: Zarzuty w tej sprawie usłyszało już 6 osób. Śledczy chcą je postawić kolejnym dwóm, informuje Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
10: Trwają czynności zmierzające do ogłoszenia tym osobom również zarzutu udziału w pobiciu zmarłego mężczyzny. Te czynności będą prowadzone być może nawet w dzisiejszym dniu. Byli to również mężczyźni, uczestnicy tej imprezy weselnej.
0: Za pobicie grozi do 5 lat więzienia. Wstępne wyniki sekcji zwłok zmarłego mężczyzny wskazały, że pobicie nie było przyczyną śmierci. Wyniki szczegółowych badań poznamy najwcześniej za miesiąc. Podlascy strażacy jadą do Hiszpanii, gdzie będą walczyć z szalejącymi pożarami. Do akcji zabierają lekki sprzęt, a zajmą się zatrzymywaniem ognia w trudno dostępnym terenie, mówi podlaski komendant Straży Pożarnej Janusz Konrad.
11: To odpowiednio przeszkoleni, wyselekcjonowani ratownicy do gaszenia pożarów obszarów leśnych, terenów niezurbanizowanych, bardzo trudno dostępnych, gdzie gaszenie za pomocą pojazdów ratowniczo-gaśniczych jest niemożliwe.
0: Strażacy będą walczyć z ogniem w górzystych terenach w północno-wschodniej części Hiszpanii. Wyjazd to również cenne doświadczenie, dodaje dowódca podlaskiego kontyngentu Przemysław Beczko.
12: Przede wszystkim odpowiednia taktyka, dyscyplina. Do naszych działań używamy narzędzi ręcznych, pomp przenośnych, po to, by tak naprawdę ten sprzęt

0: mogli zabrać ze sobą na plecach. Będziemy też po to, by jak najwięcej doświadczenia złapać, przywieźć tu do naszego kraju.
1: Misja podlaskich strażaków w Hiszpanii potrwa do końca sierpnia. Gigantyczne kolejki w warszawskich urzędach. Mieszkańcy ruszyli zastrzec swój numer PESEL. Interesanci czekają kilkadziesiąt minut, a w niektórych przypadkach kolejki są tak długie, że wychodzą poza budynek. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
2: Po apelu ministra Gawkowskiego o zastrzeżenie swojego numeru PESEL urzędy miejskie pracują na najwyższych obrotach. Choć da się to zrobić w minutę w aplikacji mObywatel, to część Polaków woli zrobić to na miejscu i musi liczyć się z długim czasem oczekiwania. Spytaliśmy kolejkowiczów o odczucia.
3: Jesteśmy różni w wieku i no to trzeba czasu troszeczkę, no żeby to wszystko wprowadzić, wdrożyć.
4: Tłum, nie ma gdzie usiąść.
5: Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby mieszkańców jak najszybciej obsłużyć i żeby kolejki nie były zbyt długie.
2: Mówi Ewa Bujalska z Urzędu Dzielnicy na Mokotowie. Szacuje się, że po ataku na platformę MyDoktor mogły być zdane blisko 19 milionów Polaków.
1: A żeby obsłużyć interesantów, urzędy w Warszawie jeszcze w czwartek będą pracować dłużej, do godziny 18. Od 1 września w szkołach obowiązywać będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Uczniowie nie będą mogli używać smartfonów podczas lekcji, przerw ani innych zajęć na terenie szkoły. Placówki przygotowują się do nowych zasad i organizują miejsca, w których telefony będą przechowywane, mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie.
6: Pojawiły się na rynku różnego rodzaju pojemniki stawiane na biurkach, zawieszane na ścianach. Od września zaczniemy dyskusję na ten temat, czy będziemy takie rozwiązania wprowadzali.
1: W tej sprawie głos będą mieli też uczniowie, dodaje dyrektor placówki.
6: Można oczywiście takie rozwiązania wprowadzić, ale musi być to moim zdaniem decyzja wspólna, żeby nasza młodzież czuła się współautorem rozwiązania.
1: Zakaz obejmie również zajęcia organizowane poza szkołą, m.in. lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnątrz w obiektach sportowych. Mazurscy ratownicy z nakazem eksmisji, ratownicy, którzy niedawno wyciągali z jeziora Sexty uczestników obozu żeglarskiego, sami potrzebują teraz pomocy. Mazurska służba ratownicza z Okartowa dostała nakaz opuszczenia swojej bazy nad Śniadrdwami. To efekt wieloletniego sporu z gminą Pisz o działkę i dzierżawę, mówi Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej służby ratowniczej.
7: Informacja od komunika była następująca, że mamy dobrowolnie opuścić teren w przeciągu 2 tygodni, co chyba mija ten termin pod koniec tego tygodnia, a ostateczna egzekucja odbędzie się 17 września o godzinie 10.
1: Przeniesienie bazy może kosztować kilka milionów złotych. Na koniec jeszcze smutna informacja. Nie żyje łączniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Odeszła bohaterka wielu pokoleń, autorytet. Zabierała głos w ważnych sprawach. Sprzeciwiała się mowie nienawiści. Cześć jej pamięci, napisał na Platformie X wiceminister kultury Maciej Wróbel. Ta niezwykłą postać, dla której obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego były ostatnimi w życiu, przypomni nasz dziennikarz Mateusz Chłystun.
8: Wanda Traczyk-Stawska jako 17-letnia dziewczyna walczyła w powstaniu. Po wojnie przez dziesięciolecia działała na rzecz pamięci o jego uczestnikach i edukacji młodego pokolenia. Do końca życia przypominała, że za wielkimi wydarzeniami historycznymi stoją przede wszystkim konkretni ludzie, ich odwaga, strach i codzienne wybory. Jeszcze 2 tygodnie temu tak apelowała do mieszkańców stolicy.
9: Żeby ten jeden dzień, 1 sierpnia, był pamięcią wypełniony o tych, którzy stanęli do walki w Powstaniu Warszawskim.
8: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Jej historia to opowieść o pokoleniu, które doświadczyło wojny, ale walczyło dalej o to, by pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach nigdy nie zginęła.
1: Wartości, których nas Pani uczyła, zostają z nami i to jest najpiękniejsza lekcja. Dziękuję za wszystko. Warszawa pamięta, napisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

0: Kiedy jesteśmy w żałobie, opłakujemy nie tylko stratę drogiej nam osoby, ale także część nas samych, która odchodzi wraz z nią. Klara Kramer. Wojna Klary.
1: Mój dziadek wiedział, że umiera i mówił, że on nie dożyje już następnych świąt, bo to akurat było w okresie świątecznym i faktycznie umarł, nie wiem, 3 dni po Sylwestrze.
0: Podobno właśnie tak jest, że niektórzy przeczuwają swój kres i mówią o tym swoim najbliższym, nawet jeśli ci nie chcą tego słuchać.
2: Nie umiemy obcować z tym tematem, ponieważ wypychamy go poza ramy życia, kiedy on jest jego częścią.
0: Michał Poklękowski. Witam Was w kolejnej edycji podcastu z reportażami. Witam Was w Polsce na ucho. Przemijanie i śmierć budzą potężne emocje. Większość z nas nie chce albo nie potrafi się z nimi mierzyć.
2: My jako ludzie jeszcze nadal nie mamy zbyt dużej umiejętności w ogóle rozmowy o swoich emocjach, że cały czas jeszcze trzymamy się tych starych standardów, gdzie te emocje trzeba chować i zachować taki poker face dla życia.
0: W obliczu rychłej śmierci bliskich nam osób tak często boimy się bólu i wstydzimy się łez.
1: Jest bezdyskusyjnie tragiczne i smutne, że ta osoba, która była do nas bliska, odchodzi, ale jakby sam fakt, że ją mieliśmy i jest wspaniały, że jakby miałeś kogoś, kto cię kochał bezwarunkowo.
0: Śmierć też jest bezwarunkowa. Po prostu prędzej czy później pojawi się w naszym życiu, w naszym albo innych, z naszego otoczenia. Bywa, że mamy wobec niej ogromne pokłady niezgody, żalu, a nawet złości. Często w jej obliczu też sami siebie oszukujemy, że śmierć nas nie dotyczy, nas albo tych, których kochamy.
1: Ta osoba ma 90 lat i raka z przerzutami, więc bez wątpienia umiera. Absolutnie tego nie przyjmujesz do wiadomości?
0: A przecież do śmierci najbliższych i żałoby po ich utracie nierzadko można się przygotować, jakkolwiek niezręcznie to nie zabrzmi.
2: Kiedy ta osoba odejdzie, być może będziemy mogli sięgnąć do tych nagrań, do tych zdjęć z ostatnich chwil, do naszych zapisków z rozmów i w ten sposób jakby wciąż otulać się obecnością tej osoby w momencie, kiedy jej ciało fizycznie już nie będzie z nami.
0: Czas to on jest najcenniejszy w dniach przemijania naszych najbliższych. Żadnej sekundy nie da się zawrócić, ale można dobrze wykorzystać tę, która za chwilę nadejdzie.
1: Spędzasz jak najlepszy czas z umierającą osobą, a nie próbujesz udawać, że ją uratujesz. To jest to o wiele bardziej wartościowe i tak naprawdę ta żałoba potem przebiega moim zdaniem o wiele delikatniej i o wiele bardziej naturalny sposób.
0: Żałoba. Trzeba jej po prostu pozwolić zrobić swoje, potraktować jak maść na bolące miejsce.
2: Żałoba nie jest tym czymś, co musimy leczyć, z czym musimy się zgłosić do psychiatry. Żałoba jest sama w sobie lekarstwem.
0: Zapraszam.

Was do wysłuchania najnowszego reportażu Oliwii Krettek o tym, co nieuchronne i co możemy zrobić lepiej, żeby siebie i naszych najbliższych do tego przygotować.

0: tak naprawdę jedyną rzeczą, którą ta osoba pragnie, to jest to, żeby ta osoba wróciła do życia. I to jest coś, czego nie mogę zrobić, ani ja, ani ona. Nie mam takiej mocy. Mogę być obok i jej towarzyszyć. Mogę widzieć jej emocje, pomóc w jakiś sposób logistyczny, jakby na przykład, nie wiem, zrobić zakupy, wyprowadzić psa, pomóc załatwić sprawę w urzędzie. Natomiast ból straty tej osoby to jest coś, co ona musi nieść sama w sobie, ale wiedząc, że jest ktoś, kto jej towarzyszy, wiedząc, że są też inne osoby w podobnej sytuacji, myślę, że jest to lżejsze, kiedy możemy dzielić się na przykład naszym doświadczeniem.
1: To był zupełnie zwyczajny dzień, gdy dziadek zrozumiał, że czas umrzeć.
2: To jest film, który jest oparty o opowiadanie, które napisałam po śmierci mojego dziadka i była to jakaś forma oswajania się z tym tematem. Cześć, nazywam się Nawojka Wierzbowska i jestem reżyserką animacji Już mnie nie ma. Śmierć mojego dziadka, żałoba po tej śmierci jakby odbywała się w zupełnie inny sposób niż sobie wyobrażałam wcześniej, bo to była pierwsza taka osoba dla mnie bardzo ważna, która zmarła. I to, co było dla mnie takim najbardziej zaskakujące, że czyjaś śmierć nie jest wydarzeniem, tylko jest procesem. Na ten proces składają się bardzo różne emocje, bardzo różne momenty, niekoniecznie tylko tragiczne i niekoniecznie tylko związane z tym, że płaczemy i że jest nam smutno, tylko też zawierają momenty piękne, też zawierają momenty śmieszne, też zawierają momenty dziwne, że jest to jakby pełne spektrum emocji. Miałam też takie poczucie, że w momencie, jeżeli konfrontujemy się z tymi emocjami, a nie przez nimi uciekamy, to jesteśmy w stanie jakby pełniej przejść przez ten proces.
3: Dziadek był człowiekiem wyjątkowo punktualnym, więc już na wstępie śmierć wywarła niezłe wrażenie.
1: A że nie był też szczególnie cierpliwy, to postanowił, że sam uda się w zaświaty.
2: Ja akurat w tamtym momencie nie do końca się z tym konfrontowałam, tylko bardziej zaprzeczałam rzeczywistości, tak jak reszta mojej rodziny. I jedyną osobą, która konfrontowała to, że umiera i że tak po prostu jest, był mój dziadek, a reszta z nas po prostu próbowała znaleźć jakieś metody, jak to odwrócić, jak to zmienić, jak to zatrzymać. I jak popatrzyłam na to z boku, to wydawało mi się to w pewnym sensie jakąś taką absurdalną scenką, że próbujesz kogoś na siłę, pomimo tego, że ta osoba ma 90 lat i raka z przerzutami, więc bez wątpienia umiera, że jakby absolutnie tego nie przyjmujesz do wiadomości. Dlatego jak kilka lat później umierała moja ciocia, też na raka, to jakby mając w pamięci tamtą pierwszą żałobę i to jak wtedy do tego podchodziłam, to wtedy przy okazji śmierci mojej cioci podchodziłam do tego inaczej. Nie uciekałam przed tym, że ona umiera, tylko jakby starałam się spędzić z nią ten czas, skonfrontować się z tymi przeżyciami, które były bardzo, bardzo skrajne, bardzo różne i bardzo intensywne i w pewnym sensie też bardzo jednoczące wszystkich dookoła, bo cała rodzina jest normalnie jakby nie jest tak skupiona razem, ale w tym specyficznym momencie, nie wiem, ludzie, którzy zazwyczaj ze sobą nie mieszkają, mieszkają razem, troszczą się o tą osobę chorą, więc jest jakby zupełnie inna dynamika. I jednocześnie, jeżeli to jest dynamika dookoła tego, że spędzasz jak najlepszy czas z umierającą osobą, a nie próbujesz udawać, że ją uratujesz, to jest to o wiele bardziej wartościowe i tak naprawdę ta żałoba potem przebiega moim zdaniem o wiele delikatniej i o wiele w bardziej naturalny sposób i jest wtedy jakby bardziej takim wzbogacającym cię procesem, a mniej takim rozdzierającym.
0: Dla mnie taką zmianą, która spowodowała moje zainteresowanie tematem śmierci i żałoby, było po prostu śmiertelna choroba i odejście mojego starszego brata. Nazywam się Izabela Jachnicka.

0: wzbogacającym cię procesem, a mniej takim rozdzierającym.
1: Dla mnie taką zmianą, która spowodowała moje zainteresowanie tematem śmierci i żałoby, była po prostu śmiertelna choroba i odejście mojego starszego brata. Nazywam się Izabela Jachnicka.

0: Instytutu Dobrej Śmierci oraz Stowarzyszenia Celebrantek i Celebrantów Humanistycznych. W momencie, kiedy to wszystko się działo, kiedy ja towarzyszyłam mu w odchodzeniu, nie miałam o tym zielonego pojęcia i czułam, jakbym cały czas była gdzieś we mgle. Dobrze pamiętam to uczucie, więc teraz, patrząc z perspektywy już 3 lat od tych wydarzeń, potrafię sobie wyobrazić, jak czują się moi klienci, z którymi się spotykam w momencie straty i staram się im pomagać najlepiej, jak potrafię, nawigując po tym bardzo niepewnym okresie życia.
1: Rozumiem, że ta strata była nagła.
0: Tak.
1: Ale byłaś w stanie pożegnać się z bratem?
0: Byłam w stanie pożegnać się z bratem, choć to było utrudnione, bo mój brat żył w Wielkiej Brytanii. Natomiast ja przylatywałam do niego praktycznie w każdy weekend i w każdą wolną chwilę. Później prochy brata przywiozłam sama w plecaku do Polski i wraz z siostrą organizowałyśmy jego pożegnanie, więc był taki bliskościowy element. Nawet w takiej specyficznej formie, bo mój brat był skremowany w Anglii. Jego prochy były w takiej kartonowej urnie, która przypominała bardziej pudełko na buty. I wiadomo, że w takiej urny nie można pochować do ziemi. I w Polsce jest taki zwyczaj, że prochy wsypuje się do woreczka i dopiero ten woreczek umieszcza się w urnie. Natomiast prochy Tomka były po prostu sypkie i w taki moment w domu pogrzebowym, w którym ja i moja siostra przesypywałyśmy prochy naszego brata z jednej urny, tej kartonowej, już do takiej docelowej. I ten proch jego ciała unosił się w powietrzu, osiadł na naszych włosach, osiadł na naszych ubraniach. Było bardzo takie trudne w tamtej chwili dla nas, ale też bardzo takie symboliczne pożegnanie z naszym bratem, bardzo takie bliskościowe. Kiedy mój brat zadzwonił do mnie, mówiąc, że umiera, i ja wtedy szykowałam się w ogóle na jakiś zupełnie inny wyjazd służbowy, szykowałam się na konferencję i ta wiadomość o śmierci mojego brata przyszła bardzo znienacka. I ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić. I pamiętam, że zadzwoniłam do mojego przełożonego w pracy, mówiąc, że ja nie wiem, co robić, bo wybieram się przecież na tą konferencję, jadę z firmy, a równocześnie mój brat umiera w Anglii. I on jakby w ogóle nie zawahał się ani chwili, tylko powiedział: słuchaj, ja to wszystko odwołam, ty się tym nie martw. A 5 minut później zadzwonił po raz drugi i powiedział: czy ty masz na bilet, czy ty masz kasę, żeby dojechać do brata, bo jeśli nie, to ja ci pożyczę. I to było niesamowite, jakby takie oczywiste dla niego, takie nieoczywiste dla mnie, ale dało mi bardzo dużego kopa, że jakby wiedziałam, co mam robić i w którą stronę mam iść z tym wszystkim.
1: Chcesz przerwać na chwilę?
0: Nie, słodko. Ja zawsze płaczę, jak mówię o tych rzeczach.
1: A czy on miał świadomość tego, że odchodzi?
0: Myślę, że tak, ale z drugiej strony był osobą, która bardzo walczyła o życie i do końca, mimo bardzo już ciężkiego stanu zdrowia, pozostawał samodzielny. Tyle, ile dał radę. Jego jakby myśli krążyły bardziej nie w stronę pożegnania, a w stronę tego, że jeszcze będę walczył o siebie.
2: W wypadku mojej cioci, no to było tak, że przez to, że moi rodzice mieszkają w dużym domu, no to moją ciocię, która wcześniej mieszkała w Niemczech, przetransportowano jakby do domu moich rodziców w Polsce i na te jej ostatnie tygodnie tam się też wprowadziła moja babcia, wprowadziła się moja druga ciocia, plus jakby różni ludzie przyjeżdżali właśnie, żeby się pożegnać de facto. Non-stop było bardzo dużo ludzi. To było o tyle niezwykłe, że jej rodzeństwo, czyli moja mama i jej siostry i brat, nie widzieli się wspólnie od, nie wiem, pewnie 12 albo 14 lat, tak żeby wszyscy byli razem w jednym domu. A jakby dzień przed tym, jak umarła, no to akurat wszyscy byli razem przy jej łóżku. Siedzieli razem, jakby wspominali jakieś historie, no i ona już była wtedy absolutnie nie komunikowała się, ale jakby miała całe swoje rodzeństwo zgromadzone dookoła siebie i następnego dnia rano po tym umarła. W pewnym sensie wierzę, że jakoś podświadomie to, dzięki temu to było też dla niej zamknięcie, że wiedziała, że jej wszyscy, jej najbliżsi są dookoła i że wtedy mogła odejść, ale też myślę, że to było ważne dla tych najbliższych, że chociaż to był taki naprawdę bardzo intensywny czas, że jesteś na takim skraju wytrzymałości, no to jednocześnie no to jesteś zjednoczony, więc to myślę, że jest pomocne. Bo też jest tak, że jeżeli się nie jesteś w hospicjum, no to nie masz jakby sprzedziału pielęgniarki, więc wtedy te osoby, które są w domu, no to muszą jakby pełnić te funkcje i to niekoniecznie jakby no wiadomo, nie masz tych umiejętności, więc to jest dosyć skomplikowane. Ale też jednocześnie

0: wydaje mi się, że finał finałów, no to nie jest aż tak ważne, czy idealnie tę osobę będziesz podnosić, albo czy idealnie jej będziesz przyklejać plaster przeciwbólowy, tylko ważniejsze jest, że to faktycznie robi rodzina. Bo finalnie, jeżeli ta osoba faktycznie odchodzi, a nie jest w trakcie procesu leczenia, no to...
1: Chcesz się zatrzymać każdą chwilę, nie?
0: No tak. Myślę, że chcesz zatrzymać i też ta osoba, nie wiem, nie szuka pielęgniarki, tylko szuka po prostu najbliższych.
2: Z całej rodziny umieranie najlepiej rozumiał Pimpek. Ale nawet on nie wiedział, jak pomóc dziadkowi.
0: Mój dziadek wiedział, że umiera i mówił, że on nie dożyje już następnych świąt, bo to akurat było w okresie świątecznym i faktycznie umarł, nie wiem, 3 dni po Sylwestrze. I to było relatywnie szybkie, no bo to zajęło kilka tygodni od momentu, kiedy on jeszcze siedział i był funkcjonujący, do momentu, kiedy umarł. Znaczy to też nie było gwałtowne, to nie był wypadek samochodowy, ale on na pewno był po prostu taki świadomy, nie uciekający przed tym i nazywający po imieniu. Wydaje mi się, że taki moment, kiedy dotarło do mnie, no to było, no bo właśnie tak jak mówiłam, raczej ja byłam w takim trybie takiego działania i tego, żeby coś spróbować nowego, żeby jakoś pomóc, że to było bardziej takie na zasadzie zatrzymania i szukania jakiejś akcji. W pewnym momencie dzwoniłam do mojego taty, żeby mu powiedzieć, że może to jest dobry pomysł, żeby przetestować medyczną marihuanę, bo to jest jakby na apetyt dobrze robię. Mój dziadek jakby już nie za bardzo chciał czy mógł jeść. No i mój tata mi mówił, że no raczej to już nie jest ten moment, że jakby to trochę tak jakby mój tata próbował mi powiedzieć, że to nic nie zmieni, no nie, że teraz to już jest... wydaje mi się, że to jak on mi to mówił, to było chyba taki moment, że to do mnie bardziej dotarło, że to nie jest tak, że ja znajdę jakąś metodę teraz i że to jest raczej kwestia dni, czy tam kiedy ktoś po prostu odejdzie, więc to nie jest tak, że tu jesteś w stanie, że masz kontrolę nad tym po prostu jakąkolwiek, tak. Mam na pewno bardzo dużo może romantycznej wiary w to, że mimo wszystko życie jest bardzo piękne i że to jest wspaniałe, że mamy szansę funkcjonować, że jakby, że jest tyle niesamowitych rzeczy do przeżycia i że wydaje mi się, że to, co jest jakby najgorszą możliwością, to, że jakby nie mamy odwagi na to, żeby żyć zgodnie, nie wiem, ze swoimi emocjami, żeby okazywać swoje emocje, żeby próbować robić to, co się chce robić. I to nie, ten film może nie do końca się na tym pochyla, ale sprowadza się do tego, że nawet wiadomo, że jeżeli to jest bezdyskusyjnie tragiczne i smutne, że ta osoba, która była do nas bliska, odchodzi, ale jakby sam fakt, że ją mieliśmy i jest wspaniały, że jakby miałeś kogoś, kto cię kochał bezwarunkowo i że ta ilość ludzi takich, które w naszym życiu są takimi, nie wiem, fundamentalnymi osobami, które nas kochają bezwarunkowo, no jest jednak bardzo ograniczona. Wiele osób nie ma też tych. To nie jest tak, że każdy dostaje w pakiecie kochających dziadków, albo kochających rodziców, albo przyjaciół, czy jakby partnera. Nie każdy dostaje ten pakiet. Wydaje mi się, że no, to, że te wszystkie osoby, to, że one gdzieś funkcjonują nawet z tyłu naszej głowy, no to jest jakby niesamowitą wartością.
3: A wierzysz w to, że znika tak fizycznie, że jakby już nie ma nic dalej? Czy wierzysz w to, że kiedyś się spotkacie gdzieś? Czy myślisz o tym w ogóle?
0: Ja na pewno mam o wiele większy fokus na jakby życiu
3: tu i teraz.
0: Na ziemi, tak, tu i teraz. I nie mam jakiejś bardzo głębokiej wiary w to, że się spotkam z kimś kiedyś gdzieś. Ale jednocześnie też wierzę w czyjąś energię gdzieś wędrującą, ale niekoniecznie w takie spotkanie z tą osobą. Na przykład zdarzyło mi się, że mój dziadek mi się przyśnił po jego śmierci. No i w tym śnie, nie pamiętam teraz dokładnie tego snu, ale to generalnie był jakiś taki sen pożegnalny, bo z tego co pamiętam, to po prostu mu w tym śnie po prostu powiedziałam, że go kocham. To nie był jakiś bardzo złożony, ale w pewnym sensie on miał dla mnie jakąś taką realną wartość, że był w jakimś sensie jakby realnym doświadczeniem, chociaż to był sen. To było coś, co też było dla mnie, wydaje mi się, też może dlatego ta żałoba po dziadku była trudniejsza, no bo ja jakby nie byłam fizycznie w tym dniu, kiedy on jakby umarł, to mnie nie było w Gdańsku. Byłam tam, nie wiem, chyba tydzień wcześniej, ale potem pojechałam, bo wtedy studiowałam w Katowicach i pojechałam coś załatwić. Jakby on zmarł tego dnia, co miałam wracać do Gdańska. Liczyłam, żeby jeszcze się z nim zobaczyć. I właśnie fakt, że się z nim jeszcze

0: Nie zobaczyłam. Trochę był dla mnie takim brakiem domknięcia. I to też oprócz tego, że jakby nie akceptowałam, że on umiera, no to tak jakby i wyrzucałam sobie, że pojechałam do tych Katowic, że mogłam zostać w Gdańsku, bo w sumie no już mogłam nie załatwiać tych rzeczy, co miałam. A z drugiej strony, że nie ma tego finalnego spotkania, kiedy faktycznie masz poczucie, że się żegnasz. Mhm. Więc myślę, że też ten film był jakimś takim długim pożegnaniem. I też w pewnym sensie... Bo ten dziadek z filmu jest na pewnych poziomach podobny do mojego dziadka, więc też trochę tą osobę utrwalasz.
1: Była to nikomu nieznana kobieta.
2: Wyglądająca jak ktoś ważny. Z urzędu, z poczty.
1: Albo nawet dyrektorka szkoły. Wyglądała nawet miło, ale dziwnie pachniała. Pani śmierć przeprosiła za spóźnienie i wyjaśniła, że to wszystko przez nawał papierkowej roboty.
0: W wypadku cioci, no to nie wiem jakby z czego to wynikało. Nie wiem, czy to wynikało z tego, że faktycznie przez to, że zrobiłam cały ten film, no to spędziłam dużo czasu na myśleniu o tym, jak konfrontować się z żałobą. Moja ciocia była dużo młodsza, więc ona tak naprawdę nie była w wieku do umierania, bo ona miała 50 lat z hakiem, no w każdym razie była zdecydowanie osobą, która ma jeszcze, powinna mieć przynajmniej jakby jeszcze życie przed sobą, no ale z jakiegoś powodu po prostu jak dostałam tą informację, że lekarze powiedzieli, że no nie, tu już jakby nie ma nic do zrobienia, nie są w stanie jakoś pomóc, no to faktycznie to przyjęłam i nie spędziłam czasu na szukaniu innych rozwiązań, tylko bardziej na tym, żeby, nie wiem, zagospodarować mój czas, żeby móc być razem z nią, żeby się zastanowić, jak można, nie wiem, jej pomóc w tym sensie, jak, żeby mieć dla niej leki przeciwbólowe, bo to nie są jakby też takie oczywiste rzeczy, te stricte organizacyjne po prostu, więc bardziej jakby wydaje mi się, że uwaga była na tym, co może być, co może sprawić, że będzie to bardziej komfortowe dla niej, że spędzasz z tą osobą czas i okazujesz jej jakby swoją miłość, a nie biegasz jak kurczak dookoła, który coś próbuje zrobić, nawet jak się nic nie da.
3: Być. Najbardziej być, jak to jest możliwe, czyli właśnie, nie wiem, zrezygnować w miarę możliwości z innych aktywności i spędzać czas, rozmawiać, jeśli ta osoba jeszcze może rozmawiać, pozwolić jej opowiadać o swoim życiu, robić wspólne zdjęcia, parzyć herbatę, być w takiej codzienności, może zachęcać do opowiadania swojej historii, być może na przykład dobrym pomysłem jest nagrywanie jej głosu, jej historii dla przyszłych pokoleń, dla dzieci, dla prawnuków, żeby mogły usłyszeć głos babci.

0: Jakie jest najpiękniejsze wspomnienie z naszych wspólnych wakacji, które spędziliśmy razem. I po prostu no, delektować się tymi chwilami, jakie mamy, bo one będą przemijały. I kiedy ta osoba odejdzie, być może będziemy mogli sięgnąć do tych nagrań, do tych zdjęć z ostatnich chwil, do naszych zapisków z rozmów i w ten sposób jakby wciąż otulać się obecnością tej osoby w momencie, kiedy jej ciało fizycznie już nie będzie z nami.
1: Jak się czuje, że to cały czas gdzieś tam w nas jest i cierpimy, to jak trochę to oswoić?
0: Myślę, że rozmowa z osobą, która też przeżyła tą stratę, w sensie znała też tą osobę, bo ona nie przeżyła naszej straty, bo relacja z tą osobą zmarłą była inna, tak? To była dla nas mama, a dla tej osoby na przykład córka. Jest dobrym początkiem. Można na przykład usiąść przy albumie rodzinnym, zacząć przeglądać zdjęcia i wspominać i wracać po prostu do tematu tego, jak bardzo jest mi źle, że tej osoby już nie ma z nami. Jak bardzo mi jej brakuje, co było dla mnie trudne w tym momencie. Wydaje mi się, że my jako ludzie jeszcze nadal nie mamy zbyt dużej umiejętności w ogóle rozmowy o swoich emocjach, że cały czas jeszcze trzymamy się tych starych standardów, gdzie te emocje trzeba chować i zachować taki poker face dla życia, że profesjonalizm właśnie w życiu polega na tym, że nie pokazujemy emocji, a nie, że sobie umiemy z nimi radzić na zasadzie na przykład rozmawiać o nich otwarcie. Myślę, że nie można się też dużo spodziewać po pierwszej rozmowie. Być może ona będzie taka, że otworzy wiele rzeczy i popłynie, ale być może na przykład będzie tylko zaczątkiem serii rozmów. I na przykład od tego czasu już przy każdym spotkaniu albo przy którymś spotkaniu będziemy mogły wrócić do tego, że hej, fajnie by było, żeby na przykład ta osoba była teraz z nami, a pamiętasz tą i tą sytuację. Wiesz, a ja na przykład boję się śmierci. Czy ty się też boisz śmierci? Ja nie chciałabym na przykład czuć bólu. To jest dla mnie bardzo trudne. Czy ty czasem myślisz, co może się dziać, kiedy umieramy? Myślisz, że są jakieś zaświaty? Jak one mogą wyglądać według ciebie? Tak naprawdę to jest olbrzymia płaszczyzna do rozmów, rozmyślań, na które zazwyczaj nie poświęcamy czasu. Ale właśnie znalezienie tej przestrzeni i rozmówcy myślę, że jest takim dobrym zaczątkiem.
1: Czyli tematy bądź pytania, tak?
2: To są pytania. Pytania, dzięki którym mamy jakąś refleksję, autorefleksję na temacie śmierci.
3: Marta Tittenbrunn, Centrum Nauki Kopernik.
2: O, proszę bardzo. Gdybyś mogła zaplanować własny pogrzeb i jakby on wyglądał, gdzie by się odbył, kto by na nim był, w co byłabyś ubrana?
4: To ciekawe, bo na to pytanie mam już odpowiedź jakąś w głowie, przynajmniej zarys.
2: Ale to znaczy, że już o tym myślałaś?
4: Znaczy bardziej w kontekście tego, że nie chciałabym, żeby po mojej śmierci moi bliscy mnie opłakiwali tak, jak to ma miejsce zazwyczaj w naszym obrządku, tym katolickim. Nawet teraz, w pandemii, mój dziadek zmarł na przykład i miałam taką chęć, żeby mu coś zagrać na gitarze na cmentarzu po tej ceremonii i wiem, że z tym był problem. Przeczytaliśmy jakieś takie nasze przemyślenia, więc tutaj tak było dużo, ale ja mówię moim bliskim, że jak umrę, to mają zrobić imprezę wielką i się dobrze bawić. Na pewno jakieś moje ulubione utwory i na pewno bym chciała, żeby byli kolorowo ubrani, a nie w czerni. Nie wiem, jakieś takie mam, żeby to było inne niż taplanie się w smutku. Wiem, że to będzie trudne oczywiście dla nich, ale jako, że staram się żyć pełnią życia, to chciałabym, żeby to zakończenie mojego życia też było takie pełne, a nie stwarzające pustkę. Co by było, no to na pewno moi najbliżsi, moi przyjaciele. I w zasadzie, kto by miał ochotę. Myślę, że byłoby to otwarte wydarzenie.

pieśni mojego życia też było takie pełne, a nie stwarzające pustkę. Co by był? No to na pewno moi najbliżsi, moi przyjaciele. I w zasadzie, kto by miał ochotę. Myślę, że byłoby to otwarte wydarzenie.

0: Boimy tych rozmów o śmierci. Mam wrażenie, że ciągle za mało jest tego tematu gdzieś tam w przestrzeni publicznej.
1: No to może się składać wiele czynników. Myślę, że ogólnie w Europie jednym z takich powodów było to, że po II wojnie światowej,

0: Chcieliśmy się zepchnąć ten temat gdzieś do podświadomości. Skupiliśmy się na odbudowie naszego kontynentu. Druga rzecz, że w naszej takiej kulturze codziennego pozytywnego myślenia i też kapitalizmu, który mówi, musisz być produktywna, musisz dawać rezultaty, musisz osiągać jakieś, nie wiem, wyniki, deadline'y. Ty kiedy jesteś w żałobie z punktu widzenia kapitalizmu, jesteś nieproduktywna, jesteś osobą, która nie daje z siebie 100%, bo dajesz te 100% gdzieś indziej. Jakby właśnie no jesteś w tej sytuacji straty. Więc patrzy się na to w sposób bardzo nieprzechylny. Mówi się raczej, to idź tą swoją żałobą do swojego domu, tam się zamknij i jak ci przejdzie, to wrócisz do pracy. Jak ci przejdzie, to pójdziemy na imprezę. Nie umiemy obcować z tym tematem, ponieważ wypychamy go poza ramy życia, kiedy on jest jego częścią. Tak po prostu komuś ktoś się rodzi, komuś ktoś umiera i my jako społeczność powinniśmy umieć zachować ciągłość tych wszystkich wydarzeń i one wszystkie powinny być częścią naszego życia. Wcześniej, kiedy mieszkaliśmy w małych miejscowościach, kiedy mieszkaliśmy na wsiach, niewielu z nas podróżowało po świecie, to narodziny nowego członka społeczności i śmierć członka społeczności były wielkim wydarzeniem. Schodziła się cała wieś, było czuwanie całonocne przy ciele, były śpiewy, była taka troska innych mieszkańców tej miejscowości o rodzinę, która kogoś straciła. To pomagało jej przejść przez te najtrudniejsze chwile. Natomiast teraz żyjemy w dużych miastach. Większość z nas przyjechała z jakichś innych, mniejszych miejscowości. Nie mamy kontaktu ze swoimi bliskimi na co dzień. Nie mieszkamy już w wielopokoleniowych rodzinach, a pogrzeby w takim mieście jak Warszawa trwają czasami 20-30 minut i absolutnie nie są przestrzenią, w której w ogóle jest możliwość na jakiekolwiek przeżycie emocji, a już tym bardziej wspólnotowe przeżycie emocji związanych właśnie ze stratą bliskiej osoby. Wszystko dzieje się za szybko musimy wracać do pracy, mamy 2 dni urlopu okolicznościowego, gdy stracimy kogoś z rodziców i 1 dzień, jeśli stracimy rodzeństwo. To jest przecież szalenie mało.
1: Mhm. Można się przyjrzeć temu tematowi albo podejść do tej żałoby w inny sposób, na przykład poprzez spotkania, na których możemy rozmawiać o śmierci, tak jak te w kafe organizowane przez Instytut Dobrej Śmierci, jeśli chodzi o same te ceremonie. To właśnie, można zrobić to troszeczkę inaczej, po swojemu. W jaki sposób ty organizujesz takie ceremonie?
0: Przede wszystkim dużo wolniej. Jeśli rodzina decyduje się na przykład na kremację ciała bliskiej osoby, to mówię im, że nie musimy się śpieszyć, że nie, ten pogrzeb nie musi odbyć się w ciągu 3 dni od śmierci danej osoby, że możemy spędzić na przykład tydzień, czasem 1,5 tygodnia, 2 tygodnie na przygotowywaniu się do pożegnania, żeby zdążyć dokładnie pomyśleć, co ta osoba chciałaby, żeby było powiedziane na przykład na jej temat, jakie rzeczy z jej osobistych rzeczy możemy zabrać ze sobą, co możemy przygotować, żeby ta ceremonia była jeszcze bliższa. I wtedy staram się włączyć wszystkich członków rodziny. Każdy dostaje jakieś zadanie, czy właśnie zamiast kupienia wieńca ktoś osobiście pozbiera, nie wiem, polne kwiaty i zrobi bukiet. Dzieci mogą na przykład przygotować jakieś rysunki, że ktoś może coś zagrać na skrzypcach czy innym instrumencie, jeśli czuje, że chciałby zagrać właśnie, nie wiem, dla babci czy bliskiej osoby. I przede wszystkim jesteśmy razem. Czasem w domu pogrzebowym rozstawiamy na parapecie zdjęcia tej osoby z różnych jej okresów życia i zapraszamy do rozmowy. Na przykład ja mówię, proszę stanąć przy zdjęciu, które jest wam najbliższe, które mówi o najbliższym wam momencie w życiu tej osoby, i opowiedzieć o nim innej osobie, która podejdzie do tego zdjęcia, żebyśmy mogli dzielić się historiami o tej osobie i być jakby w tym razem.
1: Są też kręgi żałoby, ale myślę, że taki krąg żałoby można też sobie zorganizować wśród swoich społeczności w takich mniejszych miejscowościach, prawda? Bo to chodzi o rozmowę i bycie razem.
0: Tak, jak najbardziej. I zachęcam wszystkich do siadania w mniejszych lub większych gronach, organizowania kręgów żałoby, ale chociaż jeszcze prostszą formą jest właśnie Dev Cafe. Tak naprawdę wystarczy choć raz uczestniczyć w spotkaniu Dev Cafe, czy to online, czy na żywo. Spotkania Dev Cafe organizowane są na absolutnie całym świecie, żeby móc też zorganizować to dev cafe u siebie, w swojej miejscowości, w swojej społeczności, ponieważ spotkania nie mają żadnego określonego scenariusza. Za każdym razem będą przebiegały i wyglądały inaczej, więc nie ma nawet ryzyka, że po zorganizowaniu, nie wiem, 50 dev cafe poczujemy się znudzeni tematem. Wręcz przeciwnie, za każdym razem jest to rozmowa bardzo ożywcza, bardzo o życiu i bardzo o tym,

0: czego się boimy, ale też co jest nam najbliższe, co jest nam najcenniejsze właśnie w naszym życiu.
1: A na czym polegają te drugie karty z ćmą?
2: Tak, to są karty konwersacyjne. Też pytania po prostu, na przykład o...
1: Czy

A jeśli ta osoba na przykład, nie wiem, jeszcze jest żyjąca, ale potrzebuje opieki hospicyjnej, potrzebuje, nie wiem, morfiny, którą trzeba załatwić na CITO, to my nie mamy możliwości.

0: żeby odpowiedzieć na całą tę miłość, żeby ogarnąć wszystkie te potrzeby, żeby zadbać o każdego, kto tego potrzebuje. Obiema rękami mógłbym się podpisać pod słowami pani Małgosi. W swoim życiu miałem wielki zaszczyt i przywilej, jako nastolatek, towarzyszyć w przemijaniu seniorom z mojej rodziny, którym zawdzięczam więcej, niż mogę sobie wyobrazić. Choć od tych rozstań upłynęło już wiele lat, to do dziś pamiętam każde ich spojrzenie, każdy uśmiech, każdą refleksję u kresu życia, którą chcieli się ze mną podzielić. Bezcenne doświadczenie, które z człowiekiem zostaje do samego końca. Ostatnie dni ukochanych, najbliższych, były dla mnie czymś zupełnie naturalnym, elementem życia, wobec którego nie można udawać, że nie istnieje. Tym bardziej nie mogę zrozumieć trendów, które co jakiś czas pojawiają się w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w okolicy 1 listopada. Dotyczą one izolowania dzieci i młodzieży od tematu śmierci, od tematu żałoby, a nawet powstrzymywania ich wizyt na cmentarzach, na miejscach wiecznego spoczynku ich najbliższych. Zupełnie dla mnie niezrozumiała praktyka rodziców, która ich pociechom robi więcej krzywdy niż pożytku, bo cenzuruje temat, z którym prędzej czy później zderzy się każdy. Zgadzam się za to ze słowami jednej z bohaterek reportażu na temat żałoby i tego, że obecne realia i też system mocno ograniczają nam jej przeżywanie.
1: Wszystko dzieje się za szybko musimy wracać do pracy, mamy 2 dni urlopu okolicznościowego, gdy stracimy kogoś z rodziców i 1 dzień, jeśli stracimy rodzeństwo. To jest przecież szalenie mało.
0: Podobno lęk przed przemijaniem oraz śmiercią jest zupełnie naturalny dla człowieka, choć nie można zrównywać go z tanatofobią, czyli zaburzeniem, które polega na panicznym, paraliżującym oraz irracjonalnym lęku przed końcem życia. To wymaga już specjalistycznej pomocy. Bardzo się cieszę, że mogłem towarzyszyć Wam w kolejnej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na Ucho. Dziękuję, że z nami jesteście i że doceniacie ginącą sztukę radiowego reportażu. Na mnie już czas, uciekam, żeby sprawdzić, jaką nową historię szykują dla Was nasi reporterzy. Michał Poklękowski, dziękuję, wszystkiego spokojnego i do usłyszenia.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Elcia, czy ty jesteś pełnoletnia? Pytanie.
2: Oczywiście, oczywiście.
1: Dobrze, ile masz lat?
2: Dobra, to wiesz, nie.
1: Dobra, pisze 18.
2: 18.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec z Olżbiety, która prosi, a do końca nie jest przekonana, czy by chciała, bo się wstydzi, bo zadzwoniłem, bo nie sądziła, że to tak szybko zadziała. Ale przecież nie dzisiaj napisałaś zgłoszenie.
2: No Ela. Nie, no nie.
1: Elciu, a kiedy napisałaś? Ile dni temu? 2, 3, 4 dni temu?
2: No, to jest koło tego.
1: Co się dzieje? I kim jest Paweł?
2: Kim jest Paweł? No, spotykamy się już od 2 lat i tak mi zależy, on ma jakieś tam problemy i tak ostatnio się na mnie zdenerwował. Nie widziałam, że pan tak weźmie do serca.
1: Tobie zależy, jemu nie?
2: No nie wiem właśnie.
1: To wy nie jesteście oficjalnie parą?
2: No nie wiem właśnie, jak on to odbiera.
1: Aha. Co jest

0: się na mnie zdenerwował, nie widziałam, że pan tak weźmie do serca.
1: Tobie zależy, jemu nie?
0: No nie wiem właśnie.
1: To wy nie jesteście oficjalnie parą?
0: No nie wiem właśnie, jak on to odbiera.
1: Aha. Co jest

0: ona, żona, mąż?
1: Mogę nie mówić.
0: Okej, okay, czyli są jakieś problemy, w porządku. I jeszcze się chłopak nie zdecydował, na razie tylko używa, ale jeszcze nie wie, czy to na ten moment, na tę chwilę, czy to jest dobra droga na zmiany w jego życiu, tak?
1: Tak, tak.
0: No to musisz być delikatna, w porządku. Z czym przesadziłaś? Postawiłaś mu jakieś ultimatum, którego żałujesz?
1: No, powiedziałam mu kilka słów, tak, i troszeczkę zabolało go to. Pojechałam troszkę po mysli dumnie, bo tak po przejściach i tak, nie wiem, jak przemyślałam.
0: Jakich?
1: Nie będę mówić.
0: Ale uderzyłaś w jego męskość, czy w jego niezaradność?
1: No, tak, tak, tak, po części.
0: Okej. Okay. Ale nie uderzyłaś między nogi tak już z kolana?
1: Nie, nie.
0: To dobrze.
1: Nie,
0: bardzo się cieszę. Co powiedział?
1: Nie odzywał się do mnie, w ogóle nie odbierał telefonu i tak.
0: Czyli trafiłaś w sedno sprawy, mówiąc krótko. Zabolało go. Jak długo jest rozłąka? To długo. Próbowałaś sama, nie dałaś rady, napisałaś do Pawelca.
1: Tak, tak.
0: Okej, okay, dobrze. Do kogo będę dzwonić? Kim on jest? Nawet nie słucha. Do kogo będę dzwonić? Kim on jest?
1: Do Pawła. Wybrańcie mojego serca.
0: Okej, okay, czyli niewiele się dowiem. Dobra, zapraszam cię poza antenę. Jak nie powiesz nic więcej, to przegramy z Kretesem Ela. To będzie to taki telefon, który nic ci nie da. Kochaj, Pawle. Albo rzucaj Elżbietę, bo chciałaby wiedzieć, na czym stoi. Czy jesteś w stanie cokolwiek w życiu swoim zmienić dla niej? Czy jest na tyle ważna, żeby zamieszać? No właśnie od tego jestem ja i od tego jest program Kochaj albo Rzucaj w radiu Vox FM.
2: Kochaj albo Rzucaj Vox FM.

0: FM. Kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, do Pawła, mojego imiennika. Czy dobrze się dozwoniłem?
1: Dobrze, dobrze.
2: Cześć, Paweł. Pawle, tutaj zaskoczenie dla ciebie. Pawelec, również Paweł z tej strony, prezenter Radia Vox FM.
1: Tak, słucham.
2: Pawciu, odezwij się, bo tam ktoś tęskni za tobą.
1: Tak?
2: Odezwij się, bo tam ktoś tęskni za tobą, rozpacza mi tu, pisze listy miłosne. Żałuję, żałuję, nie odbiera ode mnie telefonu. Odezwij się, co? Ktoś cierpi, bo głupotę
1: dobrze
2: zrobił.
1: Dobrze.
2: Dobra, możemy tak, bo ja wiem, że za dużo nie mogę powiedzieć. Pawciu, powiedz mi, ona ci w sercu trochę gra? La, la, la?
1: No może trochę.
2: Dobra, co mogłaby zmienić, żeby to były same refreny i hity, jak u nas na antenie Voxa? Co musiałaby zmienić? Dawaj, śmiało.
1: No nie wiem, trzeba by było się zastanowić.
2: Za bardzo natarczywa jest, za bardzo naciska na pewne sprawy, które muszą się rozwiązać, bo czas jest potrzebny?
1: No mogłaby tak mniej stalkować, o, tak bym powiedział.
2: Okej, okay. I być bardziej spokojna, w końcu nie przypadkiem sobie ją przygarnąłeś, nie?
1: No dokładnie.
2: Jak zadam ci pytanie, idziesz w to, czy rzucasz to, to co wybierasz? My pytamy, kochasz czy rzucasz? Co ty odpowiadasz? Pierwsza czy druga opcja?
1: No nie wiem, ciężko mi teraz powiedzieć, trzeba by się zastanowić. Musimy porozmawiać, jak przyjadę, to porozmawiam.
2: Dobra, ale bardziej do niej, czy bardziej od niej na obecną chwilę? Bo tu taka sytuacja. Chciałbyś, żeby to się udało, czy wolałbyś to obgadać i zakończyć?
1: No nie wiem, no nie mogę teraz odpowiedzieć. No, musimy.
2: Ale wiesz, że jak nie odpowiesz, to będę miał porażkę w negocjacjach. Paweł, zrób to dla mnie. Powiedz, że jest szansa, no.
1: No być może jest szansa, tak?
2: Dziękuję bardzo serdecznie. Dziewczyno, krótko i na temat. Wstrzymaj konie. Daj chłopakowi pomyśleć. To są poważne sprawy.
3: Tak.
2: Kolanka, kwiatuszek dla faceta i przepraszamy.
3: Przepraszam z twojego serca. Już mu to napisałam kilka razy.
2: Ale to co innego powiedzieć. Proszę bardzo.
3: Przyznaję się.
2: Powiedzieć, to dlaczego tak wariujesz. Już.
3: Bo go kocham.
2: Dobra. Ostudzić trochę miłość. Pić ci więcej zimnej wody z lodem. O, szczególnie z lodem. Twórz fajne historie, nie twórz tych tragicznych, histerycznych.
3: Dokładnie.
2: Facet nie chce mieszkać z kimś, kto jest wiecznie wielkim problemem. Paweł, dobrze mówię?
1: No, dobrze.
3: No. Ale to wszystko by miłość, no.
2: Ale to ma być fajna miłość, baby.
3: No właśnie, też powinien coś dać od ciebie.
2: On da, tylko najpierw to ty musisz przygotować jakby miejsce na to jego dawanie.
3: Miejsce już dawno przygotowane.
2: Babciu, coś dodasz? Bo nie chcę więcej przeszkadzać. Chciałbym się rozłączyć.
1: Nie, no chyba.
2: No.
1: To wszystko.
2: Tak, gadaj z nią.
3: W tym temacie.
2: Po prostu gadaj z nią. Ona się cieszy, bo się denerwuje. Ten śmiech jest taki trochę historyczny, nerwowy, ale jest bardzo zadowolona, że pogadałeś ze mną i że to może pójść tam, w tym kierunku. Trzymajcie się, cześć. Niech żyje miłość!
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.

0: Rosjanie atakują zachodnią Ukrainę, alerty od RCB trafiły do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Do Polski wróciła kolejna grupa poszkodowanych w wypadku na Węgrzech, trafili do rzeszowskich szpitali. Kolejki w urzędach miast i gmin. Po wycieku danych Polacy zastrzegają numery PESEL.
1: Jest czwartek, 20 dzień sierpnia, godzina 6, czas na wiadomości w OXFM, na które zaprasza Dawid Osysko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Na początek alerty RCB. Uwaga, uwaga, uwaga. Na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. SMS o takiej treści otrzymali mieszkańcy podkarpackiego i lubelskiego. Zaatakowany został także Kijów. W wyniku ataku rakietami i dronami zginęły 3 osoby. 20 mieszkańców zostało rannych, poinformował mer miasta Witalij Kliczko. 4 loty LPR-u, w każdym na pokładzie po 3 pacjentów. Kolejni poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. Łącznie lotnicze pogotowie ratunkowe przetransportowało na lotnisko w Jasionce 12 osób. Stąd kartkami zostali przewiezieni do 3 rzeszowskich szpitali.
2: Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też jest pacjentka, która będzie przetransportowana na oddział chirurgii szczękowej.
0: Mówi wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. Na Węgrzech pozostaną jeszcze poszkodowani, których stan zdrowia na razie nie pozwala na przewiezienie do kraju.
2: Na dzień dzisiejszy w szpitalach pozostaje na terenie Węgier 5 osób, w tym 2 osoby w Egerze, 3 osoby w Miszkolcu. Jedna z tych osób zostanie jeszcze w tym tygodniu wypisana i przetransportowana do Polski.
0: Przypomnijmy, w poniedziałek z Węgier na Podkarpacie wróciło 21 poszkodowanych. 5 osób trafiło wówczas do szpitali, 2 z nich zostały wypisane. W wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób.

0: Grozi mu 12 lat więzienia. YouTuber Stu usłyszał zarzuty za aferę Pandora Gate. Steward KB odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku.
1: Zarzuty, które zostały ogłoszone podejrzanemu, dotyczą czynów, których miał się dopuścić w okresie od sierpnia 2015 roku do sierpnia 2018 roku. Nie złożył wyjaśnień.
0: Mówi Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podkreśla, że śledczy dysponują bardzo obszernym materiałem dowodowym.
1: 30 tomów akt, kilkudziesięciu przesłuchanych świadków, kilkadziesiąt wątków, kilkaset nośników, które były analizowane, zabezpieczonych podczas przesłuchań, dostarczonych do prokuratury przez pokrzywdzonych.
0: 34-letni Stu ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W 2014 roku rozpoczął karierę twórcy internetowego. Jego konto na YouTubie obserwowały miliony użytkowników. W ubiegłym tygodniu przewieziono go z Wielkiej Brytanii do Polski. Zgodę na ekstradycję dał londyński sąd. Pijany kierowca uszkodził 10 zaparkowanych pojazdów. Jest dozór policyjny dla Ukraińca po wydarzeniach nad jeziorem Dzierżno Duże pod Gliwicami. Mężczyzna miał niemal 2 promile i mimo zakazu prowadzenia wsiadł do auta. Doprowadził do kolizji z 2 kamperami oraz 8 osobówkami.
2: Kierujący najechał również na rozłożony namiot. Na szczęście nikogo w nim nie było i nikt nie odniósł obrażeń. Osoby znajdujące się w rejonie plaży, w tym piesi i dzieci, musieli uciekać przed nadjeżdżającym samochodem, żeby uniknąć potrącenia.
0: Mówi Marzena Szwec z policji w Gliwicach. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Nieco ponad 2 tygodnie dzielą nas od nowego roku szkolnego. Obowiązkowym przedmiotem stanie się edukacja zdrowotna. Program obejmie m.in. zdrowie psychiczne, profilaktykę uzależnień, higienę cyfrową i pierwszą pomoc. Nieobowiązkowe pozostaną natomiast zajęcia dotyczące edukacji seksualnej. Na ten temat z Danutą Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, rozmawiał Krzysztof Płowecki.
3: W nowym roku szkolnym szykuje się dużo zmian, no a w tym też w edukacji zdrowotnej, bo edukacja seksualna nie będzie już obowiązkowa. Jak pani myśli, czy to jest dobra zmiana?
4: Wyłączenie edukacji związanej ze zdrowiem seksualnym daje szansę rodzicom, którzy obawiają się tego tematu, na pozwolenie dziecku zdobycia wiedzy o zdrowiu z pominięciem tego elementu, który budzi wątpliwości.
0: Uczniowie nie będą otrzymywali ocen z tego przedmiotu. Jego zaliczenie nie będzie decydowało o promocji do kolejnej klasy ani o ukończeniu szkoły. Gigantyczne kolejki w warszawskich urzędach. Mieszkańcy ruszyli zastrzec swój numer PESEL. Interesanci czekają kilkadziesiąt minut, a w niektórych przypadkach kolejki są tak długie, że wychodzą aż poza budynek. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
5: Po apelu ministra Gawkowskiego o zastrzeżenie swojego numeru

0: gigantyczne kolejki w warszawskich urzędach. Mieszkańcy ruszyli zastrzec swój numer PESEL. Interesanci czekają kilkadziesiąt minut, a w niektórych przypadkach kolejki są tak długie, że wychodzą aż poza budynek. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
1: Po apelu ministra Gawkowskiego o zastrzeżenie swojego numeru w aplikacji mObywatel, to część Polaków woli zrobić to na miejscu i musi liczyć się z długim czasem oczekiwania. Spytaliśmy kolejkowiczów o odczucia.
2: Jesteśmy różni w wieku i no to trzeba czasu troszeczkę, no żeby to wszystko wprowadzić, wdrożyć.
3: Tłum, nie ma gdzie usiąść.
4: Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby mieszkańców jak najszybciej obsłużyć i żeby kolejki nie były zbyt długie.
1: Mówi Ewa Bujalska z Urzędu Dzielnicy na Mokotowie. Szacuje się, że po ataku na platformę MyDoktor mogły być zdane blisko 19 milionów Polaków.
0: By obsłużyć interesantów, urzędy w Warszawie jeszcze dziś będą pracować dłużej, do godziny 18. Teraz o poszukiwaniach pumy na Dolnym Śląsku. Zdjęcie z fotopułapki postawiło na nogi służby z nadleśnictwa w powiecie świdnickim. Jest pilny apel do mieszkańców.
5: Najważniejsze jest zawsze przede wszystkim zdrowie i życie ludzkie, więc pewnie kwestie prawne i możliwości usunięcia osobnika były później rozpatrywane. Nie ma żadnego zakazu wstępu do lasu. Do lasów oczywiście można chodzić. Po prostu prosimy jedynie o zachowanie jakiejś większej ostrożności.
0: Apeluje Mariusz Wojciechowski, zastępca nadleśniczego w Świdnicy. Zakazu wchodzenia do lasu nie ma, ale jak słyszymy od okolicznych mieszkańców, ci wcale się tam nie wybierają.
6: Pan by poszedł do lasu teraz na spacer, czy niekoniecznie?
7: Na pewno nie. Nawet z pistoletem gdybym miał. No co? Strachu człowiek by był, co nie? Albo uciekać, albo co? Ja no wierzę, że takie coś jest. Skoro fotopułapka, wie pan, złapała.
8: Trzeba do lasu nie chodzić, trzeba uważać, bo to się narobi tragedii. To jest dzieciczyzna. Sekundy i człowieka nie ma.
0: Puma miała być widziana w Lutomii Górnej, ale może przemieszczać się po różnych lasach Dolnego Śląska. W sprawie pumy powołany został sztab kryzysowy. To będzie wielkie święto fanów kolei i jej historii. Mowa o wydarzeniach, które na ten weekend zaplanowano w regionie sądeckim. Data nie jest przypadkowa. Dokładnie 150 lat temu na linię kolejową Tarnów-Leluchów wjechał pierwszy pociąg. Atrakcji będzie dużo, mówi Roman Piotrowski z Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu.
9: Będzie krótka prelekcja na temat budowy linii kolejowej, makieta. Będziemy wystawiać też pojazdy utrzymania technicznego, pojazdy utrzymania sieciowego, lokomotywy, przejazd pierwszą jednostką N57001. Na odcinku Nowy Sącz-Muszyna. W drugim dniu planowany jest przejazd pociągu na odcinku Nowy Sącz-Stróże-Marcinkowice.
0: No to wszystko już w ten weekend w Nowym Sączu i regionie sądeckim.
10: Aktualnie nad Polską fala opadów, która rozciąga się od Krakowa przez Kielce, Łódź, przez Warszawę, Płock, Ostrołękę, aż do Olsztyna i Grudziądza, a z drugiej strony jeszcze w Gdańsku, Gdyni i w Słupsku też popaduje deszcz. Ta fala opadów będzie z nami gdzieś do godziny 10-11. Potem będzie padało już tylko na Warmii i Mazurach. Tam dzisiaj tych opadów najwięcej, no i na Suwalszczyźnie jeszcze. A jeżeli chodzi o temperatury, tutaj dobre informacje. 30-31 stopni to Kraków czy Rzeszów.
11: Hi! Good morning!
12: Pierwsza zmiana.
10: Na reszta kraju troszeczkę chłodniejsza, do 23 do 28 stopni. 8 minut po godzinie 6. Konrad Piwowarski. Dzień dobry. Mamy czwartek. I Lady Gaga już teraz. Vox FM w rytmie hitów.

czwartek i ten czwartek zapowiada się tak, no powiedziałbym, że różnie, ponieważ te opady deszczu o poranku sprawiają, że nie wiem, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że to jest taka idealna pogoda, żeby jeszcze godzinkę się przespać dłużej, także jest szansa, że dzisiaj wasi współpracownicy mogą się chwilę spóźnić. No niestety taka możliwość istnieje, poza tym wiadomo, że jak w Polsce spadnie chociaż odrobina deszczu, to kierowcy nagle zwalniają dwukrotnie bardziej niż powinni, mam wrażenie czasami, chociaż może to i dobrze, może dzięki temu jest bezpieczniej. 609-8-6-9-8-6-9. Ten numer telefonu jest do waszej dyspozycji, możecie pisać SMS-y, możecie do nas dzwonić w dowolnej sprawie. Zachęcam do tego oczywiście, no bo my jesteśmy tutaj dla was. Jeżeli będziecie potrzebowali na rozruszanie czegoś, to za chwilę Ina i Sun Is Up, a tego słońca wbrew pozorom trochę się dzisiaj jeszcze pojawi. No bo tak jak wspominałem w prognozie pogody, temperatury zwłaszcza na południu wysokie, w okolicach 30 stopni będą, ale trzeba też w związku z tym ociepleniem uważać na

Burze, bo ostrzeżenia przed burzami dzisiaj na Lubelszczyźnie, Mazowszu, Włódzkiem, a także na całym południu kraju, więc pamiętajcie o tym, żeby samochodów na wszelki wypadek nie parkować pod drzewem. A my się rozkręcamy, lecimy dalej. 15 minut po 6:00. Piękni i młodzi. Długa noc. Dzień dobry.

0: sierpnia. Czas na najważniejsze daty. Prosimy. Oczywiście kalendarium rozpoczynamy tradycyjnie. Od imieninek dzisiaj świętują, uwaga, uwaga, Bernard, Eliasz, Filibert, Filiberta, Hieronim, Krzysztof, Leowil... O, to ci trucień, trudne. Leowigild, Lucjusz, Łucjusz, Maksym, Małgorzata, Maria, Paweł, Sabiny, Samuel, wszystkiego najlepszego. Samuela, Sewer, Sieciech i Świelub. W Estonii dzisiaj Dzień Przywrócenia Niepodległości. Maroko świętuje Święto Rewolucji Króla i Ludu. Węgry, aha, Dzień Świętego Stefana, to święto narodowe. No i do tego jeszcze, jeżeli chodzi o te bardziej nietypowe święta, proszę bardzo, dzisiaj Dzień Komara.
1: Daj.
0: Oraz Komara. Dzień Wyznawania Miłości.
1: Mówiłeś się z Komar do syna Komara, jak pierwszy lot? Myślę, że się podobało, wszyscy klaskali. A, nie rozumiesz. Lecę w daty?
0: No!
1: Proszę bardzo. 20 sierpnia, rok 2001, piosenkarka niejaka Tita.

0: być precyzyjnym.
1: Który to?
0: Andrew Garfield kończy dzisiaj 43 lata. Drugi.
1: Kurczę, brady. No to 52 lata temu, w 74, tym rodzi się dziewczyna, która pochodzi z Włoch, ale grywa w amerykańskich filmach. Gdzież ona zagrała? Różowe lata 70, Czarodziejka, Psychobitni Barty, co tam jeszcze? Postrach Buffy, czy Wampirów, Tajemnicy Smartville, Zaczarowana. No, to jest taka twarz, którą widzimy non-stop w filmach. Wątpliwość, Julii i Julia. Ona się nazywa Amy Adams.
0: A, dobra, no to kojarzę.
1: Która?
0: A, tak, kojarzę.
1: Włoszka, patrz, Włoszka.
0: No i na koniec, jeszcze jedna data. Aha. I tutaj mam pewien problem.
1: Bo?
0: Ponieważ 20 sierpnia roku 1971 na świat przychodzi amerykański aktor pochodzenia wietnamskiego. Popularność przyniosły mu zagrane w pierwszej połowie lat 80. role w filmach Indiana Jones i Świątynia Zagłady oraz Goonies.
1: Czekałem tego dzieciaka.
0: Laureat Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę w filmie Wszystko Wszędzie Naraz. To tak niedawno było, kilka lat temu. Ale ja nie mogę powiedzieć jego imienia.
1: Bo to jest Japończyk, a czy Wietnamczyk?
0: Nie, to jest Amerykanin pochodzenia wietnamskiego. Dlatego znalazłem, na szczęście on się sam przedstawia, bo wy byście mi nie uwierzyli, że on tak się nazywa.
1: Dawaj.
0: Uwaga, przepraszam, już tutaj znalazłem go. Mamy, przepraszam.
1: Hi, I am Ki Huy Quan and this is Wired Out of Aha.
0: Ki Huy Quan.
1: Ki Huy Quan.
0: Miałem nie mówić, przepraszam.
1: Powiedziałeś ładnie, ładnie ci poszło.
0: Ale to on naprawdę tak się nazywa.
1: Często go wołasz, widzę. W różnych sytuacjach. Przydaje się, chłopak.
0: 4 minuty zostały do godziny 6:30. Hej!

0: Cześć Konrad, Tomek z tej strony. Jest deszczowo, pochmurno, no. Ciepło. To jest właśnie idealna pogoda, nie żeby dłużej spać, tylko żeby wstać, wziąć spinning i pójść sobie na szczupaczka.
1: Oj, tak.
0: Normalnie lalunia.
2: Ale lalunia, szczupaczka.
1: Ale żeś trafił w końcu. Jest zapalony wędkarzem, gdzie byśmy nie pojechali, jakiś zasikak wodny, to bierze sobie spinning
2: właśnie. Jestem tak zapalonym wędkarzem, że ostatni raz byłem nerwem.

0: domu widać kobiecą rękę.
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
3: Walczący o wszystko Dawid Osysko, 6:31. Zapraszamy na wiadomości radia Vox FM.
4: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert, miał związek z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę. Powiadomienia RCB otrzymali mieszkańcy Lubelskiego i Podkarpackiego. Rosjanie zaatakowali także Kijów, gdzie zginęło 5 osób i ponad 290 zostało rannych. O poderwaniu polskich sił powietrznych informowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. 3-miesięczny tymczasowy areszt i zarzuty dla nożownika z Kent w Małopolsce. To ten 27-latek miał zranić 4 osoby po awanturze na stacji paliw w nocy z soboty na niedzielę.
5: Usłyszał zarzut pobicia z użyciem noża. Podczas przeszukania znaleziono dodatkowo środki odurzające.
4: Mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. 27-letni mężczyzna, jak się okazało, jest recydywistą, był karany i odbywał kary pozbawienia wolności za przestępstwa z użyciem przemocy. Z Warszawy do Madrytu wyleci dziś ostatnia 35-osobowa zmiana polskich strażaków. Pomogą w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Będzie wśród nich po 12 ratowników z województw podlaskiego i lubelskiego, a także 6 z Poznania, 2 z Komendy Głównej i po jednym z Warszawy, Opola oraz Łodzi. Wrócą do Polski 31 sierpnia. Pękła psychologiczna granica. Całkowity dług publiczny Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy przekroczył 40 bilionów dolarów. Zadłużenie podwoiło się pod rządami obecnego prezydenta Trumpa i jego poprzednika Joe Bidena.
2: Pierwszy.

0: 21 minut zostało do godziny 7, czwartkowa pierwsza zmiana, no i o tej porze tradycyjnie sprawdzamy, co tam ważnego się wydarzyło. W nocy na przykład Iga Świątek wygrała ćwierćfinał i awansowała do półfinału w Cincinnati. Więc liczymy jest na to, forma, że będzie kolejny tytuł w drugi tydzień z rzędu.
1: Podobno ona już ma tą samą ilość wygranych meczów jak Serena jakaś.
0: Serena Williams. Tak? To taka legenda tenisa.
1: Okej, dziękuję bardzo serdecznie. Chociaż byłem na filmie fabularnym z Willem Smithem o nich, to jak męczył i katował, to jednak widzisz, nie zostało.
0: Ale to nie Will Smith, tylko ich tata. To żeby być precyzyjnym. Will Smith tego tatę.
1: Tak, no widać, czy też to widziałeś. Proszę bardzo.
0: Chyba widziałem trailer tego po prostu.
1: Chodzimy
0: ale
1: na te same filmy, tylko nie razem, tak bym to powiedział.
0: Może to i dobrze.
1: Proszę Państwa, jest polski element na świecie, bajkowy ślub Julii Skorupko i rodziców, którzy byli obok.
0: Czekaj, Skorupko to Izabela.
1: Nie. Mariusz Czerkawski, Izabela Skorupko mają dziecię, piękne dziecię, ma na imię Julia i wyszła z dziewczyna, zaraz wraca za mąż. A oczy w sobie, aby nie wracała. Mąż jest chyba obcokrajowcem, no bo nazywa się Hicks.
0: Okay.
1: Hicks, ale już
0: dziewczyna. Panowie. Przecież oni tam Szwecja, Stany Zjednoczone krążyli sobie, z tego co pamiętam.
1: Tak, panowie, niestety kolejna piękna dziewczyna już jest zajęta.
0: Kurczę, mam też jeszcze jedną złą informację, bo wziąłem do ręki Rzeczpospolitą. I poza tym, że ona kosztuje 11,90, jeżeli ktoś chciałby kupić,
1: ale
0: to być to zła informacja.
1: Ale to zło jest
0: to na pierwszej stronie znalazłem. No słuchajcie, jak jedziecie na wakacje sobie i tak pomyśleliście, a popływałbym sobie.
1: No tak, generalnie to jak jest, jak ty to mówisz, akwen.
0: Akwen jakiś jest, no.
1: Nie wodny, bo wszystkie są wodne.
0: Drożeje nie tylko ropa, ale i wynajem tankowców, także no cóż, no tankowca nie wynajmiemy. No.
1: A ja bym chętnie użył tankowca i zatankował.

0: 14 niespełna minut zostało do godziny 7, to jest pierwsza zmiana i dzisiaj obchodzimy Dzień Komara, moi drodzy.
1: Także pamiętajcie, jakbyście zobaczyli komara, to dać mu polatać.
0: Myślałem, że polać.
1: Nie, dać mu polatać.
0: Ale pojawiło się od Tomka pytanie na 609-8-6-9-8-6-9. Tak. Mam pytanie odnośnie tego Dnia Komara, czy chodzi o wada, czy o spanie? No bo pogoda rzeczywiście, taka deszczowa,
1: super,
0: ciepła, letnia, wakacyjna, nakłania do tego, żeby się przekimać.
1: Tak jest.
0: Uciąć komara.
1: Ja lubię taką pogodę. Ja pamiętam dwa lata pracowałem w Holandii. Taka pogoda była na co dzień. Uwielbiałem taką pogodę. Jak słońce wyszło, to mi przeszkadzało już po roku.
0: I co, w pracę tam sobie na tych tulipanach?
1: Oczywiście, że
0: oczko
1: tak.
0: Przymknęło się jedno, drugie.
1: Pomidory, ogóreczki. Co było na Wajlingu?
0: Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego obchodzimy dzisiaj Dzień Komara,
1: właśnie,
0: to znalazłem informację, że święto zostało ustanowione na pamiątkę pana doktora Ronalda Rossa, który w 1897 roku odkrył, chyba, że samice komarów przenoszą malarię między ludźmi.
1: A, także, widzisz.
0: Nie mogli sobie wybrać jakiejś lepszej
1: jak
0: okazji?
1: Jak zawsze, dziewczyny zarażają. Pierwsza zmiana.

0: jak wam ten czwartkowy poranek mija? Paweł, jak u ciebie?
1: Szybciutko, kochany, szybciutko, szybciutko. Od razu mówimy, że deszcz odejdzie, żebyście nie rozpaczali.
0: Jak więcej na temat tego deszczu, to powiemy za kilka chwil po wiadomościach w Vox FM, ale wcześniej, punktualnie o godzinie 7 u nas są wiadomości.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
11: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Puls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
12: Kaufland jest!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
13: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama.
19: Alert dla mieszkańców wschodniej Polski odwołany po rosyjskim ataku strategiczy Ukraina. Skorzystać ma klasa średnia, rząd zapowiada zmiany w podatkach. Wraca na ojczyzny łono książę Harry, jego żona i dzieci przeprowadzają się na Wyspy Brytyjskie.
0: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
19: Co najmniej 8 osób nie żyje, a ponad 30 jest rannych. To tragiczny bilans rosyjskich ataków z minionej nocy na ukraińską stolicę. Ofiar może być jednak więcej. Rosjanie uderzyli także w miejscowości w obwodzie kijowskim. W związku z działaniami armii Putina także Polska prewencyjnie poderwała swoje myśliwce. Do mieszkańców wschodniej Polski zostały też wysłane alerty. O szczegółach Mateusz Chłystun.
20: Tysiące mieszkańców Kijowa minioną noc spędziły na stacjach metra, chroniąc się przed atakami. W mediach społecznościowych krążą filmy z rosyjskich ataków na Kijów. Armia Putina użyła do nich dronów i balistyki. W stolicy eksplozje i zniszczenia odnotowano w trzech dzielnicach: rejonie Sołomiańskim, Światoszyńskim i Darnyckim. To dzielnice pełne wysokich bloków mieszkalnych. Właśnie w jeden z nich uderzyli Rosjanie, niszcząc 8 i 9 piętro. Celem był także szpital. Ogień po eksplozjach objął samochody, garaże i sklep. W związku z rosyjskim atakiem Polska poderwała swoje myśliwce i postawiła w gotowości naziemny system obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Te działania, jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, miały charakter typowo prewencyjny. Mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali też jednak alerty w tej sprawie.
19: Alerty zostały już odwołane, także parujące na polskim niebie myśliwce wróciły do bazy. Ulgę ma poczuć klasa średnia. Rząd zapowiada zmiany w podatkach. Propozycja zakłada podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego wprowadzenie 24% stawki PIT zamiast 32% dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Więcej na ten temat nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Na reformie ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Rządowe wyliczenia mówią o zysku do 3600 zł rocznie. To jednak oznacza wielomiliardowy koszt dla budżetu. Straty mają pokryć wielki biznes i najbogatsi. Premier Donald Tusk zapowiedział wyższy CIT dla gigantów, wyższą daninę solidarnościową od milionerów oraz...
12: Jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie.
4: Rząd podkreśla, że chce ulżyć klasie średniej. Korzyści będą, ale nie ogromne, komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.
15: No raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przeniesie on się istotnie na budżety gospodarstw domowych.
4: Rząd chce, żeby proponować

0: Proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku.
1: Przepisy musi najpierw zaakceptować parlament, a potem prezydent. Nie tylko zarzuty, ruszyła także procedura wyrzucenia go ze służby. Policjant, który brał udział w pobiciu na weselu w Wadowicach, na razie jest zawieszony. To funkcjonariusz z 19-letnim doświadczeniem. Mężczyzna był jednym z gości uroczystości, na której doszło do tragedii. Pobójcy zmarł 38-latek, który wdarł się na imprezę i był agresywny. Policjant prawdopodobnie straci mundur.
2: Jest wobec niego wszczęte postępowanie dyscyplinarne, a z uwagi na oczywistość popełnienia czynu o znamionach przestępstwa została wszczęta procedura administracyjna o zwolnienie go ze służby.
1: Mówi aspirant Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Zarzuty w tej sprawie usłyszało 6 osób. Śledczy chcą je postawić kolejnym dwóm. Za pobicie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Wstępne wyniki sekcji zwłok zmarłego mężczyzny wskazały, że pobicie nie było przyczyną śmierci. Dokładne będą najwcześniej za miesiąc. Seniorzy korzystają ze sztucznej inteligencji, bo czują się samotni. Takie wnioski płyną z ostatniego raportu CBOS-u na temat wykorzystania AI w Polsce. Dla starszych to towarzysz w rozmowie, a nawet wirtualny terapeuta.
3: Może się to wiązać z postępującą samotnością seniorów i może to im zastępuje jakieś takie relacje, które ciężko im utrzymać w prawdziwym życiu. Może ta sztuczna inteligencja zastępuje im regularny kontakt z kimś lub z czymś.
1: Mówi Zuzanna Czarniecka z Centrum Badania Opinii Społecznej. Brytyjski książę Harry i jego żona Meghan wkrótce przeprowadzą się ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii. Taką informację przekazują brytyjskie i amerykańskie media. Według brytyjskiego Telegraph książę i księżna zapisali już swoje dzieci do szkoły, aby mogły rozpocząć naukę we wrześniu. W 2020 roku Harry zrezygnował z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej i razem z Meghan wyjechał do USA.
4: Deszczowy poranek. Te deszcze, tak jak Paweł powiedział, przed godziną 7 będą trwały gdzieś do 10 w większości kraju, ale nie w całym kraju, bo Mazury i Suwalszczyzna, tam deszcz będzie towarzyszył przelotnie, ale przez cały dzień. Do tego IMGW ostrzega przed możliwymi burzami w okolicach Łodzi, Siedlec, Warszawy, Radomia, Tarnobrzega, Tarnowa, Rzeszowa czy Krakowa, więc proszę na siebie uważać.
5: Potem niespodziewanie 30.
4: To na południu kraju. Konrad Piwowarski.
5: Paweł Pawelec, czwartek.
4: 5 minut po godzinie 7.
6: Pierwsza zmiana. Od rana.

0: ale to jest polska piosenka.
1: Polak. Ten kawałek podłogi.
0: Nie, tak. Bardziej chodzi mi o to, że nie mówcie mi, co mam robić, bo jak się Polakowi powie, co ma zrobić, to wiadomo, że zrobi inaczej. Ja tak mam, ty tak, Paweł, masz.
1: Po swojemu zrobimy. Oczywiście. Nie znaczy, że gorzej.
0: Nie mówcie mi, co mam robić, no i właśnie. Pewien pan Mateusz Gessler, kojarzysz restauratora Mateusza Gesslera?
1: Tak, to jest rodzina pani Gessler.
0: No, jest to rodzina pani Gessler i on powiedział, co mamy robić. Mamy dawać kelnerom napiwki.
1: Serio?
0: Tak, powiedział, że napiwki powinny być. Aha. Powinno się kelnerom dawać napiwki. I od kilku dni w internecie trwa dyskusja.
1: No.
0: No bo, kurczę, czy to nie jest tak, że taki pan Mateusz Gessler to powinien płacić po prostu godnie swoim kelnerom, tak żeby oni godnie zarabiali.
1: My byśmy nie musieli płacić napiwków, Mateusz, gdybyś ty im płacił normalną pensję.
0: No właśnie.
1: Taką, żeby załapali się w te nowe progi, które może prezydent podpisze.
0: Ty dajesz napiwki, czy nie dajesz?
1: Daję napiwki, tylko wtedy, kiedy naprawdę jest jakaś chemia pomiędzy mną a osobą obsługującą
0: mnie. Ja mam to samo. Ja mam to samo, że jeżeli coś
1: jak
0: jest okej.
1: Jak rzuci tak na stół, albo se odejdzie, to niech nie liczy. Ale nie mówię, tutaj, bo boję się, że naplują.
0: Właśnie, tutaj też trzeba uważać z tymi napiwkami, Paweł.
1: No bo
0: kelnerom, jak dasz ten napiwek, to jest okej. A ja kiedyś próbowałem policjantowi.

0: Jak powoli, ale się kończą, już takie zostały ostatnie pozdrowki do przodu, przepraszam.
1: Do połowy szklanka pełna, no. Wciąż są wakacje.
0: 10 dni jeszcze zostało 10, całe.
1: To 2 tygodnie wakacji.
0: No prawie 2.

0: Tygodnie, no, masz rację, tak.
1: A jak weźmiesz takie El Cuatro, to jeszcze możesz drugie dwa pociągnąć.
0: A jak wejdziesz na voxfm.pl, to jeszcze dwa tysiaki możesz zgarnąć.
1: Pa, tylko musi ci się coś nie udać,
0: a
1: nie?
0: To akurat nie jest problem, proszę bardzo. Ja mam tysiąc historii z rzeczy, które mi się nie udały,
1: no,
0: na wakacjach.
1: Dzisiaj dwie osoby oblałem, jadąc do pracy, nie będę
0: ukrywać. Ale to wiesz, to nie na wakacjach. Ja na przykład pamiętam, jak kiedyś w Budapeszcie wylądowałem o godzinie 3 w nocy na lotnisku. No, wiesz, lot mnie kosztował całą złotówkę, więc głupi by tylko nie poleciał.
1: Oczywiście,
0: no.
1: Warto nawet lotnisko zobaczyć.
0: No, dokładnie. Prawda? Ale stwierdziłem, że ja sobie i tak oszczędzę, no bo
1: no i co
0: o 3 w nocy, no. To było jakieś 10-15 lat temu, taki Ikarus podjechał stary.
1: Siądę sobie
0: w niego. No bilet niby kupiłem, ale stwierdziłem, co ja go będę kasował? No przecież Kanar nie wejdzie o 3 w nocy.
1: O 3 w nocy,
0: no,
1: po
0: no,
1: co?
0: Gdzie? No i autobus sobie ruszył, przejechał i tak po 20-30 minutach.
1: Kierowca się zatrzymał.
0: Na środku niczego. Przystanek gdzieś jakieś przedmieścia Budapesztu.
1: No.
0: Wchodzi Kanar.
1: No i sam jeden, jedyny wchodzi,
0: tak.
1: I patrzy na ciebie porządliwym
0: wzrokiem.
1: Patrzy
0: na mnie, ja biegnę do kasownika,
1: no.
0: Ale zapomniałem, że kiedyś były takie kasowniki, gdzie trzeba było klepnąć.
1: Tak.
0: I ja nie potrafiłem go obsłużyć.
1: Nie wiedziałeś, kto trzeba, za
0: ale
1: którą
0: bardzo wajchę. Miły rozumiem. Kanar sam skasował za mnie bilet.
1: Bardzo ładnie. Trzeba powiedzieć, że myślałeś, że jak kupiłeś, to jest skasowany,
0: no
1: nie?
0: Właśnie, no właśnie.
2: Pierwsza zmiana.
1: Bierz mnie ze sobą następnym razem. No.
0: Wasze wakacyjne wpadki dajcie znać na voxfm.pl. 2000 zł do zdobycia jeszcze przed godziną 9.

0: wiele rzeczy się zmienia, ale Armin van Buuren taki sam cały czas. Everlasting to jest propozycja w Bestliście Vox FM.
1: I ta Sasza fajnie mu tam śpiewa, jeśli to kobieta oczywiście, sprawdzę zaraz.
0: Jeżeli wam się podoba, to możecie głosować na voxfm.pl, a tymczasem niespełna dwie minuty przed godziną 7.30 Rysiek Piwek tradycyjnie się pojawia i zadaje wam pytanie.
2: Gdzie najtrudniej o drugą szansę?
1: Najtrudniej gdzie? O drugą szansę.
0: 609-869-869. Odpowiedzi SMS-em. Paweł, widzę, że tutaj pojawiła się myśl na czole. Tak zmarszczyło ci się leciutko i tak myślisz dalej.
1: No, w jakimś domu pewnie, wiesz? Na pewno.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Ale prywatnym czy publicznym?
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
5: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
6: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
7: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
1: 7.30, Dawid Osysko w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
11: Złota alga znów sieje spustoszenie. Z jej powodu od soboty z kanału Gliwickiego wyłowiono 3 tony śniętych ryb. Złota alga to klon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022. Doszło wtedy do masowego śnięcia ryb małży i ślimaków. Przed 1 września szkoły przygotowują się do nowych przepisów i organizują miejsca, w których telefony będą przechowywane.
12: Pojawiły się na rynku różnego rodzaju pojemniki stawiane na biurkach, zawieszane na ścianach. Od września zaczniemy dyskusję na ten temat, czy będziemy takie rozwiązania wprowadzali.
11: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie. I jak dodaje, głos w tej sprawie będą mieli także uczniowie. Amerykański prezydent Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi. Zapowiedział, że każdy kraj, który pozwala na pomoc Teheranowi, poniesie

0: Ogromne konsekwencje gospodarcze wezwał sojuszników, by dołączyli do USA w izolacji Teheranu.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Kolejne kroki Świątek stron obrony tytułu w Cincinnati. Polska tenisistka bez większych problemów pokonała Diane Parin 6-3, 6-3 i awansowała do ćwierćfinału. Była to 9. wygrana Świątek z rzędu. W kolejnym meczu jej rywalką będzie Jelena Rybakina. Krakowia wzmacnia siłę ataku. Jej nowym piłkarzem został Mohamed Berthe. To belgijski napastnik, który do tej pory grał w swojej krajowej lidze. Na jutro pasy czekają derby z Wieczystą. Harry Kane odebrał złotego buta dla najlepszego strzelca Europy. W ostatnim sezonie napastnik zdobył dla Bayernu 36 bramek. Bawarski klub opublikował nagranie z gratulacjami od innych piłkarzy. Wśród nich znalazł się m.in. Robert Lewandowski.
2: Hi Harry, congratulations on winning the European Golden Shoe.
0: W klasyfikacji złotego buta drugi był Erling Haaland, a trzeci Kylian Mbappé.
3: Rysiu, bo zapominalscy proszą o powtóreczkę.
4: Gdzie najtrudniej o drugą szansę?
3: 609 869 869 SMS-em poprosimy. Dalej!

0: pewnie, że wszystko będzie w porządku. Ten deszcz w końcu przejdzie po godzinie 10 w większości kraju. Więcej słońca zobaczymy, a 20 minut zostało tymczasem do godziny 8. Rysiek Piwek zadał wam pytanie.
1: Gdzie najtrudniej o drugą szansę?
0: No i Justysia napisała grubo. Grubo napisała, aż troszeczkę zabolało. Najciężej o drugą szansę to dostać w łóżku.
2: Rozumiem, z autopsji, Justysiu. Najtrudniej o drugą szansę, jak uczy kochaj albo rzucaj u Pawelca. 3-0, żeby nie wspomnieć, że już 8-0.
0: W zakładzie pogrzebowym też się pojawiło. A jaka jest prawidłowa odpowiedź?
3: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Gdzie najtrudniej o drugą szansę? Na gilotynie. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: Moi drodzy, odpinamy wrotki.
1: Jak masz na imię?
0: 14 minut zostało do godziny 8, a my chcemy się przekonać, czy mamy ten 8, 17 i 6 zmysł razem wzięte i czy zgadniemy, jak wy macie na imię. Dzwonicie już teraz na żywo na antenie Radio Vox FM na 609-869-869. My zadamy wam jakieś pytanie i później będziemy musieli odgadnąć, jak macie na imię.
2: Wydaje się, że proste, prosta ale sprawa. Nie zawsze.
0: Halo, halo, dzień dobry, czy się słyszymy?
2: Jak masz na imię?
3: Tak. To łatwe pytanie.
0: Dobra, wakacje w Polsce czy za granicą?
3: W Polsce.
0: Czyli polskie, takie musi być, takie mocne polskie imię.
2: Dobra, czyli Piotr.
3: No nie, ale blisko.
0: Paweł.
3: Jakub.
2: Ale blisko.
0: No blisko, a co?
2: Jest, dobre.
0: Halo, dzień dobry, czy się słyszymy?
3: Halo,
2: dzień
3: witam.
2: Dobry. Czy duży rodzinny, czy raczej sportowy śmigacz?
3: Sportowy śmigacz.
0: Ja myślę, że ty jesteś Grzesiek.
2: Nie. Czyli Jakub jesteś.
0: No był przed chwilą Jakub.
3: Też nie.
0: Myślę, że dwóch Jakubów było?
2: Oczywiście, że tak. To się mogło
0: jak
2: zdarzyć.
0: Masz na imię?
3: Herbu Zielonego Pietruszka, Bartłomiej.
0: Pozdrawiamy cię, drogi Bartku. Kolejna osoba, halo, halo, czy się słyszymy?
2: Jeszcze pani na tą bajkę, czujesz?
0: Może tutaj w takim razie.
2: Dzień dobry. O, kobieta.
4: Dzień dobry.
0: A nie. Dobra, to powiedz mi, morze czy góry?
4: 50-50.
0: Taki niezdecydowany.
2: Marek!
0: Dlaczego uważasz, że marki są niezdecydowane?
2: Brata mam.
4: Prawie.
0: Prawie, Marek?
2: A widzisz?
0: Mariusz!
4: Mój tato, prawie.
2: Było okrążające takie, wiesz, posunięcie, ale nie
0: udało się. Nie Marek, nie Mariusz, to Marcin pewnie.
2: Albo Maciej.
4: Nie, dobra. Michał.
0: Pozdrawiamy w takim razie wszystkich Michałów, którzy nas aktualnie słuchają.
2: Nigdzie nam.
0: Dzień dobry.
2: Słyszymy się u ciebie.
0: Radio możesz troszeczkę ściągnąć.

0: Cieszyć i mój drogi, powiedz, jak się spało dzisiaj.
1: A, dobrze, dziękuję.
2: Samemu spałeś?
1: Nie.
2: A, czekaj ty, czekaj ty. Kuba.
1: Kochaj albo rzucaj.
2: Dalej i uważam, że Jakub.
0: Trzeci,
2: że
0: tak, znowu?
2: Kuba, musimy trafić w końcu. No, Kuba!
1: Nie.
2: No dobra, oszukują
0: to nas. Ja w takim razie też się powtórzę. Grzesiek.
1: Nie.
2: O, masz ci. Jak daleko byliśmy?
0: Jak masz na imię?
1: Wojtek.
0: No, a Wojtek.
2: Wojtek, a Grzesiek, jaka różnica, no, jaka różnica, no. Bo tak mówi moja sąsiadka, no. Wojtek, Grzesiek, jaka
0: dzień
2: różnica?
0: Dobry, czy się słyszymy?
3: Halo?
2: Jesteśmy u ciebie.
0: Dobrze, jaka pogoda u ciebie? Jej, jak głośno. Gdzie ty jedziesz?
3: Samochodem.
2: Okej, okay,
0: no,
2: dobra.
0: Wiem, że samochodem, ale gdzie?
3: W pracy!
2: No. O, ale to jest, czekaj, kombinator. Kombinatorek. Jarosław.
3: Nie.
0: Marek.
3: Nie.
2: Dla równowagi powinieneś powiedzieć Donald.
3: Nie.
0: Jak masz na imię?
2: Jak masz na imię?
3: Tomasz.
4: Jak masz na imię?
2: Kurde.
0: No przegraliśmy.
2: Pełna
0: dzisiaj,
2: porażka, no. Dzisiaj. W ogóle ani jednego strzału.
0: Że znowu Grześka żadnego nie było?
2: No.

0: o gwizdaniu, ale nie do końca. Florida i Whistle, 2,5 minuty zostało do godziny 8. Gdzie ty chodzisz? Gdzie ty się szlajasz, co?
1: A młodzież spotkałem. Przyznam się szczerze.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Autopromocja.
4: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
4: Spokojnie. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
4: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas nofelków na drogę.
2: Vox FM robi lato.
5: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Czyta lektor AI.

0: 12,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
8: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
12: Reklama.
13: Drony i rakiety balistyczne spadały na Kijów. Rosyjski atak trwał niemal 8 godzin. Czy ktoś poluzował śruby w aucie prezydent Gdyni? Sprawę bada prokuratura. Robert Lewandowski z kolejnym golem w MLS. Porak wykorzystał karnego w meczu z Orlando City.
14: Jest minuta po godzinie 8. To czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
13: Prawie 8 godzin trwał zmasowany rosyjski atak na Kijów. Ukraińska stolica była atakowana dronami i rakietami balistycznymi. Jak informują ratownicy, na ten moment wiadomo o 12 ofiarach, ponad 30 osób zostało rannych. W miejscach uderzeń cały czas pracują ratownicy. Ledwo udało się wydostać z mieszkania, mówi pani Oena, mieszkanka zniszczonego bloku. Mieszka na 4. piętrze. Nagle huk, jeden, potem drugi. Siedziałam wtedy w kuchni. Nie pamiętam nawet, jak to się stało, że chwyciłam tylko telefon i wybiegłam na korytarz. Fala uderzeniowa wyrwała drzwi. Mam dwie pary drzwi, ledwo udało nam się wyjść. Według wstępnych danych Ukraina mogła zostać zaatakowana tej nocy przy użyciu około 70 rakiet balistycznych. W związku ze zmasowanym ostrzałem Polska poderwała myśliwce, maszyny już wróciły do bazy. Alerty otrzymali także mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. Pierwszą tego typu wiadomość dostali po godzinie 4, relacjonuje Bartek Ważny.
15: Mieszkańcy dostali najpierw ostrzeżenie w związku ze zmasowanym atakiem na obszarze zachodniej Ukrainy. W treści podano, aby śledzić dalsze komunikaty.
16: Byłem bardzo jeszcze taki niewyspany. Taka moja pierwsza myśl, wydaje mi się, że chyba takie ataki tam powierzchni są codziennie na Ukrainie i nie wiem dlaczego akurat dzisiaj zagrożenie na terytorium RP.
17: Musiałbym zerknąć telefon, ale nie miałem czasu sprawdzić.
15: Około 5.30 system podał informację o zakończeniu zagrożenia. To pierwsze tego typu SMS-y. Wcześniej służby tłumaczyły, że ich wysyłanie stanowi zbyt duży problem techniczny. Ten jednak najwyraźniej udało się przełamać.
13: Bartek Ważny, dziękuję za relację. Z lotniska prosto do szpitala. Kolejni poszkodowani w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. 12 osób przyleciało do Rzeszowa maszynami lotniczego pogotowia ratunkowego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michał, w jakim stanie są pielgrzymi i co z pozostałymi naszymi obywatelami?
18: Stan poszkodowanych pozwalał na transport, ale cały czas muszą być pod opieką lekarzy. Trafili do 3 rzeszowskich szpitali, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
19: Na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też na

0: oddziału chirurgii szczękowej.
1: W placówkach na Węgrzech pozostało 5 osób, 3 z nich są w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim i na razie nie mogą wrócić do kraju, dodaje wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
1: Na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski, którzy razem z węgierskimi medykami monitorują stan zdrowia poszkodowanych.
3: W poniedziałek z Węgier na Podkarpacie wróciła pierwsza grupa 21 poszkodowanych. Przypomnijmy, w niedzielę autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło 12 osób. Śledczy sprawdzą auto prezydent Gdyni. Prokuratura analizuje materiały po zgłoszeniu przez Aleksandrę Kosiorek podejrzenia, że ktoś mógł poluzować śruby mocujące koła w jej samochodzie. W niedzielę, gdy autem podróżowali jej mąż i 3 dzieci, jedno z kół nagle odpadło. Dzień później prezydent Gdyni zawiadomiła o sprawie policję.
4: W toku postępowania przesłuchano zawiadamiającą, jej męża oraz pracowników serwisu samochodowego. Postępowanie jest na początkowym etapie jego prowadzenia i wykonywane są niezbędne czynności procesowe.
3: Mówi Wioletta Noch z prokuratury w Gdańsku. Potencjalnemu sprawcy może grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności. Robert Lewandowski strzela, a Chicago Fire wygrywa. Tym razem drużyna Polaka pokonała 2-1 Orlando City. Lewy trafił w drugiej połowie. Najpierw był faulowany w polu karnym, a chwilę później sam wykorzystał 11.
5: Lewandowski scores! And Chicago into a 2-1 lead in Orlando.
3: Dla Chicago to 6 wygrana z rzędu. Warto dodać, że był to mecz, w którym wystąpiło 2 piłkarzy, którzy jeszcze niedawno rządzili w lidze hiszpańskiej. Po jednej stronie Lewandowski, a w barwach Orlando zagrał Antoine Griezmann, dla którego to także pierwszy sezon w MLS.
6: Deszczowy, ale ciepły poranek i ciepły dzień przed nami przede wszystkim. Deszcz w większości kraju skończy się przed południem jeszcze, nie licząc Warmii i Mazur oraz Suwalszczyzny. A jeżeli chodzi o temperatury, to te znakomite dzisiaj, zwłaszcza na południu. Kraków i Rzeszów 30-31 stopni. Reszta kraju troszeczkę chłodniejsza, od 23 do 25 stopni.
7: Takiego lata bym sobie życzył, tak naprawdę. Że w nocy pada, a w dzień temperatura rośnie do 30, nie?
6: I uważajcie jeszcze na burze, bo te mogą się dzisiaj pojawiać w wielu miejscach. 5 minut po 8, Konrad Piwowarski.
7: Paweł Pawelec, zostańcie z nami.
6: Dzień dobry.

0: producent wafli familijne.
1: Vox FM robi lato.
2: 11 minut po godzinie 8. Robimy lato. Rozdajemy 2000 zł na wakacyjny weekend, do tego wafelki familijne, grę towarzyską. To wszystko można zgarnąć, jeżeli tylko zgłosicie się na voxfm.pl, tak jak zrobiła to Ewa. Cześć Ewa.
3: Cześć.
4: Cześć, kobieto.
2: Ewa, bo ty się postanowiłaś wybrać w wakacje na taki babski wypad. To wiadomo, że to są najgrubsze imprezy zawsze,
4: o,
2: prawda?
4: Tak. Najgrubsze, zasłużone po ciężkim roku
2: no,
4: pracy.
2: Oczywiście,
5: takie Las Vegas,
2: tak.
5: Nie? No co było, zostaje w Las Vegas. No,
2: ale dobra, to opowiadaj, to do Las Vegas się wybierałyście z Moniką, czy gdzie?
4: Nie, wybierałyśmy się do Krynicy.
2: Aha, no.
4: Zaznaczam super. Morskiej.
2: No no fajnie, no super, no to idealnie. Krynica morska w wakacje, no to jest idealne miejsce, żeby no sobie tak. Pobawić się.
5: Plaża.
4: Super,
5: dyskoteki.
4: Planowałam to przez dwa tygodnie. Szukałam najlepszego noclegu. Spinałam to czasowo, bo miałyśmy niewiele tego czasu. Stanęłam na głowie.

0: pobawić się.
1: Plaża.
2: Super, dyskoteki. Planowałam to przez dwa tygodnie. Szukałam najlepszego noclegu. Spinałam to czasowo, bo miałyśmy niewiele tego czasu. Stanęłam na głowie.

0: Dobra, opowiadaj.
1: Tłumów nie było.
0: Jak już dojechałeś, to co się działo na miejscu?
1: Dawaj.
2: Powiem, zanim dojechałyśmy, bo ja bardzo ciężko pracowałam przed tym wyjazdem. Mhm. Do późnej nocy byłam wieczorem spakowana, przygotowana. Monika miała po mnie przyjechać o 6:00, mhm. No bo kawałek mamy.
0: No to okay. Z Krakowa to jest kawałek rzeczywiście.
2: Kawał z Krakowa drogi. Jest kawałek.
1: No i
2: ja
1: no i?
2: Wsiadłam do samochodu i padłam, bo byłam po robocie.
1: Mhm. Przysnęło ci się.
2: Przysnęło mi się, rzadko mi się zdarza w samochodzie, nawet jak jestem pasażerem, bo za kierownicą to w ogóle.
1: Ja też nie zasypiam,
2: Monika mnie obudzi. Ja też. Monika mnie obudziła, powiedziała, super, jesteśmy, zaczynamy.
1: No to poszłaś zmoczyć nogi pewnie nad wodę, jak zawsze.
2: Nie wiesz, rozglądam się, kurczę, nie wygląda mi to jak miejsce, które rezerwowałam. Mówię do niej, gdzie ty pojechałaś? Ona, no do Krynicy Górskiej, a gdzie zarezerwowałaś? Rozumiecie, 770 kilometrów.
0: Monika, to dobra z geografii chyba była, co?
2: Świetna, jest wspaniałym kierowcą, więcej ale nie poprowadzi.
1: Z Krakowa do tej było bliżej.
0: No właśnie.
1: Jedziemy do Krynicy.
2: Wiesz, ja spałam, wydawało mi się, że no może jak spałam, to ten czas tak szybciutko zleciał.
0: Ale dotarłyście w końcu do tej Krynicy Morskiej, czy już zostałyście z Ciemgórskiej?
2: 10 godzin później.
1: 10 godzin później.
0: No ale zabawa była później na Wrocławskim
2: wypadzie. W plecy.
0: No. Ale była zabawa?
2: Tak, ale no to następnym razem ja prowadzę. Nawet jak ja zarezerwuję, to ja prowadzę.
0: Słuchaj, to żeby łatwiej było tę rezerwację, 2000 zł na wakacyjny weekend, do tego zapas wafelków familijnych i gra towarzyska
2: dzięki
0: do ciebie.
2: Dzięki, zabieram Monikę.
3: Vox FM robi lato.
4: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
0: A na wasze wakacyjne wpadki czekamy na voxfm.pl.
1: 14 po 8.

0: 20 minut po godzinie 8 to Vox FM w rytmie hitów. Paweł, bo ci celebryci, ci co są znani z tego, że są znani, to oni robią dziwne rzeczy często, nie?
1: Oni nic nie robią, ale są znani.
0: No i zarabiają na tym, a później nie mają co robić z pieniędzmi i robią sobie operacje plastyczne.
1: Serio?
0: No tak, no. Ja w ogóle tych operacji nie rozumiem, ale są coraz dziwniejsze. Pani Sandra Kubicka, ona ja nie wiem z czego nawet jest znana.
1: Sandra Kubicka.
0: Z tego, że jest ładna,
1: rodzina
0: ty mi powiedziałeś.
1: Rodzina Kubicy.
0: Nie, chyba nie.
1: Nie, to nie to.
0: Nieważne. W każdym razie poinformowała, że chyba jutro, albo jeszcze dzisiaj, nie jestem pewien, przejdzie zabieg usunięcia górnych powiek.
1: Przepraszam. Po to, żeby ładniej wyglądać, czy wręcz przeciwnie, żeby mieć spokój
0: od
1: facetów?
0: Ma za dużo skóry i jak zrobią jej zdjęcia, to wygląda jakby mrużyła oczy, dlatego będą jej przycinać powieki.
1: Żeby miała większe, żeby się podniosły.
0: Taka zdziwiona będzie chodzić cały czas. Ale ja sobie pomyślałem, że to dla nas jest dobre.
1: Żeby sobie podnieść te powieki?
0: No, kawy nie będziemy musieli pić.
2: Pierwsza od rana.
1: Kiedy się robi operację mózgu? W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, jak tętniaki, naczyniaki, krwiaki, leki, wodogłowie, padaczka. Sandra, słuchasz? Może byś od tej zaczęła.
0: To teraz propozycja od wilków będzie. Nic nie

0: sercu. Przepraszam, w moim sercu numer jeden, Actually Bond.
1: A w Bestliście 9, więc jeżeli was kręci ten numer, to głosujecie na voxfm.pl. My się zbliżamy do godziny 8.30, dwie minuty zostały.
0: I co my z tym teraz zrobimy? Mamy dwie minuty, Kąciu, można sobie życie ułożyć.
1: Ja to na przykład na kawę idę teraz.
0: A ja się przygotuję do serwisu.
1: Wiadomości VoxFM za chwilę.
2: Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 50.

0: Cię ułożyć.
1: Ja to na przykład na kawę idę teraz.
0: A ja się przygotuję do serwisu.
1: Wiadomości Vox FM za chwilę.
2: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 5.

0: Wybrane urządzenia AGD marki Haier za co najmniej 6 tysięcy złotych i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Haier Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Reklama.
4: Dawid Osysko w studiu, dokładnie 8.30. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
5: Po wypadku zablokowana jest droga ekspresowa S5 w Bożenkowie, niedaleko Bydgoszczy w kierunku Gdańska. Dochował tam samochód osobowy, nikt nie został poszkodowany, utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Wypadek z udziałem hulajnogi w Ślądkowicach, niedaleko Pabianic z Łódzkiem. 16-letni kierujący stracił panowanie nad jednośladem i wpadł do rowu, mówi Jakub Gąsiorek z pabianickiej policji.
6: 16-letni kierujący, mieszkając gminy Tułtów, podczas jazdy gwałtownie zahamował i stracił panowanie nad hulajnogą, w wyniku czego wpadł do rowu, jechał bez kasku, był trzeźwy.
5: Nastolatek został przetransportowany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala w Łodzi. Podczas nocnego rosyjskiego ataku na Ukrainę jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii. Rozbił się na niezamieszkanym terenie w południowo-wschodniej części kraju. Nie odnotowano ofiar ani szkód materialnych. Piąty z rzędu wzrost cen ropy na światowych giełdach. Dzisiejszą zwyżkę analitycy wiążą z zapowiedzią prezydenta USA. Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą z Iranem. Baryłka ropy WTI jest wyceniana na $86.
7: Pierwsza zmiana.
8: Od rana z
4: Vox FM. ATC na 28 kroczków przed dziewiątą.

0: I teraz będzie historia z cyklu moich ulubionych, czyli policjanci szukają złodzieja.
1: Policjanci szukają, a złodziej się schował w szafie.
0: No tak? Właśnie nie w szafie, zrobił sobie sprytną skrytkę pod podłogą, to w chojnicach się wszystko działo.
1: Pod dywanem.
0: Tak, pod dywanem, dokładnie pod wykładziną, żeby być precyzyjnym.
1: Ale to przecież widać, bo to jest garb.
0: Nie, ale on sobie pod podłogą, tam pod deskami, wiesz, zrobił skrytkę i to wszystko przykrył taką wykładziną, ale najważniejsza informacja to jest taka, jak wyglądała ta wykładzina, bo to jest moje marzenie z lat dzieciństwa.
1: Czekaj, to nie, to fototapeta, to nie.
0: Nie, wykładzina z ulicą.
1: A, żeby można było resorakami.
0: Tak.
1: Wiecie, to są resoraki, mam nadzieję, że wiecie, malutkie samochody resorujące. Kiedyś takie robili. I miasteczko, i co? Przejechali się po nim.
0: Przejechali się, policjanci go bardzo szybko złapali, znaleźli, bo zobaczyli tę wykładzinę, patrząc, ciekawe, co jest pod spodem. I okazało się, że był człowiek. I on na ulicę długo nie wróci, bo ma do odbycia wyrok rok i 6 miesięcy.
1: Czyli weszli z takim urządzeniem do...
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Poszukiwania głupoty.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Nie spać, zwiedzać.
2: Niechaj ryczy ranny łoś.
3: Oho, oho, czekaj, to co będzie dalej?
2: Pracować, niech, czekaj.
3: Musi
2: ktoś. Ktoś coś, żeby spać mógł ktoś. To z Hydrozagadki, ale dawno oglądałem, więc już nie pamiętam pewnego cytatu. A ten cytat odnosi się do Dawida, który ciężko pracuje, tak napisał na voxfm.pl, prawda?
4: Oczywiście, że tak.
2: Okej, dobra, to...
3: Oczywiście.
2: Dzwonimy mimo wszystko tego, że ty pracujesz, bo ty jesteś w jednej z najbardziej turystycznych miejscowości w Polsce, w Krakowie, więc ty możesz łączyć sobie to pracowanie ze zwiedzaniem.
4: No dokładnie. Właśnie to są te pozytywy mieszkania w Krakowie.
2: No dobra, to powiedz, kiedy ostatni raz byłeś na Wawelu?
4: Oj, 4 lata temu pewnie.
2: 4 lata temu, no właśnie. Ale Kazimierz to pewnie często odwiedzasz.
3: No tak.
4: A nie, stosunkowo też rzadko.
2: Też rzadko.
3: A jeśli stosunkowo?
2: Dobra, to co polecasz w takim razie w Krakowie osobom, które się do Krakowa wybierają?
4: Polecam bulwary, dobre jedzonko, piwko.
3: Aha, świadomo, że przy,

0: No właśnie.
1: Ale Kazimierz to pewnie często odwiedzasz.
2: No tak.
3: A nie, stosunkowo też rzadko.
1: Też rzadko.
2: A jeśli stosunkowo.
1: Dobra, to co polecasz w takim razie w Krakowie osobom, które się do Krakowa wybierają?
3: Polecam bulwary, dobre jedzonko, piwko.
2: Aha, wiadomo, że przy, przy,

0: z alkoholem.
1: Ale od razu człowiek
0: wiemy,
1: słychać, że w pracy spragniony siedzi.
0: I kiełbaskę.
1: W pracy pamiętaj to, że lepiej jednak kawę, dobra?
2: No nie, no w pracy kawę, tak, oficjalnie.
1: Ale czy ty w ogóle jakiś urlop sobie planujesz, czy mimo
2: a
1: wszystko
2: niestety,
1: w tej robocie
2: będziesz? A niestety ja już po urlopie, 3-tygodniowy.
0: Ja też.
1: Dobra, a gdzie byłeś na urlopie?
2: W Stanach Zjednoczonych.
1: O nie,
0: dobra, czekaj, mamy trochę czasu, dawaj, co tam było ciekawego w ogóle? Co cię zbulwersowało, cieszyło?
2: Przygoda.
0: Okej, okay. A co cię zbulwersowało?
2: Zbulwersowało mnie co?
1: No. Dlaczego od razu zbulwersowało?
0: Wiem, znam Polaków.
2: Taki wieczorny klimat na osiedlach, dość niebezpieczny.
1: Niebezpieczny, dobrze. Czyli lepsze Kraków, tak?
0: Samemu lepiej
2: tak,
0: nie chodzić.
2: Tak, w Krakowie co prawda maczety, ale tam bezpiecznie.
1: Słuchaj, Dawid, mamy dla siebie 500 zł na prezent marzeń.
2: Dzięki wielkie.
0: Proszę.
3: Nie spać, zwiedzać. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Zważajcie na te maczety. Tak.
0: Kupi sobie gaz pieprzowy i znów tam pojedzie.
1: Voxfm.pl, tam możecie się zgłaszać.

0: kolejna drama już po godzinie 9 w Kochaj albo Rzucaj. Kto dzisiaj będzie bohaterem albo bohaterką?
1: Heniutek do mnie napisał Zosia. Zosia, miłość jego życia wyprowadziła się, bo bardzo, ale naprawdę bardzo źle postąpił, czyli mówiąc krótko, narozrabiał bezgranicznie.
0: W jaki sposób narozrabiał, przekonamy się po 9.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Mega.
5: Marian, co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
12: Alerty o zagrożeniu zadziałały. Tym razem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali wiadomości SMS. Co działo się tuż przed katastrofą autokaru na Węgrzech? Rozmawialiśmy z drugim kierowcą tragicznego rejsu. Ciszej proszę, pod takim hasłem warszawiacy będą protestować przeciwko hałasowi.
13: Jest 9:00.
0: Czas na wiadomości w Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
12: Paniki nie było, ale alert RCB obudziło poranku mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wiadomości z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczyły zmasowanego ataku Rosjan tuż za naszą wschodnią granicą. To pierwszy raz, gdy władze w związku z atakami za naszą granicą posłużyły się tym kanałem komunikacji. Zapytaliśmy mieszkańców Lublina, co pomyśleli, czytając ze poranku SMS z alertem.
14: Rano trzeba żyć szybko.
15: Tak.
16: Byłem bardzo jeszcze taki niewyspany. Taka moja pierwsza myśl, wydaje mi się, że chyba takie ataki tam, powiedzmy, są codziennie na Ukrainie i nie wiem, dlaczego akurat dzisiaj.
12: Z mieszkańcami Lublina rozmawiała Monika Kowalewicz. To nie był test ani próba generalna. Informowaliśmy o realnym zagrożeniu, mówi w rozmowie z naszym reporterem rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To efekt przećwiczenia procedury po niedawnym incydencie z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, kiedy takich powiadomień nie było.
17: Chcemy identyfikować po pierwsze zagrożenie na wcześniejszym etapie i na tym wcześniejszym etapie informować, ostrzegać obywateli na zagrożonym terenie o tym konkretnym zagrożeniu.
12: Tłumaczy Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jak dodaje, teraz alerty w przypadku zagrożenia będą już standardem. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Wniosek ma niezwłocznie trafić do ministra sprawiedliwości. To najnowsze informacje w sprawie tragedii, w której zginęło 12 Polaków.
18: Z uwagi na okoliczność, że podejrzanym i pokrzywdzonymi są wyłącznie obywatele Polski, podjęta została w tutejszej jednostce decyzja o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej w tej sprawie.
12: Wyjaśnia Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. właśnie. Kierowca autokaru decyzją węgierskiego sądu został aresztowany na 30 dni. Tamtejsza prokuratura postawiła mu zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, a my dotarliśmy do drugiego kierowcy. Pan Grzegorz odpoczywał przed swoją zmianą. Kierujący przekazał mu, że czuje się dobrze i bez kłopotu dojedzie na wyznaczony parking.
15: Chciał na pierwszy, najbliższy parking zjechać.
19: Wtedy mieliście się wymienić, jak rozumiem, tak?
15: Tak, tak, tak.
19: Panie
15: tak.
19: Grzegorzu, a pan Robert po wypadku, on panu opowiadał, że co się wydarzyło?
15: Nie potrafił, mówię, nie wiem, mówi, nie tego. Zresztą wie pan co, no nie było tak czasu na rozmowy, bo tam cały czas, no była akcja cały czas, ja tam cały czas aktywnie pomagałem.
12: Z drugim kierowcą, panem Grzegorzem, rozmawiał Marek Balwajder. Długie kolejki i godziny czekania. Polacy ruszyli do urzędów, by zastrzec swój numer PESEL. Choć da się to zrobić za pomocą aplikacji mObywatel, to część osób wybiera rozwiązanie stacjonarne. W urzędzie dzielnicy na warszawskim Mokotowie kolejka ciągnie się aż na zewnątrz.
20: Wspaniale, bo jestem młodsza, no tak lekko o 40 lat. Bałagan, niepotrzebna biurokracja w dobie elektroniki.
21: Ile jeszcze przed panem osób?
22: Jeszcze 5.
21: Czyli długo już pan stoi?
22: Ponad godzinę. Wczoraj byłem w banku i mam zastrzeżony dowód. Cała obsługa banku nie wiedziała, jak odbezpieczyć.
23: Długo będzie ciężko stać.
12: Mówili stojący w kolejce warszawiacy. Ze względu na duże zainteresowanie jeszcze dziś urzędy w stolicy będą pracować dłużej, do godziny 18. Ciszej proszę. Pod takim hasłem 4 września odbędzie się w Warszawie protest. Mieszkańcy będą protestować przeciwko uciążliwemu hałasowi. Zdaniem organizatorów szczególnie nocą utrudnia życie mieszkańcom centrum miasta.
24: Jeśli chodzi o hałas w takich miejscach jak tutaj na Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej, sami mierzyliśmy ten hałas certyfikowanymi sonometrami, które pokazywały w piku, potrafił ten hałas dochodzić do 110-120 decybeli.
12: Mówi Michał Pochna ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Uczestnicy będą domagać się m.in. montażu urządzeń rejestrujących natężenie dźwięku.
25: To teraz tak szepnę może, ale...
0: Chociaż nie, normalnie będziemy prognozę pogody mówić, bo jest o czym mówić, ponieważ...
1: 30 stopni będzie na południu Krakowa i Lublina.
0: Tak. I jeszcze Rzeszów, do tego 31. Południe dzisiaj bardzo ciepłe, a za to na północy i w centrum takie temperatury umiarkowane, ale też niezłe, od 23 do 25 stopni.
1: Jeszcze gdzie niegdzie kropi, ale to przestanie padać.
0: Tak, chyba że jesteście w Olsztynie i okolicach, to tamten deszcz dzisiaj będzie towarzyszył przez cały dzień przelotnie.
26: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Pierwsza zmiana.
0: Konrad Piwowarski.
1: Paweł Pawelec.
0: 5 minut po godzinie 9, a za chwilę...
1: Kochaj albo rzucaj, zapraszamy.
2: Pierwsza zmiana.
27: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Voxem.

0: Halo, halo, ja tam apeluję o spokój.
1: Nie.
0: Bartek z roli Boża napisał. To co, dzisiaj 9 rzucę, jutro do następnego.
1: A dlaczego nie? Hojność rządzi.
0: Trochę albo rzucaj przed nami. No Paweł ma ostatnio słabszą serię, ale no. Paweł się nie poddaje i stara się cały czas wam pomagać. Zgłaszacie się na voxfm.pl. Tak zrobił właśnie Henryk.
1: Tak, Henio pisze, że Zosia, moja miłość życia, wyprowadziła się, bo bardzo, ale naprawdę bardzo narozrabiałem. Dodam, że Zośka jest moją żoną i jest w ciąży. Na szczęście ze mną. Ja tu zawiniłem. Sytuacja jest beznadziejna. Pawele, co do momentu jej wyprowadzki słucha wyłącznie swojej matki, która mnie zawsze szczerze nienawidziła. Nie kryła tego, więc wiesz, co teraz ja po odwaleniu przeze mnie numeru przeżywam.
0: Ale co to za numer?
1: Nic nie ma na ten temat.
0: No to może Henryk wyjaśni, jak młodzi się z nim ludzie połączysz.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Dzień dobry, słucham.
1: Dzień dobry, do Henryka, Paweł Pawelec, Radio Vox FM.
3: Tak, to ja.
1: Heniu, ja odpowiadam na twoją prośbę, bym się odezwał.
3: Super, cieszę się.
1: Co się dzieje a propos twojego związku z Zosią?
3: No, Zosia mnie przyłapała na zdradzie i to jak jestem, wyprowadziłaś się, no i się nie odzywa od tego czasu.
1: Złapała cię, to znaczy co, otworzyła drzwi i zobaczyła cię z inną kobietą w łóżku?
3: No, mniej więcej tak to wyglądało. U nas w domu.
1: Orzesz, ty łobuzie jeden. Do własnego domu sprowadziłeś.

0: Sprawdzasz babska? Nie wiesz, od czego są hotele?
1: Tego wyszło.
2: A w ogóle dlaczego? Powody. Pamiętaj, że słuchają cię ludzie, którzy robią podobne rzeczy co ty. Mów
1: powody?
2: Szczerze.
1: Zosia jest w ciąży, więc ostatnim czasie brakowało mi po prostu...
2: Seksu.
1: Czułości?
2: Tak. Czułości, seksu, okej. Zainteresowania?
1: Tak.
2: No dobrze, ale co? To jest... Zośka jest pani karą, jak zaszła w ciążę, to zapomniała o... Bożym świecie?
1: Nie.
2: To jest taki przykład kobiety?
1: Tak, zapomniała o mnie.
2: No ale wiesz, ciąża to nie choroba.
1: No, też tak uważam. Nie wiem, dlaczego ona się tak zachowuje.
2: Tak, dla 8 miesiąca ciąży, to nawet myślę, że można sobie poswawolić, jeśli i ta ciąża nie jest zagrożona i wszystko jest okej. Okay.
1: No i też tak uważam i nie rozumiem podstawy Zosi.
2: To generalnie ona odmawiała ci, jak to się mówi, obowiązków małżeńskich w stanie błogosławionym?
1: Tak, w stanie błogosławionym i przez to mieć jakiekolwiek znaczenie.
2: Ja tu jestem, mówisz troszkę niewyraźnie, wiesz, ja tu jestem po to, żeby ci spróbować pomóc, coś wyjaśnić, a nie żeby ci moralizować. Dokładnie wiesz, że to było niefajne, co zrobiłeś, natomiast rozumiem cię, że kobiety potrafią oszaleć w ciąży i zająć się już tylko wyłącznie swoim brzuchem. Tak. To też dziewczyny słuchają, także niech wyciągają wnioski, że ciąża to nie choroba. Dobra, Heniu, chyba wszystko powiedziałeś, powiedz mi tylko, jak próbujesz ją przeprosić, jak próbujesz się do niej dobić, coś wytłumaczyć, wyjaśnić, jaki jest odzew?
1: Brak odzewu. Jej matka nie wpuszcza mnie do domu. W sensie jej domu, bo ona się przeprowadziła do matki.
2: Tak.
1: Kontaktu żadnego nie mamy.
2: Czyli co, jest gotowa się z tobą rozwieść, tak? Zakończyć
1: tak.
2: To. A w ogóle macie
1: tak.
2: Ślub?
1: Mamy ślub.
2: Ta znajomość w ogóle ile trwała? I małżeństwo w sumie?
1: 5 lat znajomość, małżeństwo 3 lata.
2: Czyli 8 lat znajomości. No to Zośka, ty wiesz, co trzeba robić. Trzeba posłuchać, pogadać. Dlaczego to zrobił? Czy to była jej koleżanka?
1: Tak, to była jej koleżanka z pracy.
2: To niedobrze. To jest bardzo niedobre, że koleżankę żeś wykorzystał w pomocy własnych potrzeb i swojej chuci. No to, to jest najgorsza rzecz, jaką mogłeś zrobić. Dobra, no to kochamy czy rzucamy, Zosiu?
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Gruba!
2: No już to także, jakby było 9-0.
4: Koleżanka w własnym domu. A! O! 609-869-869. Czy się uda pogodzić Henryka i Zosię?
2: Trzymam kciuki za siebie.

0: Jedno jest pewne, Heniek nie jest ulubieńcem naszych słuchaczy. Niech idzie do koleżanki, palant, dno i wodorosty. Jeszcze koleżanczanka z jej pracy, idiota. Nawaliłeś, chłopie. Ja bym ci nie wybaczyła. Czekacie na wspólne dziecko, to następny SMS już, Paweł. A ty odwalasz taki numer. Frajer z ciebie, delikatnie mówiąc, to Ania napisała. Do tego Kasia na przykład. Oj, nie. Tutaj tego to nie mogę przeczytać. Świnia, żadnego powrotu. I jest bardzo, bardzo dużo obelg w stronę Henryka. No bo nie oszukujmy się. No rzeczywiście nawalił po całości. No zdradził Zosię, kiedy ona w ciąży.
1: Tak, była. Koledzy tu piszą, że jestem podobny do polskiej reprezentacji w piłkę kopaną i przewidują 9-0.
0: No dobra, ale opowiadaj, co tam się dokładnie wydarzyło?
1: Sytuacja miała miejsce tak, a nie inaczej, że jego żona, partnerka, matka dziecka, zachodząc w ciążę, zapomniała o mężczyźnie. Zachwycona własną ciążą, była ze wszystkim, co ważne, istotne,
0: na nie. Ale czy to jest powód do zdrady?
1: Traktowała ten stan jako chorobę i nie pozwalała się zbliżać, kibicowała jej w tym mama. Jakby chłopak zrobił swoje i miał czekać na narodziny, a później się zobaczy. No, czuł się porzucony, samotny.
0: Ale wciąż, czy to jest...
1: I się pocieszył jej koleżanką. Tu faktycznie bardzo duży błąd, ale co, znaczy, że kolegą?
0: No nie wiem, może wystarczy, może wypadało porozmawiać po prostu z Zosią.
1: Rozmawiał, pytał, dobra, nic to nie dawało.
0: Ty będziesz teraz rozmawiał z Zosią,
1: no
0: tak?
1: Będę walczył, żeby nie było 9-0.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Halo?
1: Dzień dobry, do Zofii.
3: Halo.
1: Czy dodzwoniłem się do Zofii?
3: Tak.
1: Cześć, Zośka. Paweł Pawelec, Radio Vox FM. Dzień dobry. Na ratunek bezsensownej miłości rozwalonej przez głupka.
3: Nie rozumiem.
1: Już tłumaczę. Został przyłapany na gorącym. Próbował mi się jakoś tam tłumaczyć, dlaczego to zrobił. I że bardzo cię kocha i przeprasza. On został sam. Mieszkasz u mamy. Izolujesz go. A on całym sercem chciałby odpowiedzieć i ciałem własnym.
3: To jest chyba jakiś żart.
1: Nie wiem. Tak mi powiedział. Heniutek.
3: I czy nie? No ja rozumiem tego. Nie bardzo rozumiem, o co chodzi, po co pan do mnie dzwoni, nie wiem.
1: Dowiedziała się o mojej zdradzie, napisał. Moja kobita.
3: Ale bardzo... do kogo? No ja nie wiem, o czym...
1: Nie wiesz, o czym mówimy? Ja jesteś w ciąży?
3: Tak.
1: Przyłapałaś go na zdradzie z koleżanką z pracy? Wygoniłaś, nie chciał, to sama poszłaś, mieszkasz u mamy, nie chcesz z nim gadać, chcesz się rozstać, a on generalnie jest gotowy za wszystko zapłacić, tylko żebyś mu wybaczyła, zrozumiała, a ja tylko po to dzwonię, żeby ci powiedzieć, żebyś dała szansę temu związkowi, małżeństwu. No przecież ten pierścionek z diamentem, mile odebrany, prawda? Wyjścia do pizzerii wasze, ulubione.
3: O Jezus, ja nie wierzę.
1: No naprawdę, my mamy taki program na antenie Radia Vox FM. Próbujemy łatać dziury ludziom w związkach, w błędach. To tragedia się tak naprawdę wam wydarzyła. Więc ja to zamieniam na taką luźną rozmowę i mówię ci, że facet chce dostać tyle klapsów, ile jesteś w stanie mu dać. Sama, z matką, masz siostrę, ze znajomymi koleżankami. No więc widzisz, no, on weźmie to na klatę. Tylko nie skreślaj, cholera jasna. Dziecko, czyli córeczka, potrzebuje taty. Może się chłopina podciągnie. Wszystko do tej pory było połączone z nim. To jak żeście się poznali, tam gdzie żeście razem pracowali. To wszystko, całe życie twoje to on, no. No i nie zapominaj o nim, że on ma swoje potrzeby. Lat 25, to jest dzikus, wariat, no. A ciąża to nie choroba, baby. Kochasz czy rzucasz? Na obecną chwilę.
3: A muszę teraz podejmować tą decyzję?
1: No na daną chwilę ja potrzebuję. Jak zrobisz, to już jest twoja bardzo prywatna sprawa. Czy to pójdzie w kierunku zgody i czy się uda? Ty wiesz najlepiej. Co zrobi Zośka? Zakładam, że tak masz na imię, chociaż nie wiem.
3: Tak.
1: Czy da szansę tej miłości już? To nie znaczy, że ty zaraz go przyjmiesz, rzuci się w ramiona, buzi i ty wrócisz do... Nie, nie. Ale powiesz, żeby się starał. Ja pytam, czy go kochasz? Tata twojej...
3: Proszę?
1: Córeczki. Córeczka będzie mieć na imię, jak się urodzi?
3: Jeszcze nie wiadomo.
1: Stawiam na Zuzia. Powiedz, że kochasz, że nie rzucasz, co? Po to dzwonię. 8 lat. znajomości. 3 lata małżeństwa, 2 lata narzeczeństwa. Tak już do kosza? Nie przejmuj się matką. To nie ona z nim będzie żyła. To
3: jest... Ale się nie przejmuje.
1: No ale on powiedział, że ma na ciebie wpływ i generalnie jest autorytetem dla ciebie, nie? I cała reszta rodziny, no. On wie, że zrobił źle, no. Kochasz?
3: To są takie sytuacje, że raczej ciężko jest powstrzymać emocje, jak ktoś przyskrobie, no ale nie wiem, no może...
1: No, może tak, powiedz tylko, może tak.
3: Może tak.
1: Dziękujemy! Dziękujemy! My brzydale, zdrajcy, łobuzy, dranie!
2: Sosia, kocham cię. Chciałbym, żebyśmy polecieli razem na wakacje do Egiptu. Zgadzasz się?
3: Nie mogę.
2: Marzyłaś
3: o tym. Co ty mówisz?
2: Zosia.
3: Ha, no mów, teraz słyszę.
2: Chcę, żebyśmy polecieli razem na nasze wymarzone wakacje do Egiptu. Zgodzisz się?
1: Dobrze, powiedziałam tak, dobrze.
2: Cieszę się.
1: Niech żyje miłość! Dziękuję paniom i panom bardzo serdecznie.
2: Pa. Cześć.
4: Kochaj albo rzucaj.
0: Kobieto, co ty robisz, właśnie napisał Adrian.
1: Chciałem poprosić, żeby ci, co tam uważali inaczej, poszli zrobić mi kawę. Nie słodzę, trochę mleczka. Dziękuję.
0: Kochaj albo rzucaj, wróci już jutro. Zgłaszacie się na voxfm.pl.
1: Niech żyje!

0: Nie wiem dlaczego ta piosenka mi się skojarzy zawsze z Urszulą Duziak i Papaja.
1: Amish Lady Hear Me Tonight.
0: To też zdecydowanie. Bauza Magnetic w Vox FM w Rytmie Hitów. Za nami 21 minut zostało do godziny 10. Za nami też Kochaj albo Rzucaj, który wzbudził bardzo dużo kontrowersji.
1: Serio?
0: Dzisiaj.
1: Jeszcze no to przeżywają chłopaki i dziewczyny?
0: Tak, wiele osób pisze, że Zosia popełniła błąd.
1: Tak.
0: Ale są też obrońcy tej decyzji. Na przykład Ewa napisała: bardzo dobra decyzja Zosi. Nie oddajemy tak łatwo męża koleżance. Wręcz przeciwnie, pokazujemy jak fajnym jest facetem w dalszej wspólnej drodze.
1: Bardzo ładnie. Bardzo
0: jeszcze jest propozycja dla Zosi.
1: Tak,
0: proponuję jej zmienić pracę dla dobra wszystkich. No bo jednak z koleżanką z pracy ją zdradził, więc są tutaj różne rzeczy. Ale najważniejszy wniosek po Kochaj albo Rzucaj jest taki. I tutaj Marek o tym napisał. Czyli szczerze, można wszystko u Pawelca załatwić. Tylko wystarczy go nie okłamywać.
1: Tak, jeżeli powiecie naprawdę wszystko, wszystkie obrzydliwości, które żeście uczynili, to ja wtedy mam oręż, bo was rozkładam.
0: No i przypominamy, na voxfm.pl możecie się zgłaszać do Kochaj albo Rzucaj.
1: Czekam.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.

0: zakupy, na zakupy, na zakupy, na zakupy, no.
1: A ja myślałem, że chodzi o sprzątanie trawników.
0: Moving to the sun, 10 minut zostało do godziny 10, to Radio Vox FM, a już teraz klasyczek, taki wakacyjny.
1: No i miłej zabawy od razu.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Nie wiem, czy to tak ta nasza muzyka działa na mnie, ale ja mam w ogóle przeczucie, że dzisiaj to będzie bardzo dobry dzień.
1: Tak.
0: Może to też dlatego, że jest czwartek i że piątek za chwilę i weekend.
1: Oczekiwania na wolny weekend.
0: Może.
1: Tak, to dzisiaj to już jest taka wigilia tego, co nastąpi. Wiemy, nie? To kochamy to.
0: Tobi Romero, Fly High, już za nami. Półtorej minuty zostało do godziny 10:00, a wiemy, co nastąpi. Za chwilę nastąpią wiadomości, a potem nastąpi Arek Sikora, który się z wami przywita.
1: A ja jeszcze pójdę zobaczyć zgłoszenia do Kochają Wrzucenia.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
1: He's psycho.
0: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
2: Hello?
0: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
3: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama.
6: Potężny rosyjski atak na Ukrainę, nie żyje 12 osób. Żywność tanieje, jakie produkty zaliczyły największy spadek cenowy, powiemy już za chwilę. A warszawiacy chcą walczyć z ulicznym hałasem.
7: 10 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM. W studiu jest już Małgorzata Łukowska.
6: Dzień dobry.
7: Posłuchajmy.
6: To był jeden z najpotężniejszych rosyjskich ataków na ukraińską stolicę w ostatnich tygodniach. 12 osób nie żyje, a około 40 zostało rannych w wyniku masowego ostrzału Kijowa. Także w obwodzie kijowskim jest jedna ofiara. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Rosjanie przygotowywali się do tego ataku od dłuższego czasu i chcieli wyrządzić jak największe szkody infrastrukturze cywilnej. Na łączach jest nasza ukraińska korespondentka Marta Radio. Jak teraz wygląda sytuacja w Kijowie?
8: W stronę Kijowa w nocy wystrzelono kilkadziesiąt rakiet różnych typów, a także prawie 170 dronów. Od nocy w ukraińskiej stolicy trwa akcja ratunkowa. Najtrudniejsza sytuacja jest w dzielnicy Słomiańskiej, jednej z najważniejszych i gęsto zaludnionych części miasta, gdzie rakieta uderzyła w 9-piętrowy blok. Ratownicy przeszukują gruzy i odrywają kolejne fragmenty zawalonych konstrukcji w poszukiwaniu ludzi. Ich prace co jakiś czas przerywają kolejne alarmy.

Z dzielnicy Sołomiańskiej, jednej z najważniejszych i gęsto zaludnionych części miasta, gdzie rakieta uderzyła w 9-piętrowy blok. Ratownicy przeszukują gruzy i odrywają kolejne fragmenty zawalonych konstrukcji w poszukiwaniu ludzi. Ich prace co jakiś czas przerwają kolejne alarmy. W Indii w poszukiwaniu ludzi. Ich prace co jakiś czas przerwają kolejne alarmy. W

0: Potaniała o 0,8% przy ogólnej inflacji na poziomie 3%. Żywność w Polsce także może zdrożeć, ale kiedy i jak bardzo, tego nie da się precyzyjnie przewidzieć, komentuje ekonomista z SGGW Paweł Kraciński.
1: Pewne jest to, że jest dość duża zmienność, bo świat ekonomiczny za sprawą ludzi staje się bardzo nieprzewidywalny. Wchodzi polityka, geopolityka, różne zawirowania w różnych częściach świata, wpływ zmian klimatu.
0: Pomimo ekstremalnych warunków pogodowych, ceny niektórych produktów utrzymywały się na stabilnym poziomie. Pomógł w tym import żywności.
1: Sadownicy twierdzili, że owoców będzie bardzo mało, że tak wymarzły i faktycznie tak było. No więc sieci handlowe zakupiły większe niż zwykle partie na przykład owoców i były dostępne tylko z importu, a więc ceny nie wzrosły. I tak samo może być w przypadku innych artykułów.
0: W porównaniu z ubiegłym rokiem najbardziej podrożały napoje. Potaniały natomiast tłuszcze, m.in. oleje i masło. Ciszej i proszę, pod takim hasłem warszawiacy będą protestować przeciwko hałasowi. Ten, jak przekonują organizatorzy akcji, szczególnie nocą w centrum miasta jest nie do zniesienia. Pikieta 4 września, a z jej organizatorami ze stowarzyszenia Miasto jest Nasze, rozmawiał nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
2: To będzie powtórka ubiegłorocznej manifestacji. Protestujący chcą m.in. wprowadzenia urządzeń mierzących hałas oraz skuteczniejszego egzekwowania przepisów wobec kierowców i lokali rozrywkowych. Ich zdaniem obecne działania służb nie rozwiązują problemu, a nocny hałas w centrum Warszawy wciąż uniemożliwia mieszkańcom spokojny sen.
3: Jeśli chodzi o hałas w takich miejscach jak tutaj na Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej, sami mierzyliśmy ten hałas certyfikowanymi sonometrami, które pokazywały w piku, potrafił ten hałas dochodzić do 110-120 decybeli.
2: Mówi Michał Pochna, jeden z organizatorów manifestacji. Protest przejdzie z placu centralnego pod siedzibę Komendy Stołecznej Policji. Start o 18, 4 września.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Trzy trasy, trzy różne oblicza Łodzi. EC1 zachęca do zwiedzania miasta na rowerze. Szlaki prowadzą m.in. śladami bajek, kina i murali, mówi Michał Kędzierski z EC1.
4: Cała trasa jest bardzo łatwa, dostosowana właściwie do każdej prędkości, do każdego roweru. Nie trzeba nawet jakoś specjalnie sportowo być wprawionym. Można sobie to indywidualnie przejeżdżać, można całymi rodzinami.
0: Fizyczne mapy można nabyć m.in. w EC1 oraz punktach informacji turystycznej.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Liderka światowego rankingu tenisistego Aryna Sabalenka odpadła w 1/8 finału turnieju WTA w Cincinnati. Białorusinkę wyeliminowała Czeszka Sara Bejlek. Mecz trwał 1 godzinę i 57 minut i zakończył się wynikiem 7-6-4-6. A już dziś w nocy ćwierćfinał turnieju, w którym Iga Świątek zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Tenisistki mierzyły się ze sobą zaledwie tydzień temu, no i w finale w Toronto górą była Świątek. Jamal Musiała z poważnymi dolegliwościami zdrowotnymi. Piłkarz Bayernu Monachium poinformował, że zdiagnozowano u niego poważne dolegliwości neurologiczne. Dowiedział się o tym po badaniach, które przeszedł po tym, jak zasłabł na murawie. Musiała upadł 6 minut po wejściu na murawę z ławki rezerwowych w meczu Bayernu z Heidenheimem. Zasłabł również podczas sobotniego spotkania towarzyskiego Bayernu z RB Lipsk. Obecnie piłkarz jest w trakcie leczenia.
6: Pytanie do słuchaczy. Kto ma dzisiaj chociaż troszkę słońca? Niech się podzieli, no bo tutaj rozsłoniliśmy w międzyczasie, jak był serwis informacyjny, żaluzje na oknach.
0: Nic się
6: zasłony
0: nie zmieniło.
6: Szaruwa taka, że ja nie wierzę. Według synoptyków te słońce ma się dzisiaj pojawić. Ba, ma być nawet gorąco, do 29-30 stopni w prognozach na południu kraju. Ale to nie wyklucza opadów deszczu. Burze są też prognozowane, opady gradu gdzieś tam na południu kraju. Tak więc
0: czyli
6: dzisiaj
0: lepiej dzisiaj zasłonić te zasłony. A wtedy może wyjdzie słońce.
6: Znaczy, żyrandol świeci, jest okej.
0: Okay. I to już jest więcej niż to, co się dzieje na dworze w
6: dokładnie
0: Warszawie.
6: Tak, dokładnie tak. Biometr bardzo niekorzystny, tak więc jeżeli nie macie na co zwalić swoich dzisiejszych niepowodzeń, to już macie. To wszystko wina biometu, a my postaramy się, żeby jednak ten dzień był wspaniały. I zagramy wam w rytmie hitów. Arek Sikora, dzień dobry. Gosia Łukowska wraca o 11.
0: Dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: był Felix Jen, to był Wiza i Close Your Eyes w Vox FM. Tak wam gramy w czwartek 20 sierpnia, 18 minut po 10. Mówiłem, że nie ma co za bardzo tutaj nastawiać się dzisiaj na słoneczko, ale proszę bardzo, nasi słuchacze niezawodni. W poszukiwaniu słońca ruszyliśmy i na 608-69-869 rzeczywiście to słoneczko jest. Szwajcaria, przepraszam, Szwecja. Słonecznie. Jest to możliwe... Jeśli to możliwe, podeślijcie deszcz, bo bardzo sucho i nie będzie grzybów, Grzesiek pisze. Podsyłamy. Bierz go ile tylko chcesz. W suche dniowie piękne słońce od rana, od Beaty wiemy. Jeremiasz natomiast pisze, że w Białymstoku się przejaśnia. Pozdrawiam. Proszę bardzo, pozdrawiamy. Osno słoneczne, Michał pisze. Witam serdecznie, Lublin, cieplutko słońce. Pozdrawiam. Świdnik ma słoneczko. W Gdyni właśnie teraz wyszło słoneczko. Bardzo fajnie, super. 609-869-869. Piszecie, dzwonicie. Halo, halo. Halo?
1: Halo, tu Wojtek spod Krakowa.
0: Cześć Wojtek.
1: Z Bodniczki. Aha. U nas piękna pogoda, słoneczko świeci. 26 stopni w tej chwili w samochodzie mi pokazuje.
0: A nie, no to...
1: Czołem, do widzenia.
0: Do widzenia, pozdrawiamy. I skłamalibyśmy, gdybyśmy powiedzieli, że nie zazdrościmy. Zazdrościmy i to bardzo. Dawajcie to słoneczko, 609-869-869. Kto chce deszcz, niech zabiera. Za moim oknem aktualnie bardzo dużo chmur deszczowych. Dmuchnąłem w nie, lecą tam, gdzie ich potrzeba rzeczywiście.

0: słońca nie widać. W Gorzowie dosyć mocno przyświeca.
1: Okej. Okay.
0: Mówiła Elżbieta.
1: To pożyczcie z tego Gorzowa troszeczkę tego słoneczka, tam gdzie go brakuje. Na przykład w Ropczycach widzę na 609-86-9869. Dorota pisze, też słońca brak. Także my chętnie przyjmiemy. Dajcie, nie szczędźcie nam tego słońca. Naprawdę w niektórych miejscach w kraju go potrzeba. Poza tym, słuchajcie, nasze takie słoneczko, które nam prześwieca, które, no patrzymy na nie i nawet nas nie razi, wręcz przeciwnie, to sama przyjemność oglądać to, co się dzieje na kortach w Cincinnati. Nie wiem, czy widzieliście, wczoraj 1/8 finału, Iga Świątek. Aj, 6-3 z Diane Perry. No, niesamowite, niesamowicie, no naprawdę Iga Świątek w tym Cincinnati jest w takiej formie, że... No, jutro ćwierćfinał, znaczy jutro. To będzie w nocy z dziś na jutro, pierwsza w nocy, z Jeleną Rybakiną. Trzymamy kciuki. Ale jeżeli to ma tak wyglądać, jak do tej pory wygląda, a to po prostu to będzie cyk, pyk i po robocie. I do finału.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mega.
4: Marian, co ty robisz?
5: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia to 500 zł. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia to
8: styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia to

0: jeden z nich.
1: Zdobyć świata szczyt, to Osiński, Jarek Braxton i Marek Kościkiewicz w Vox FM. A propos poszukiwania słoneczka, to jeszcze się odzywacie na 609-86-9869. Halo? Halo?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Wcale nieprawda, że słońce.

Papal DJs. What a feeling, Vox FM, tak się gra w czwartek, 20 sierpnia, jeszcze przed godziną 11. A propos tego, co przed godziną 11, Boys z oczami szafirowymi, Venga Boys, bum bum bum bum i teraz Kaskada i Utopia. Tak wam jeszcze zagramy przed 11.

0: I tak właśnie się gra w rytmie hitów w Vox FM. Za moment będzie godzina 11, 11 wiadomości radia Vox FM. Informujecie nas na 600 986 9869, że korkuje się A4 pod Krakowem. Na Krajowej 94 też utrudnienia. Sprawdzimy, co tam się dzieje i powiemy w wiadomościach Vox FM o 11. Bądźcie blisko radia, posłuchajcie.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja.
3: Nareszcie urlop!
4: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato!
5: Wejdź na voxfm.pl. Obisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
5: Vox FM robi lato!
6: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów 24,89. A od piątku banany kilogram 2,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Reklama.
16: Trwają prace nad systemem alarmowania ludności. Od tego zaczniemy wiadomości. Po pięciu

0: W dniach intensywnej akcji dogaszono pożar w chlewnicy na Pomorzu. Na koniec zaprosimy Was na winobranie w Zielonej Górze.
1: 11 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
0: Wiadomości zaczynamy jednak od serii niebezpiecznych zdarzeń na drogach. Jest karambol na A4 pod Krakowem. Pomiędzy Targowiskiem a Niepołomicami zderzyło się 6 aut. 2 są poważnie uszkodzone. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale zablokowany jest jeden pas ruchu. Kierowcy jadący w kierunku Krakowa muszą uzbroić się w cierpliwość. W tej chwili korek ma aż 6 km. Utrudnienia potrwają jeszcze godzinę. Groźny wypadek też na Dolnym Śląsku, na Krajowej 94, na odcinku między Legnicą a Środą Śląską. Tam ciężarówka uderzyła w innego dostawczaka i w osobówkę. Na miejscu wciąż pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo, co powoduje utrudnienia dla jadących w kierunku Środy Śląskiej. Renowacja albo wymiana syren alarmowych, ale przede wszystkim połączenie ich w jeden krajowy system, zarządzany centralnie. To zmiany, nad którymi pracuje resort spraw wewnętrznych. System ma być połączony z alertami wysyłanymi przez RCB, takimi jak dziś otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny. To w związku z nocnym atakiem Rosji na Ukrainę. Nie było jednak konieczności uruchamiania syren. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Rządowy system alarmowania za pomocą syren otrzymał roboczą nazwę SOJA. Ma być zarządzany przez Straż Pożarną. Najpierw jednak te syreny trzeba po prostu przejąć i połączyć.
3: W skali całego kraju mamy blisko 22,5 tysiąca syren należących do różnych podmiotów, które działały w rozproszeniu.
2: Wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Resort pracuje jednak nie tylko nad automatycznym uruchamianiem syren,
3: ale także nad aplikacją informującą o zagrożeniach oraz systemem powiadamiania broadcastowego.
2: A częścią tego systemu mają być także działające alerty RCB, takie jak rozsyłane dziś na Lubelszczyźnie.
3: SMS-y nie mówiące o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie każdy powinien być przygotowany.
2: Tłumaczy rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Walczyli z ogniem od soboty. Strażacy zakończyli działania po pożarze zakładu zagospodarowania odpadów w Chlewnicy na Pomorzu. Ogień strawił 4 hale o łącznej powierzchni 5000 m2 oraz budynek biurowy. W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło ponad 200 strażaków, mówi nam Dawid Westrych ze Straży Pożarnej.
4: O godzinie 10 działania strażaków w miejscowości Chlewnica zostały zakończone. Przez całą noc strażacy dozorowali miejsce zdarzenia. Po sprawdzeniu dokładnie kamerą termowizyjną pogorzeliska pożaru i braku zagrożenia podjęto decyzję o zakończeniu działań.
0: Służby prowadzą już oględziny, ustalając przyczyny i dokładne okoliczności pożaru. Właściciel zapowiedział odbudowę zakładu. To będzie tydzień pod znakiem winiarskich tradycji regionu lubuskiego. Na winobraniu w Zielonej Górze powstanie miasteczko winiarskie, gdzie stanie ponad 40 stoisk promujących winnice. Będą też inne atrakcje, mówi Bartłomiej Gruszka z Fundacji Tłucznia.
5: Przygotowaliśmy liczne degustacje. Też mamy zaplanowane liczne spacery winiarskie. Te spacery wieczorne z lampami naftowymi po ciekawych zakamarkach Zielonej Góry, po piwnicach winiarskich. No i też mamy galę lubuskiego wina w palmiarni.
0: Będą też kursować winobusy, które zabierą gości na lubuskie winnice.
1: No i tutaj proszę bardzo, 30 stopni w prognozach synoptyków nawet dzisiaj, a więc ciepło. Tylko zastanawiam się, co będzie grzało, jak za oknami słońca nie widać.
0: Ale grzeje.
1: Chociaż nasi słuchacze tutaj wysyłają niektóre miejsca w Polsce, gdzie rzeczywiście jest słoneczko. W Chełmie lubuskie gorąco, 28 stopni. Ktoś tu pisze, słońce świeci u mnie, ale w domu, twarz pełna radości, szczęścia, spokoju, bije niczym blask słońca. Kamil tak napisał. Nie wiem, co u Kamila się stało, ale najwidoczniej trzeba brać z niego przykład. Znowu już są też takie głosy. A po co komu słońce? Słońce jest jak teściowa, nie da się na nie patrzeć. Ty masz coś do powiedzenia?
0: Pozostaje mi tego potwierdzić.
1: Gośkę
0: no.
1: Zatkało. Gośkę.
0: No, co zatkało? No taka prawda.
1: 4 minuty po 11. Zagramy wam pięknie. Arash Temptation na dobry początek tej godziny. To tak jeszcze organizacyjnie. Gosia Łukowska wraca o 12.
0: Wrócę.
1: A ja mówię dzień dobry, Arek Sikora. Dzień dobry.

Natalia Oreiro i Zbuntowany Anioł. No, były czasy, prawda? Kiedyś to było, jak to się mówi. O, oglądaliśmy z zapartym tchem ten niesamowity serial. Zostańmy jeszcze przez moment w takim nastroju bardzo, bardzo przyjemnym. No, może nawet troszeczkę miłosnym, bo dzisiaj tak wyczytałem w kalendarzu, 20 sierpnia mamy Dzień Wyznawania Miłości. No, wszystko się zgadza, wszystko jest okej. Okay. To wszystko jest na miejscu. Vox.fm.pl, tam możecie znaleźć formularz zgłoszeniowy do naszej codziennej zabawy. No to, chociaż nie wiem, czy zabawa to dobre słowo, to poważne rzeczy są. Kochaj albo rzucaj. Jeżeli nie macie odwagi świętować dzisiejszego święta, czyli nie macie odwagi wyznać miłość, a coś tam już smalicie cholewki, to ten pierwszy krok może za was wykonać Paweł Pawelec. A nie tylko zniszczone, zdezelowane związki, które trzeba naprawić, również te, które się jeszcze nie zaczęły. Możecie je rozpocząć właśnie dzięki nam, dzięki programowi Kochaj albo rzucaj. Vox.fm.pl albo nasza voxowa aplikacja, zgłaszajcie się. Paweł Pawelec ostatnio zajęty takimi ciężkimi tematami, więc takie lżejsze, przyjemniejsze tematy na pewno się przydadzą. Vox.fm.pl. Niech żyje miłość.

0: Harris i Summer w Vox FM. No właśnie, bo jeszcze jest lato, jeszcze trwa, chociaż chwilami można czuć inaczej. Absolutnie, jeszcze mamy lato, jeszcze są nawet wakacje. No, jakby się ktoś jednak nie orientował, no to przypominamy. 609-86-9869. No właśnie, piszecie nam o tym, wysyłacie słońce w miejsca, gdzie tego słońca brakuje. I skąd te słoneczko na przykład wędruje? Proszę bardzo, Siemień, województwo lubelskie, rano pompa, a teraz słońce i gorąco, ale trochę wieje jednak, Szczepan pisze. Ale widzisz, czyli Szczepan, jednak jest wiatr, a ten wiatr to jak mówią najgorszy, bo jak jest ciepło i jest wiatr, to jest zimno, a jak jest zimno i nie ma wiatru, no to nawet jest ciepło. Hej w Szczecinie, a konkretnie dzielnicy Zdroje, przepięknie słoneczko świeci, to Jolka nam tutaj pisze, bardzo fajnie, dziękujemy. Zielona Góra, proszę bardzo, odpowiada Grzegorzowi, który gdzieś tam wcześniej pisał, że jest słońce, przestań kłamać, nie ma słońca. A to może jest w jednej części Zielonej Góry słońca, w drugiej? Nie, to jest nie wiadomo, nie? Witam, w Kielcach piękna pogoda, cieplutko, jest obecnie 25 stopni, słonecznie. Pozdrawiam całą ekipę Radia Vox FM, Damian pisze. Dzięki, pozdrawiamy również. Kto potrzebował słońca, to już wiecie od kogo zabierać. Bierzcie, korzystajcie. A my za moment wakacyjnie zagramy w rytmie hitów. Bądźcie blisko radia.
1: Reklama.
2: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor.

0: typowe ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Haier za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Haier Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Reklama.

0: Hunter X, czyli dziewczyny walczące ze złymi demonami muzyką w utworze Golden.
1: No i my też możemy być takimi superbohaterami, a czemu by nie? A czemu by... Jest coś nie tak?
0: Dajcie głośniej Vox FM.
1: Tam powinno pomóc, tym bardziej, że teraz u nas Long & Junior,
0: Abba jeszcze przed 12.

0: Gimme Gimme to ABBA w Vox FM. Jeżeli potrzebowaliście się trochę pogibać, no to jak najbardziej to był utwór, przy którym mieliście świetną ku temu okazję. Kolejne takie po 12. Chwilę po wiadomościach Radia Vox FM, które właśnie punktualnie o 12 zaprezentujemy. Bądźcie blisko radia, posłuchajcie.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany. No.

0: prezent marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama!
8: W teorii okazje na ogród się skończyły.
7: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama.
10: Tusk mocno o krytyce prezydenta w sprawie zmian w podatkach. Brutalnie pobił babcię i zgłosił się na policję. Mężczyźnie grozi dożywocie. Wiemy już, w jakim terminie odbędą się przyszłoroczne matury.
11: Na zegarach 12 to czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe, na które już teraz zaprasza Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
10: Premier broni zmian w podatkach i odpowiada na krytykę z Pałacu Prezydenckiego. Komplikowanie systemu, przesunięcie suwaków, którymi jednym się dodaje, a innym zabiera. Albo więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania. Tak Kancelaria Prezydenta komentuje rządowe propozycje, które, jeśli przejdą przez parlament, trafią na biurko Karola Nawrockiego. Tej krytyki nie rozumie premier Donald Tusk.
12: Tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk. Prezydent w tym nie pomaga delikatnie. Nie powiem. Nam byłoby łatwiej podejmować decyzje, gdyby takie kwestie jak podatek cukrowy, czy ostatnio podatek od koncernów paliwowych, gdyby znalazło tak.

0: akceptacją prezydenta. Nie pomaga. Czasami przeszkadza.
1: Przypomnijmy, że rząd proponuje, by próg podatkowy był podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Na tym ma skorzystać 3,5 miliona Polaków, a do tego 24%, a nie 32%. Stawka PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. To przede wszystkim oszczędność dla zarabiających około 15 tysięcy złotych miesięcznie. Dożywocie grozi 23-latkowi z Lubartowa, który usiłował zabić swoją babcię. 93-latka walczy o życie w szpitalu. Mężczyzna zaatakował seniorkę kastetem, zadając jej ciosy w głowę. Potem sam zadzwonił na numer alarmowy, zgłaszając, że zabił kobietę, mówi Marcin Bają z policji.
2: Młody mężczyzna natychmiast został obezwładniony i zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Od mężczyzny pobrano próbki krwi do dalszych badań laboratoryjnych pod kątem obecności środków odurzających i substancji psychotropowych.
1: W mieszkaniu znaleziono 80 gramów mefedronu i maczetę. 23-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz posiadania niedozwolonych substancji. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Znamy już terminy przyszłorocznych egzaminów. Matury pisemne w 2027 odbędą się między 4 a 24 maja. Z kolei ósmoklasiści, najważniejszy dla nich test, będą pisać między 10 a 12 maja. Terminy poszczególnych egzaminów są na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. To będzie wielkie święto fanów kolei i historii. Mowa o wydarzeniach, które na ten weekend zaplanowano w regionie sądeckim. Data nie jest przypadkowa, bo dokładnie 150 lat temu na linię kolejową Tarnów-Leluchów wyjechał pierwszy pociąg. Atrakcji będzie mnóstwo, mówi Roman Piotrowski z Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu.
3: Będzie krótka prelekcja na temat budowy linii kolejowej, makieta. Będziemy wystawiać też pojazdy utrzymania technicznego, pojazdy utrzymania sieciowego, lokomotywy, przejazd pierwszą jednostką N57. 7001 na odcinku Nowy Sącz-Muszyna. W drugim dniu planowany jest przejazd pociągu na odcinku Nowy Sącz-Stróże-Marcinkowice.
1: No to wszystko już w ten weekend w Nowym Sączu i w regionie sądeckim.
4: Są ostrzeżenia od synoptyków. Na południowym wschodzie kraju przed burzami i przed upałem. Czyli teraz jest upał, a później będą burze. Tak mi się wydaje, że to chyba w tej kolejności. Tak, no bo teraz patrzę mapy burzowe, aktualnie nigdzie nie grzmi. Tak więc teraz upał, później burze. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, to też burzowo na południowym wschodzie kraju. W ogóle całe południe w burzach będzie, bo tak jak zerkam, no to od Opola aż po Rzeszów. To kawał drogi.
1: Arek?
4: Tak.
1: Lubię cię bardzo.
4: O Boże, co się stało?
1: Dzisiaj jest dzień wyznawania miłości,
4: naprawdę?
1: Ja to tak ze spokojem, bez tej miłości. Najpierw po prostu z taką sympatią.
4: Myślałem, że to coś tam, że co będzie. Ja też cię lubię, Gośka.
1: Bez przesady.
4: Boże, ziomek z ciebie.
1: Dobra, mordo.
4: 4 minuty po 12. Dzień dobry.
1: Siema.
4: Siema. Elo. Fresh the sound. Oh yeah. See you ready.

D'Agostino, Shadows of the Night w Vox FM. Pamiętacie jeszcze o Robercie Lewandowskim? Pamiętacie? Ha, no to dobrze, bo mamy doniesienia z MLS, czyli z amerykańskiej ligi. Noga mu nie zadrżała. Tak Lewandowski strzelił kolejnego gola w MLS, już czwarty podobno. Trener Chicago zachwycony Lewandowskim, czytam nagłówki. No, myślę sobie, no to pewnie tam się działo. To pewnie jakaś piękna akcja. Główką, piętką, czymś tam, coś tam. Myślę, muszę to zobaczyć, bo się nie ogląda tych meczów. Wiadomo, one gdzieś tam nocami lecą, także trzeba korzystać z powtórek. Włączam. Oglądam. To był gol, rzeczywiście, no, z rzutu karnego.

0: żeby coś. Nie żeby coś, ale Digi. A właściwie to Digi. Od DJ-a Ilhama. Na miejscu drugim ostatniego notowania bestlisty. A już jutro najnowsze wydanie bestlisty o godzinie 17 zaprezentuje Krzysiek Skrzypkowski, więc jeszcze macie chwilkę, żeby wejść na vox.fm.pl i zagłosować. Albo w naszej apce nowej na smartfonach też zagłosujcie. I w apce to w ogóle później można słuchać w internecie na całym świecie. Polecamy.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i

0: Przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy, w sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.

Lego. Lego. Lego.

Tarzan Boy, Promienie. No i 20 dzień sierpnia w kalendarzu, czwartek. Poprawiacie mnie troszeczkę, bo powiedziałem, że dzisiaj jest dzień wyznawania miłości, a to nie wszystko, co kalendarz nam na dzisiaj przygotował. Dzisiaj jest dzień komara też. No widzicie. Ale co, to nie można kochać komara? Przecież można. Ja najbardziej kocham sobie uciąć komara w pracy na przykład. Polecam.

0: To jest właśnie Otwieram wino Sydney Polak PZ, a już za moment na zegarach godzina 13, o 13 wiadomości Radia Vox FM. Wiadomości również ze świata sportu, a więc bądźcie blisko radia i posłuchajcie o tym, co najważniejszego dzieje się w kraju i na świecie, również tym sportowym.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby

0: po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Szkołę ogarniamy.

0: Tańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 2 na osobę. Kaufland.
5: Reklama.
6: Ustawa Lex Szarlatan trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Decyzję podjął prezydent. 15 ofiar i kilkudziesięciu rannych to tragiczny bilans nocnego strzału Ukrainy. Apel do mieszkańców Mazowsza. Uważajcie na watahę zdziczałych psów.
7: 13 na zegarach. To czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM. Małgorzata Łukowska w studiu, a my słuchamy uważnie.
6: Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta. Budzące duże emocje przepisy Karol Nawrocki skierował w trybie kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Ta nowelizacja wzmacniała uprawnienia rzecznika praw pacjenta we walce z pseudomedycznymi praktykami. Ustawę popierają lekarze i resort zdrowia, a środowiska medycyny alternatywnej przekonywały prezydenta do weta. Karol Nawrocki zdecydował się na Trybunał i zapowiedział, że przedstawi własną wersję przepisów w tej sprawie.
8: Ustawa w obecnym brzmieniu budzi wątpliwości konstytucyjne. Kluczowym problemem jest pozbawienie obywateli realnego prawa do sprawiedliwego procesu i skutecznej obrony. Ustawa pozwala na wykonanie kar i blokad przed prawomocnym wyrokiem sądu, przez co następcza kontrola sądowa staje się właściwie iluzoryczna.
6: Już na etapie konsultacji społecznych propozycja regulacji wzbudziła dyskusję, głównie wśród stowarzyszeń zrzeszających zielarzy, akupunkturzystów, homeopatów i salony kosmetyczne. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta podkreślali, że nowe prawo uchroni przed wyłudzaniem pieniędzy i narażaniem na niesprawdzone terapie. Co najmniej 15 ofiar i kilkudziesięciu rannych to Kijów po nocnym zmasowanym ostrzale Rosjan. W ukraińskiej stolicy po raz trzeci dziś zabrzmiał alarm powietrzny. Jest zagrożenie ponownego ataku. To utrudnia akcje ratunkowe, które obecnie służby prowadzą w trzech kijowskich dzielnicach. Na miejscu jest nasz korespondent Ołych Biłecki.
9: Na chwilę obecną wiadomo o uszkodzeniu co najmniej 20 bloków mieszkalnych, szkoły, przedszkola oraz szpitalu dla dzieci. Pod Kijowem w pożarze spłonęli produkty żywnościowe na jednej z hurtowni. Aby zlokalizować ogień, służba ratownicza musiała wykorzystać helikoptery. Rosyjski dron tej nocy także uderzył w oddział policji w Żytomierzu, mieście obwodowym na zachód od Kijowa. Nie żyją 3 osoby, jeszcze 53 dostali obrażenia. Do ataku tym razem Rosjanie użyli pocisków balistycznych oraz manewrujących, a także wielką liczbę dronów. Kijów, Ołych Biłecki.
6: Tej nocy jeden z rosyjskich dronów spadł na terytorium Rumunii, a jeden z bezzałogowców przekroczył przestrzeń powietrzną Mołdawii. Z powodu zmasowanego ataku na Ukrainę o poranku polskie wojsko poderwało myśliwce. Watacha zdziczałych psów terroryzuje Mazowsze. 3 owczarki niemieckie od miesiąca atakują zwierzęta gospodarcze w okolicy Pacyny i Szczawina Kościelnego w powiecie gostynińskim. Policja ustaliła już właściciela psów, mówi Łukasz Rydzewski z komendy w Gostyninie.
10: Został ten właściciel ukarany za niewłaściwe trzymanie zwierząt. Właściciel próbuje do dnia dzisiejszego wraz z służbami odłowić te psy. Będzie do tego zaangażowany dron straży OSP celem odłowienia tych psów.
6: Takie psy z dnia na dzień mogą stawać się coraz bardziej agresywne, zauważa prezes Towarzystwa Pomocy Zwierzętom Arka Paulina Ciuraj.
11: Taka grupa psów nakręca się nawzajem. W grupie one mogą być dużo bardziej agresywne niż pojedynczy osobnik taki napotkany, więc nie próbować łapać na własną rękę, nie przepędzać, nie krzyczeć, nie odganiać, nie machać rękoma, nie dopuszczać swoich zwierząt, dzieci przede wszystkim.
6: Na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie znajduje się watacha. Służby proszą mieszkańców regionu o zachowanie szczególnej ostrożności.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: Robert Lewandowski strzela, a Chicago Fire wygrywa. Tym razem drużyna Polaka pokonała 2-1 Orlando City. Lewy trafił w drugiej połowie. Najpierw był faulowany w polu karnym, a chwilę później sam wykorzystał jedenastkę.
13: Lewandowski scores! And Chicago into a 2-1 lead in Orlando.
6: Dla Chicago to 6. wygrana z rzędu. Warto dodać, że był to mecz, w którym wystąpiło dwóch piłkarzy, którzy jeszcze niedawno rządzili w lidze hiszpańskiej. Po jednej stronie lewandowskiej, a w barwach Orlando zagrał Antoine Griezmann, dla którego to także pierwszy sezon w MLS. Harry Kane zdobył złotego buta dla najlepszego strzelca Europy. W ostatnim sezonie napastnik zdobył dla Bayernu 36 bramek. Bawarski klub opublikował nagranie z gratulacjami od innych piłkarzy, a wśród nich znalazł się m.in. Robert Lewandowski.
5: Hi Harry, congratulations on winning the European Golden Shoe.
6: W klasyfikacji złotego buta drugi był Erling Haaland, a trzeci Kylian Mbappé.
7: Harry, congratulations, golden ten, szus.
6: No, tak. Ja się nie mogę skupić, wiesz dlaczego nie mogę się skupić?
7: Na jedno ucho
6: bo
7: nie słyszysz.
6: Bo słyszę tylko na jedno ucho.
7: A zatkaj nos i tak wypuść powietrze. Ale
6: to
7: powietrze.
6: Nie, to... Właśnie obawiam się, że to, myślę, że to moje ucho, czy to słuchawki. Mam nadzieję, że to słuchawki.
7: Ja myślę, że to na zmianę pogody. No. No bo pogodę teraz mówimy, cokolwiek chciałem powiedzieć o tej pogodzie,
6: ja nie słyszę,
7: żeby nikt się nie przyczepił.
6: A znasz taki dowcip? No, jak sobie kupił facet super telefon
7: sobie
6: i wsiadał do samochodu i usłyszał, że coś chrupnęło i pomyślał sobie, Boże, spraw, żeby to był kręgosłup. To tak się właśnie teraz tak czuję, Boże, spraw, żeby to były słuchawki.
7: Dobrze, gramy

0: jugar. ¡Vamos! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: A rumbaski. A do tego rumbę rzeczywiście można zatańczyć. I know you want me. Pitbull za nami, a przed nami jeszcze ostatni tydzień wakacji. Ostatni tydzień wakacji, bo dzisiaj czwartek, piątek, sobota, niedziela, później tydzień, poniedziałek jeszcze, no to można powiedzieć, no takie półtora tygodnia zostało. Półtora tygodnia na to, żeby coś się jeszcze w te wakacje wydarzyło, a dzieją się przeróżne rzeczy. Wiemy o tym, bo piszecie nam cały czas na voxfm.pl o tym, co się u was dzieje w wakacje i piszecie nam o tych... No, takich nieudanych sytuacjach. Wakacyjne wpadki kolekcjonujemy, ale nie, że za darmo. No przecież nas znacie. No przecież wiecie, że my byśmy to tak nie wzięli sobie ten i byśmy się nie odwdzięczyli. Odwdzięczamy się za wasze wakacyjne wpadki. No wystarczy, że je zostawicie na voxfm.pl. No, tutaj proszę bardzo, klikacie konkursy i jest VoxFM robi lato. Zgarniacie 2000 zł na wakacyjny weekend i nie tylko za taką historię, bo do tego dorzucamy jeszcze zapas wafelków i towarzyską grę. Na przykład w ten wakacyjny weekend sobie będziecie mogli tak to zorganizować, że i wieczorem pogracie w grę i pochrupiecie wafelki i pochrupiecie co tam sobie chcecie. Ale wcześniej voxfm.pl. No i trzeba się zgłosić. Jak już się zgłosicie, to koniecznie odbierajcie od nas telefony, bo dzwonimy i wam przekazujemy te informacje, że zgarniacie dwa koła, zgarniacie wafelki, zgarniacie grę towarzyską i proszę bardzo, i tak się robi lato, i tak się właśnie robi lato. VoxFM.pl, zgłaszajcie się do naszej zabawy.

Kaszkaper i Hot and Cold w Vox FM. A tak właśnie zagraliśmy. Nie tylko gramy w rytmie hitów, sprawdzamy też, co się dzieje na świecie. Przeglądamy też strony plotkarskie i sobie czytam właśnie na jednej z nich. TikTokerka wyjechała na zbieranie truskawek do Niemiec. Po miesiącu zgarnęła na czysto ponad 15 tysięcy złotych. I tutaj cytat, komentarz po wszystkim. Na dłuższą metę nie da się tak żyć, mówi TikTokerka. I ja tutaj z TikTokerką muszę się zgodzić. No, oczywiście, że tak. Truskawka, owoc sezonowy, tak więc tylko przez jakiś czas rośnie, tylko przez jakiś czas można tak zbierać. Na dłuższą metę nie da się jej zbierać. No, a pracownicy sezonowi bardzo na tym ubolewają. Jakby sobie przytulili co jakiś czas 15-ka powyżej, nie? Autopromocja.

0: Autopromocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Marian, co
4: ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A ser Gouda 1,49 zł za 100 gramów.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luze.

0: Cena przed obniżką 12,99. A teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
0: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

0: zanim to wyemitujemy.
1: A na bestlistę jeszcze możecie głosować na voxfm.pl.
0: Jeszcze zanim ten numer jeden z bestlisty, to The Weeknd z Blinding Lights, Blanka z Solo się pojawi. Jeszcze tylko pieprz i możemy mówić, że pora obiadowa, taka rzeczywiście troszeczkę nam się robi. 11 minut do 14 tu Vox FM. Tutaj gramy w rytmie hitów.

0: dziś ja.
1: A propos bycia love, to dzisiaj dzień wyznawania miłości, tak tylko przypominamy. Jest czwartek, 20 sierpnia, zaraz godzina 14, o 14 wiadomości Radia Vox FM. Zostańcie posłuchać o tym, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. A ja dziękuję za dziś, życzę dobrej reszty czwartku. Słyszymy się, ha? Tu niespodzianka, w sobotę o 12. Do usłyszenia, Arek Sikora. Dobrej reszty czwartku.
2: Autopromocja.
3: Nareszcie urlop.
4: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
4: Wejdź na voxfm.pl. Obierz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
4: Vox FM robi lato.
5: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy ekskluzyw tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 4 na osobę. A czekolada? Lada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
15: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
16: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
15: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
17: Tragiczny wypadek na Podkarpaciu, nie żyje 9-latka. Miał przeprowadzić zamach na zlecenie Rosji, Ukrainiec zatrzymany w Warszawie. Jeszcze więcej pieniędzy za opłaty turystyczne trafi do miejskich budżetów.
1: Jest 14. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
17: Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Zginęła 9-letnia dziewczynka. Samochód, którym podróżowała kobieta z trojgiem dzieci, wypadł z drogi i uderzył w przepust w Szkodnej. Relacjonuje Agnieszka Ciurkot z robczyckiej policji.
18: Kierująca straciła panowanie nad pojazdem na łuku drogi i auto uderzyło w przepust. Na miejscu lądowało LPR. Jednak mimo działań ratowniczych życia 9-letniej dziewczynki nie udało się uratować.
17: Na miejscu pracują mundurowi pod nadzorem prokuratora. Droga w Szkodnej jest zablokowana. Ale utrudnienia są też na Krajowej 94 w Sędziszowie Małopolskim. Po zderzeniu dwóch samochodów ranne zostały dwie osoby. Zablokowany jest pas w kierunku Dębicy. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 16. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Ukraińca podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie rosyjskich służb. 63-letni Serhii P. usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Miał podłożyć bombę pod autem przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Potem uciekł do Polski. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
19: Do próby zamachu na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego doszło w podkijowskim Irpieniu. Serhii P. miał podłożyć pod jego autem improwizowaną bombę. Ta miała eksplodować po połączeniu na dołączony do niej telefon komórkowy. Mechanizm ostatecznie jednak nie zadziałał. 63-latek po nieudanym zamachu zbiegł do Polski i ukrywał się w Warszawie. Agenci namierzyli go we współpracy z ukraińskimi służbami, zatrzymali i doprowadzili do prokuratury. Śledztwo w tej sprawie wciąż jednak trwa, prowadzi je ABW pod nadzorem prokuratury krajowej. Zatrzymany Serhii P. został tymczasowo aresztowany.
17: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Planowana opłata turystyczna ma w 100, a nie w 80% trafiać do budżetu gminy, zapowiedział premier. Rząd wprowadzi te zmiany do projektu, który jest w Sejmie. Donald Tusk mówił o tym w Krakowie, który, jak zaznaczał, jest ofiarą nadmiernej turystyki.
0: To znaczy, że miasto ponosi bardzo poważne ciężary. Nie tylko profity, wiadomo, turystyka to jest biznes, ale to jest związane także z gigantycznymi wydatkami takiego miasta, kiedy trzeba gościć tą ponadmiarową grupę ludzi.
17: Stolica Małopolski od lat walczy o wprowadzanie nowych rozwiązań prawnych, które umożliwiałyby pobieranie opłaty turystycznej, podkreśla Maciej Fijak z ruchu Akcja dla Krakowa.
10: To jest między 100 a 200 milionów złotych rocznie każdego roku, które dosłownie leżą na ulicy.
17: Nowa opłata turystyczno-rekompensacyjna ma być pobierana w hotelach oraz innych obiektach, które świadczą takie usługi. Według projektu o jej wprowadzeniu decydowałaby Rada Gminy. Wysokość tej opłaty byłaby określana zgodnie z limitami. Morze Północne u wybrzeży Holandii, najcieplejsze od początków pomiarów. W miniony weekend temperatura wody osiągnęła 21,5 stopnia Celsjusza. To najwyższa wartość od 1984 roku, ale też nie jedyny pogodowy rekord. Tegoroczne lato jest drugim najbardziej suchym od 1901 roku. Rekordowo niski jest też przepływ Renu. Zdaniem synoptyków intensywność takich zjawisk to skutek zmian klimatu. A na koniec jeszcze nietypowy licznik opłat za parking. Chodzi o miejsca postojowe przy kościele w podpoznańskim Skurzewie. Godzina postoju, jedno Ojcze Nasz. Za cały dzień stanie na parkingu, tajemnica różańca za wszystkich kierowców.
20: Bardzo dobrze. No może się w końcu powinni ludzie... Mało się modlą, tak.
21: Chore.
22: Dlaczego?
21: Nie wiem, nie chodzę do kościoła.
23: Ojciec Paweł Kaczmarek, Paulin ze Skurzewa. Zobaczyliśmy, że tutaj tak w ciągu tygodnia stoją sobie samochody, nawet teraz je tutaj widać trochę. Gdzieś tam powstał taki pomysł, co by zrobić tutaj, żeby ci ludzie, którzy przyjeżdżają, żeby coś mogli zrobić, wjeżdżając na ten parking. Może będzie tak, że wjeżdżając czy wyjeżdżając, powiedzie, a dobra, już tam się pomodlę.
17: Nie wystawiamy mandatów. Sumienie działa całodobowo, głosi napis u dołu tabliczki.
24: Ciekawa, ciekawa to rzecz. No i fajnie, ważne, że nie ma mandatów, prawda? A co w pogodzie? Okolice 30 stopni teraz w Katowicach i to według mapy meteorologicznej, mapy pogodowej, najcieplejsze miejsce w Polsce, najchłodniej oczywiście na północy naszego kraju, czyli nad Bałtykiem. Ustka tam zaledwie 18. Dzisiaj pogoda taka przeplataniec. Trochę słońca, trochę deszczu. Miejscami mogą się pojawić burze, ale te głównie na południu naszego kraju. 4 minuty po 14 na zegarach. Mamy już czwartek. To jest chyba bardzo dobra

0: informacja dla wszystkich tych, którzy pracują. No bo jak ktoś jest na urlopie, to umówmy się, szczęśliwi czasu nie liczą, prawda? Chociaż być może ktoś ma ostatnie dni swojego urlopu, no to na pewno wtedy te są faktycznie odliczane. Niemniej jednak, my gramy w rytmie hitów tu w Vox FM.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: A ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka, i zapraszam.

W Vox FM w rytmie hitów 17 minut, w zasadzie to już 18 minut po godzinie 14 na naszych radiowych zegarach. Dzisiaj mamy Dzień Komara. No wiadomo, jak z tymi komarami jest. To są takie małe stworzenia, które potrafią utrudniać nam wszystkim życie, ale mamy też Dzień Wyznawania Miłości, więc jeżeli tam, wiecie, ktoś jest na horyzoncie, do kogo wzdychacie, to być może właśnie to jest ten dzień. Przecież jest lato, wakacje, a jak dobrze wiemy, lato i wakacje sprzyjają nawiązywaniu nowych znajomości i tego typu rzeczy. No, nie zachęcam, ale też nie mówię nie, więc jeżeli ktoś ma ochotę, czuje się na siłach, to być może właśnie to jest ten dzień.

0: David Guetta, Run Run River w Vox FM w rytmie hitów. 26 minut do godziny 15, a jeżeli chodzi o ten numer, to można go znaleźć w naszej bestliście i można na niego głosować. Aktualnie numer 3. Pamiętajcie, najświeższe notowanie już jutro po godzinie 17, więc jest jeszcze chwila, jest jeszcze moment, żeby wejść, zagłosować. Plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji.
1: Reklama.

0: a na niego głosować. Aktualnie numer 3. Pamiętajcie, najświeższe notowanie już jutro po godzinie 17, więc jest jeszcze chwila, jest jeszcze moment, żeby wejść, zagłosować, plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji.
1: Reklama.
0: Waszej dyspozycji.
1: Reklama.

0: oferty z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów 24,89. A od piątku banany kilogram 2,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Reklama.

Two Colors, Love w Vox FM. No dzisiaj te piosenki miłosne są w pełni uzasadnione z bardzo prostego powodu. Mamy dzisiaj Dzień Wyznawania Miłości i napisała do mnie między innymi Dorota, pracująca i słuchająca radia Vox FM i właśnie wyznaje, że kocha nasze radio. Cóż, wcale mnie to nie dziwi, naprawdę.

0: A najświeższe wiadomości, te płynące z kraju i te płynące ze świata. No i sprawdzimy też, co tam ciekawego chowa przed nami pogoda.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
8: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
9: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
10: Castorama!
11: W teorii okazje na ogród się skończyły.
10: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
12: Może trafić za kraty na 5 lat. Są zarzuty dla matki dziewczynki, która wypadła z balkonu. To na początek. W wiadomościach głos ministra obrony w sprawie obrony powietrznej. A na koniec jeszcze przeniesiemy się na plan serialu. Zdjęcia Dorańcza zakończone.
13: Jest 15, a to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
12: Grozi jej do 5 lat więzienia. Są zarzuty dla matki dziecka, które wypadło z balkonu w Łomży. 27-letnia kobieta usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznała się do winy, mówi Anna Czaplicka, zastępca prokuratora rejonowego w Łomży.
14: Nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu, odmówiła składania wyjaśnień, nie podała żadnego uzasadnienia. Kobieta przebywa na wolności. W dniu dzisiejszym prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
12: Przypomnijmy. Do zdarzenia doszło 9 sierpnia. Czterolatka spadła z piątego piętra bloku. Cudem ocalała dzięki sąsiadom, którzy rozłożyli koc, amortyzując upadek. W czasie dramatycznych wydarzeń matka dziecka spała nietrzeźwa w mieszkaniu. W ubiegłym tygodniu decyzją sądu rodzinnego dziecko trafiło do pieczy zastępczej. Minister obrony zabiera głos po burzy w sprawie obrony powietrznej. Wszystkie możliwe do użycia takie systemy są rozmieszczone według wskazań wojska, zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz i zapewnia, że Polska od kilku lat tworzy zintegrowaną obronę powietrzną.
15: Tak wiele tych systemów jest rozstawionych w województwie lubelskim, podkarpackim i w tych miejscach, gdzie ochrona infrastruktury krytycznej, tak jak tutaj w Płocku, jest kluczowa dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
12: Jak słyszymy, system obrony powietrznej nadal jest w budowie i nie wszystkie elementy już dostarczono. Polskie patrioty zostały rozmieszczone m.in. na Mazowszu do ochrony strategicznych obiektów, takich jak rafineria w Płocku. Gorąca dyskusja na temat polskiego systemu obrony powietrznej rozpoczęła się po wypowiedzi w Polsat News zastępcy szefa Agencji Uzbrojenia. Stwierdził on, że polskie miasta obecnie nie są objęte taką ochroną i że jeżeli przejdziemy do fazy wojennej, to zapewne będzie inaczej. Katastrofa ekologiczna na kanale Gliwickim. Z rzeki wyłowiono już z powodu złotej algi ponad 3 tony śniętych ryb. Od poniedziałku obowiązuje zakaz korzystania z 6 sekcji kanału. Obejmuje to m.in. kąpiele i wchodzenie do wody, połów oraz spożywanie ryb. Do nas

0: przedsiębiorców to nie tylko katastrofa ekologiczna, ale też ekonomiczna, mówi w rozmowie z Darkiem Brąboszem Ewa Sternel, właścicielka Mariny Gliwickiej.
1: Mamy w tej chwili chyba 700 milionów, czyli prawie rekord, jak chodzi o zakwit złotej algi.
2: Czego wy nie możecie?
1: My nie możemy już w tej chwili niczego na wodzie, czyli nie możemy ani organizować rejsu statkiem, nie możemy wypłynąć tutaj z mariny, bo nie przypuści nas śluza Łabędy, nie możemy pływać statkiem, który jest na dole, poniżej śluzy Łabędy, który zawczasu tam odprowadziłam.
2: To ogromne straty dla was.
1: Tak, mniej więcej od drugiej połowy sierpnia ja mam w zwyczaju zbierania pieniędzy na wypłaty dla załogi na zimę. Jest to, przypominam, od pandemii tak naprawdę już co szósty rok takiego ciężkiego czasu dla przedsiębiorców działających w obszarze turystyki tutaj na Kanale Gliwickim.
0: Złota alga była przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. Toksyczny glon odpowiada również za masowe śnięcie ryb w Dzierżni Dużym w 2024 roku. Zakończyły się zdjęcia do 11 i już ostatniego sezonu kultowego Rancha. Przez plan przewinęło się ponad 100 aktorów i kilkuset statystów. To było kilkanaście lokacji i pracowite 41 dni. Ostatniej nocy były emocje, wzruszenia i prezenty. Taki dostał na przykład Daniel Olbrychski. Po ostatnim kapsie reżyser Wojciech Adamczyk ogłosił.
3: Moi drodzy, zakończyliśmy zdjęcia do 11 sezonu serialu Rancho. Bardzo wszystkim dziękuję, było cudownie.
4: Naprawdę koniec?
5: No tak, udało się. Skończyliśmy zdjęcia. Teraz zostanie tylko chwila zmęczenia, a potem tęsknota. No.
4: Ale oczy ci się zaszkliły.
5: No zaraz, trudno, moje ukochane dziecko kolejne wyprawiam w świat, a 12 już nie będzie.
6: Wojtek, nie spodziewałem się. No jest.
5: Będziesz mógł się pobawić.
6: Wzruszający.
5: Bardzo się cieszę. Co możesz szeryf wręczyć w prezencie? No, jeszcze raz dziękuję ci bardzo.
4: Co dałeś panu Danielowi?
5: Pas kowbojski z nabojami i z koltem.
0: Na planie była Ela Piotrowska. Teraz czas na postprodukcję, a emisję serialu zaplanowano w grudniu.
7: To najpierw o pogodzie. Powiedzmy może, jaka pogoda czeka nas dzisiejszej nocy. I uwaga, bo gdzieś zgubiłem mapę. Dobra, już mamy co ja chciałem powiedzieć?
0: Kwadratowy dzień dzisiaj jest. W nocy może ja przejmę tę pałeczkę. Jest 17 stopni na południu, 15 w centrum i 13 na północy. Ale uwaga, będą burze. Burze z opadami deszczu, zwłaszcza na południu kraju. Tam uważajcie.
7: Nikt tak nie przyjmuje pałeczki jak ty, Katarzyno. A kiedy poprawa pogody? To jest pytanie za 1500 punktów.
0: Poprawa pogody jutro już, 26 stopni.
7: I nieco mniej deszczu, chociaż ten deszcz w centralnej
0: pojawi
7: Polsce
0: się
7: i na południu też może się tam właśnie gdzieś
0: ale
7: tam pojawić.
0: Ale przyszły tydzień jaki piękny.
7: O, no i fajnie, super, bo akurat się kończą wakacje, to dobrze, że będzie w słońce.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: A chciałem wrócić jeszcze do tematu Rancha.
0: Tak?
7: Oglądasz? Jesteś fanką?
0: Wstyd się przyznać, ale nie widziałam nigdy ani jednego odcinka.
7: Słuchaj, jak się odwrócisz, to duże przeszklone to drzwi.
0: Można oglądać od tego nowego sezonu?
7: Można. Nie można. Nie można, musisz od początku. Kiedy to wychodzi? Zimą, tak?
0: Tak.
7: Więc masz jeszcze czas, żeby to wszystko nadrobić.
0: No dobra, to zacznę.
7: Idź już teraz, zaczynaj. Oglądaj, 5 minut po 15.

0: Miała miejsce premiera tego singla Denzel, Pump It Up w Vox FM w rytmie hitów. 17 minut po godzinie 15 na naszych radiowych zegarach. No, w 2004 roku też były wakacje, prawda? No właśnie, a jak wakacje, to odpoczynek, chociaż umówmy się, wakacje czasami bywają kapryśne i dzieją się różnego rodzaju figle. No takie, którymi można się podzielić, jakieś wakacyjne wtopy, po prostu. Na te wtopy czekamy, te wtopy nagradzamy, czekają na Was wafelki, gra towarzyska i 2000 zł na wakacyjny weekend. Przypominam, Vox FM robi lato, więc koniecznie się zgłaszajcie na voxfm.pl.
1: Zostawiam Jolkę.
2: Jolka, do Ciebie!
3: Słucham? Kto mówi?

26 minut do 16. Dzisiaj mamy Dzień Komara. No wiadomo, komar to jest zwierzę i tak dalej. Można sobie pośpiewać, jak ktoś zna piosenki o komarach. Natomiast z racji tego, że radio Vox FM bawi i uczy, no to tutaj taka ciekawostka. Jeżeli się dziwicie, dlaczego komary tak licznymi grupami przylatują na przykład na jakieś rodzinne spotkania, grille i tym podobne rzeczy, to one po prostu no, lubią zapach etanolu. No tak, tak jest po prostu. Jak ten nasz etanol wydziela się i wydychamy etanol w powietrze, no to też komary to

0: czują naszą temperaturę, że ona jest nieco wyższa, podniesiona, no i tym samym po prostu częściej nas gryzą. I co ciekawe, okazuje się, że osoby o jasnych włosach też częściej mogą czuć się pogryzione, ale tutaj naukowcom jeszcze nie udało się ustalić, dlaczego tak dokładnie jest. Po prostu, no... Komarzyce, bo to dokładnie komarzyce gryzą, no lubią blondynki i blondynów. Troszeczkę po prostu bardziej. Chociaż ja mam wrażenie, że jak się idzie na grilla gdzieś do znajomych i już przychodzi ta godzina, że komary zaczynają żreć, to nie ma różnicy, czy jesteś blondynem, rudym, czarnym, gryzą wszystkich.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Reklama.

0: bardzo dobre połączenie. Elton John i Dua Lipa w FM. Wracamy do tematu komarów, bo umówmy się, no chyba nie ma osoby na tym świecie, która by powiedziała: tak, komary są okej. Okay. No nie, jak się zlatują, to dajcie spokój. Strasznie, ale to strasznie działają na nerwy. Ale jest tu głosówka od naszego słuchacza. Halo, halo.
1: Cześć, tu Bartek. Co do komarów, mam naprawdę sprawdzony sposób. Tarczy puszka po kwekoli lub po jakimś innym napoju. Wystarczy trochę kawy i to trzeba zrobić. Najlepiej obciąć w połowie puszkę, sypać do niej powiedzmy większą połowę kawy, podziurawić tak, żeby był dostęp tlenu do puszki, tak, żeby się kawa tliła i popalić ją. Odstawiamy gdzieś takie miejsce, żeby nam też nie dokuczało to, no bo to jednak bardzo daje aromatem kawy i długo pomaga, naprawdę polecam.
0: Okej, okay, dobra, to już wszyscy wiemy, co należy zrobić. Następnym razem, jak pojadę na Mazury, to przetestuję. Ale ostrzegam, jak nie będzie działać, to dzwonię z reklamacją.

coś na delikatne pobudzenie, na dodanie energii, bo być może ktoś w tym momencie tej energii potrzebuje, albo no, ta piosenka też może się sprawdzić do wesołego wychodzenia z pracy, bo za kilka chwil 16. 16 to też czas najświeższych wiadomości w Vox FM, również wiadomości sportowych, no i wiadomości pogodowych, a po 16 cały czas będziemy dla Was grać.

0: w rytmie hitów, dlatego koniecznie zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Nareszcie urlop.
4: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato.
5: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
5: Vox FM robi lato.
1: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
0: Marian,
1: mega,
0: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Reklama. Karol Nawrocki wetuje ustawę Lex Szarlatan. Jest odpowiedź medyków. Od tego zaczniemy. W wiadomościach przedłożenie aresztu dla influencera Stu to przez obawę matactwa. A na koniec Tarnów odegra kluczową rolę w produkcji Netflixa.
4: Jest 16. A to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
3: Medycy liczyli na podpis prezydenta. Tak zwany Lex Szarlatan idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął Karol Nawrocki. Zdaniem głowy państwa rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz tysiące legalnych firm, na przykład z branży zielarskiej. Pacjenci potrzebują tych przepisów, komentuje w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
5: Samorząd lekarski ubolewa nad tym, że te przepisy nie weszły w życie, ale rozumiemy też wątpliwości, sami je mieliśmy i zgłaszaliśmy. Trochę szkoda tej pracy, która została włożona w tę ustawę, no, ale największa szkoda to jest to, że to są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi i skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
3: Karol Nawrocki zapowiedział własny projekt ustawy w tej sprawie. Zaproponuje w nim nowy rodzaj przestępstwa, nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych, mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
6: To jest projekt, który gwarantuje bezwzględne ściganie wszystkich przestępców, wszystkich szamanów, szarlatanów, osób, które doprowadzają najczęściej chorych onkologicznie pacjentów do pogorszenia stanu ich zdrowia, tylko po to, by móc się wzbogacić.
3: Zgodnie z propozycją prezydenta, za doprowadzenie do śmierci pacjenta oszustom miałoby grozić do 15 lat więzienia. Sąd przedłużył o miesiąc areszt dla youtubera Stu. Tymczasem aresztowanie zostało utrzymane przez obawę matactwa. YouTuber ma zostać poddany badaniom psychiatryczno-seksuologicznym. Przypomnijmy, wczoraj Stu usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. YouTuber został przesłuchany w związku z aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 roku. Do kolejnego groźnego zdarzenia z udziałem hulajnogi elektrycznej doszło na Sądecczyźnie w Małopolsce. Nastolatka, która jechała takim właśnie pojazdem, straciła nad nim panowanie, przewróciła się. Jak się później okazało, dziewczyna była pod wpływem alkoholu.
7: Ze wstępnych ustaleń wynika, że dwie nastolatki jechały hulajnogami elektrycznymi, kiedy jedna z nich straciła panowanie nad jednośladem i upadła na jezdnię. Świadek zdarzenia wezwał na miejsce służby. Okazało się, że dziewczyna znajdowała się w stanie nietrzeźwości, natomiast druga nastolatka, która według zgłoszenia miała jechać hulajnogą bez kasku ochronnego, oddaliła się przed przyjazdem patrolu.
3: Mówił Stana Basiaga z policji w Nowym Sączu. Nastolatką zajmie się teraz sąd rodzinny. Od początku wakacji na terenie Sądecczyzny policjanci zanotowali już 12 kolizji i 20 wypadków z udziałem tego typu pojazdów. Rannych zostało 20 osób. Odegra kluczową rolę w produkcji Netflixa. Tarnów ma być tłem dla nowych Nocy i Dni. Na szczegóły zna Justyna Świderska, zasłuchana w temat muzyczny z pierwszej ekranizacji słynnej powieści.
8: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
9: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
8: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Ekipa filmowców pojawi się na ulicy Żydowskiej, Placu Kazimierza i na Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
10: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
8: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, tak. Chciałaby pani spróbować sił?
10: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
8: Pierwszy klaps w Tarnowie ma 24 września.
9: Trochę niedogodności z tego tytułu może się pojawić, ale efekt promocyjny jest bardzo ważnym elementem.
8: Dodaje prezydent Kwaśny.
3: Ekipa filmowa w Tarnowie ma się pojawić już na początku września. Spędzi tam ponad miesiąc.
11: Wiadomości sportowe w Vox FM.
3: Robert Lewandowski strzela, a Chicago Fire wygrywa. Tym razem drużyna Polaka pokonała 2-1 Orlando City. Lewy trafił w drugiej połowie. Najpierw był faulowany w polu karnym, a chwilę później sam wykorzystał jedenastkę.
12: Lewandowski scores! And Chicago into a 2-1 lead in Orlando.
3: Dla Chicago to szósta wygrana z rzędu. Warto dodać, że był to mecz, w którym wystąpiło dwóch piłkarzy, którzy jeszcze niedawno rządzili w lidze hiszpańskiej. Po jednej stronie Lewandowski, a w barwach Orlando zagrał Antoine Griezmann, dla którego to także pierwszy sezon. Kolejny krok Igi Świątek w stronę obrony tytułu w Cincinnati. Polska tenisistka bez większych problemów pokonała Diane Paris 6-3, 6-3 i awansowała do ćwierćfinału. Była to dziewiąta wygrana Świątek z rzędu. W kolejnym meczu jej rywalką będzie Rybakina. Krakowia wzmacnia siłę ataku i jej nowym piłkarzem został Mohamed Berthe. To belgijski napastnik, który do tej pory grał w swojej krajowej lidze. A już jutro pasy czekają na derby z Wieczystą.
4: Derbowe spotkania mają to do siebie, że one mają zupełnie inną temperaturę. Niech zwycięży najlepszy, tymczasem co w pogodzie. Jeżeli ktoś czeka na poprawę pogody, to ta faktycznie przyjdzie w piątek, czyli dnia jutrzejszego. Nie w całym kraju, bo będziemy podzieleni na górę i na dół Polski. Na górze od północy do centrum będzie w miarę ładnie, od centrum do południa będzie deszczowo.
3: Ale za to bardzo ciepło.
4: Ale za to bardzo ciepło, tak.
3: Tak, 30 stopni.

0: na dół Polski, na górze, od północy do centrum będzie w miarę ładnie, od centrum do południa będzie deszczowo.
1: Ale za to bardzo ciepło.
0: Ale za to bardzo ciepło, tak.
1: Tak, 30 stopni.

0: weekendzie.
1: Po weekendzie, następny wtorek, świetnie. To idealny czas, żeby naładować się witaminą D, bo zaraz przyjdzie wrzesień. I co, jak wrzesień?
0: I aura się troszkę zmieni.
1: Nie, jesień będzie po prostu.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
1: Ale tak, aura też faktycznie się trochę zmieni. 6 minut po 16, Michał Trawka, dzień dobry. Co ty robisz z tymi słuchawkami?
0: Proszę tutaj nie atakować. Mikrofon, bardzo przepraszam.
1: Ajajaj, potrącimy ci z pensji, spokojnie.

Nordic Up and Down w Vox FM. 17 minut po 16, a wasze rady dotyczące tego, jak sobie radzić z komarami, bo dzisiaj komary mają swój dzień, proszę bardzo, kto by się spodziewał, napływają na 6986 i pisze między innymi Adam, a ja tam sobie kupiłem 4 nietoperze, żeby jadły komary. Pozdrowienia z Kaszub. Pozdrawiamy Kaszuby. Bardzo piękne, bardzo ładne. Pisze też Robert z Krakowa, że najlepszy sposób na komary to zemsta alkoholika. Przed wyjściem na zewnątrz trzeba wypić to i owo, no i wtedy żaden komar nie trafi po prostu już do domu. To all the people all around the world. Ooh, la la la la la la la la la la la. Tylko tak sobie myślę, Robert,

0: To all the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la la.
1: Tylko tak sobie myślę, Robert,

0: DJ Ilam, Digi Digi w Vox FM. Aktualny numer 2 naszej best listy, ale pamiętajcie, to wszystko może się zmienić, bo wszystko w waszych rękach. VoxFM.pl. Tam wchodzicie i tam głosujecie. Plusy, minusy, wszystko rzecz jasna do waszej dyspozycji. Najświeższe notowanie już jutro po 17, więc sprawdzimy, co wy żeście tam naklikali.
1: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
5: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

do godziny 17. 17 to oczywiście czas najświeższych wiadomości, ale zanim wiadomości, to oczywiście jeszcze trochę pogramy. Pogramy w rytmie hitów oczywiście. Velvet, Los Lobos i La Bamba. Ale wcześniej Ellie Oaks, Lavinia i Reasons. Zróbcie głośniej.

0: Los Lobos i La Bamba w Vox FM w rytmie hitów. Dwie minuty nieco ponad i będzie godzina 17. Jeżeli ktoś o 17 kończy swoją pracę, to tym serdecznie gratulujemy. Ale jeżeli ktoś jeszcze pracuje, to spokojnie. Vox FM cały czas jest z wami, cały czas dla was gra i gra rzecz jasna w rytmie hitów. I grać będzie. Modern Talking, tak zaczniemy kolejną godzinę, czyli jak słyszycie, klasyk, warto być z nami.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: RTV EURAG.

0: LED. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie.

0: Ekspert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama.
4: Niebezpieczna pogoda w Polsce. Synoptycy ostrzegają przed burzami i opadami. To na początek. W Wiadomościach Podlasie 4-latek potrącony przez ojca na posesji opuścił już szpital. A na koniec klip, który podzielił Polaków. Głos zabrał nawet Donald Tusk. Posłuchajcie.
5: Jest 17. A to Wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
4: Burze i silne opady. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą wieczorem i w nocy. Wydano alerty dla południowej, centralnej i południowo-wschodniej Polski. A więcej o tym Michał Skolimowski. Michale, powiedz, gdzie w najbliższych godzinach będzie najgorzej?
6: W pasie od Śląska i Opolszczyzny przez łódzkie, świętokrzyskie, aż po Mazowsze i północne powiaty Podkarpacia i Lubelszczyzny. Tam obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia i tam może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Burzom towarzyszyć będzie silny wiatr w porywach do 115 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty o możliwych przerwach w dostawie prądu. RCB apeluje też o unikanie otwartych przestrzeni.
4: 4-latek potrącony przez ojca opuszcza szpital. Dziecko po niedzielnym wypadku na posesji w Boćkach na Podlasiu zabrał śmigłowiec ratunkowy. Diagnostyka nie wykazała poważniejszych urazów, informuje Ewa Matuszczak z oddziału chirurgicznego Białostockiego Szpitala.
7: Dziecko trafiło do nas w stanie ogólnym, stabilnym, nie wymagało zabiegów chirurgicznych i jego stan ulega stopniowej poprawie, także dobre jest rokowanie co do zdrowia i wypis do domu.
4: Prokuratura w Bielsku Podlaskim postawiła 47-letniemu ojcu zarzut naruszenia dziecka na utratę życia, a ma już wyrok za inną tragedię w podobnych okolicznościach. W 2023 roku po potrąceniu samochodem prowadzonym przez tego mężczyznę śmierć na tej samej posesji poniosło jego drugie dziecko, 10-miesięczne. Mieszkańcy miejscowości o ostatnich wydarzeniach mówią jako o nieszczęśliwym wypadku.
8: Dzięki Bogu, że nie bardzo uszkodził to dziecko, to najważniejsze. Szkoda i ten ojciec na pewno załamany. On woził nieraz, widziała tego chłopczyka, bo jeździ po tych robotników. To woził go w samochodzie, a dzieciak gdzieś wylazł. Nieszczęśliwy wypadek.
4: Policja zwróciła się do sądu rodzinnego o zbadanie, jak w tej rodzinie wygląda kwestia sprawowania właściwej opieki. W Ceucie rozpoczęła się ewakuacja migrantów koczujących na plaży. Od rana służby przewożą do tymczasowych ośrodków osoby, które wydarły się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Zdecydowana większość migrantów z lipcowej fali została zawrócona, ale w Ceucie pozostało, według różnych szacunków, od 5 do 8 tysięcy osób. Część z nich od wielu dni koczowała na plaży w tym mieście. Plaże obecnie sprzątają służby miejskie. Wierzę, że jest to bardzo ważny krok dla powrotu Ceuty do normalności. To jest również niezwykle delikatne zadanie, priorytetowo traktowane ze względu na względy humanitarne. Zaznacza minister do spraw migracji Elma Sajs. W ośrodkach migranci przejdą procedurę identyfikacji, dostaną pomoc i będą czekać na decyzję w sprawie swojego pobytu w Hiszpanii. Internauci podzieleni w sprawie klipu promującego Polskę. Do sprawy odniosły się nawet premier. Chodzi o pierwszą z trzech reklam przygotowanych przez polską organizację turystyczną, w której wystąpili Jesse Eisenberg, Ania Rubik i Robert Lewandowski. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
9: Według badania przeprowadzonego przez Res Futura Data House, aż 85% internautów uznało kampanię polskiej organizacji turystycznej za wizerunkową porażkę. Nawet premier żałuje, że nie był reżyserem klipu.
10: Gdybym był, to bym pewnie może trochę inaczej ten scenariusz zbudował.
9: Wojciech Kadryś, specjalista od marketingu internetowego, podkreśla z kolei, że takie akcje powinny być oceniane przede wszystkim za efekt.
11: Tego się obawiam, że my wydamy te pieniądze, 7 milionów, i nie zobaczymy efektu.
9: Niedługo mają zostać opublikowane kolejne klipy kampanii kręcone w Gdańsku i Krakowie.
4: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: Pogoda. W pogodzie, no... Aj, ta pogoda to jest taka, ja nie wiem, mamy sierpień, mamy wakacje, chciałby człowiek, żeby było ładnie, żeby
4: ale
12: było słonecznie.
4: Ale to opowiadasz, na południu kraju 32 stopnie, no, bardzo ładna
12: deszcz.
4: Pogoda.
12: Ale
4: no, to
12: deszcz.
4: Jest taki letni deszcz, 23 w centrum i bez deszczu
12: letni
4: w Kujawsko-Pomorskim.
12: Deszcz.
4: No i na północy pada, ale tam jest morze, no to oczywiście, że będzie padało w sierpniu. W nocy za to będzie padało już wszędzie, w całym kraju możliwe opady, burze na południu.
12: Wszystko powiedziała, wszystko powiedziała. A kiedy będzie słońce? Kiedy będzie...
4: Słońce będzie...
12: Nie będzie deszczu i nie będzie burzy?
4: Słuchajcie, słońce będzie we wtorek. We wtorek mamy w całym kraju piękną pogodę, słoneczko i 25 stopni, no 22 na północy.
12: No to fajnie.
4: Fajnie, także jest się na co cieszyć. To jeszcze nie koniec wakacji.
12: I dobrze. O, słyszałaś te ptaszki takie, co świerkają?
4: No tak.
12: No, to takie wiosenne.
4: A, to jeszcze czekamy.
12: To były bociany, które odleciały już do ciepłych krajów. A propos, bociany odlatują już. To świadczy tylko o jednym, że przed nami jesień. Ale jesień też może być fajna, pod warunkiem, że jesteście z Vox FM. 5 minut po 17.

17 minut po godzinie 17 na zegarach, to oznaczać może tylko jedno, że mamy imieniny godziny, no ale też warto przypomnieć, że 20 dzień sierpnia w kalendarzu, co też oznacza, że powoli, powoli gdzieś tam na horyzoncie pokazuje nam się wrzesień. Ale nie o tym teraz, nie, na to na razie, nie, w ogóle nie zwracajmy uwagi. Nie dopuszczajmy takiej myśli, że wakacje mogą się skończyć. Nie, skupmy się na tym, że one jeszcze trwają. A jak wakacje, to prawda, różnego rodzaju wygibasy, mniejsze, większe wtopy. No i te wtopy nagradzamy, na nie czekamy. Zgłaszajcie się na voxfm.pl, bo czekają na was wafelki, gra towarzyska i 2000 zł na wakacyjny weekend. VoxFM robi lato, lato trwa w najlepsze i oby trwało jak najdłużej.

0: FM. Vox FM robi lato.
1: Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, wielkim lasem szedłem, nocy nie przespałem, żeby ciebie spotkać w małym kącie świata.

Jeśli ten utwór wam się podoba, to może warto na niego zagłosować. Funky Beats, On My Mind w XFM w rytmie hitów. Póki co jeszcze w propozycjach. Mówię jeszcze, bo ten stan rzeczy może się zmienić. Jutro dokładnie się przekonamy.

0: O godzinie 17 najświeższe notowanie Best Listy, no ale wy w tym czasie możecie wchodzić na voxfm.pl, w zakładkę Best Lista klikać i głosować na swoich ulubieńców i faworytów.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Reklama. Vox FM.
5: Vox FM. Robi lata.

Miły pan, Defis, topki za wszystko i za nic. I tak też wam właśnie gramy w Vox FM w rytmie hitów. Kwadrans dzieli nas od godziny 18. Dzisiaj mamy dzień wyznawania miłości, więc jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, żeby wyznać komuś uczucie, to co do tej drugiej osoby czuje, to być może to jest właśnie ten dzień, ale mamy też dzień komara, nieco mniej przyjemne święto, dzień, no i z tymi komarami, umówmy się, bywa różnie. Ale też piszecie swoje sposoby na to, jak sobie z nimi radzić. Ja mam taki sposób na komara. Po pierwsze, trzeba sobie dobrze zjeść, a później znaleźć dobre miejsce, żeby sobie komara przyciąć.

Relax, czyli po prostu wyluzuj się. No, z drugiej strony powinniśmy wszyscy to zrobić, bo przecież jest lato, są wakacje, więc trzeba się wyluzować, odprężyć i cieszyć tym, co jest. Za chwilę 18 i najświeższe wiadomości.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Reklama.
6: Akcja poszukiwawcza cały czas trwa. Wzrosła liczba ofiar ataku na Kijów. Od tego zaczniemy. W wiadomościach kłopoty burmistrza Wodzisławia. Miał prowadzić auto pijany. A na koniec jeszcze polskie morze. Sprawdzamy, jak udał się sezon. Posłuchajcie. Jest 18. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. 16 ofiar i ponad 40 rannych to najnowszy bilans rosyjskiego ataku na Kijów. Po tragicznej nocy ukraińska stolica została kilkukrotnie zaatakowana w ciągu dnia. Tylko tej doby alarm powietrzny wybrzmiał tam 5 razy. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Mieszkanie zostało zniszczone, mieliśmy opancerzone drzwi, zostały wyrwane z zawiasów. Fala uderzeniowa omal nie wyrzuciła nas z mieszkania, nie zostało nam nic. Zdążyłam schować rodziców i dziecko w łazience, dzięki temu przeżyli. Mówi mieszkanka jednego ze zniszczonych bloków. Przypomnijmy, mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali w nocy alerty w związku z rosyjskim atakiem.

0: Ukrainę. To efekt zmian procedur ostrzegania przed zagrożeniem z powietrza. Utrata mandatu i nawet 3 lata więzienia. Taka kara grozi burmistrzowi Wodzisławia w województwie świętokrzyskim, Dominikowi Eł, który miał prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości. Samorządowiec został zatrzymany w poniedziałek podczas rutynowej kontroli drogowej, podczas policyjnej akcji Trzeźwy poranek w Wodzisławiu. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad promil alkoholu we krwi. O szczegółach Wiktoria Kmiecik.
1: Burmistrzowi Wodzisławia zatrzymano prawo jazdy, jednak nie został on jeszcze przesłuchany i nie złożył wyjaśnień w sprawie. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że policja ci, którzy zatrzymali samorządowca, służbowo się znali, dlatego sprawa zostanie przekazana innym mundurowym. Natomiast jak potwierdza Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach, postępowanie w tej sprawie jest prowadzone.
2: Policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie, wydała także postanowienie o przedstawieniu zarzutu, natomiast nie zrealizowano jeszcze czynności w postaci ogłoszenia zarzutu i przesłuchania podejrzanego. Są one już zaplanowane. Wszystkie czynności w tej sprawie realizujemy standardowo, tak jak w innych tego rodzaju postępowaniach.
1: A prawomocny wyrok za przestępstwo umyślne oznacza dla burmistrza utratę prawa wybieralności i automatyczne wygaszenie mandatu.
0: W najbliższych dniach Dominik Eł ma być doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury. Tegoroczny sezon nad morzem gorszy niż w poprzednich latach. Zdaniem restauratorów i właścicieli pensjonatów to przez pogodę i straszenie paragonami.
3: Jednak goście w tych czasach rezerwują dopiero jak jest pogoda. Także sezon nie był zbyt udany. Myślę, że spadek około 30-40%, jeśli chodzi o gości.
0: Mówi Klaudia Milewska, właścicielka jednego z pensjonatów. Tegoroczny sezon negatywnie oceniają też ratownicy wodni. W sumie na przykład w Mielnie czerwona flaga powiewała przez miesiąc. 18 stopni w tym momencie w Ustce, tam jest najchłodniej, a w Tarnowie 32. Bardzo duże różnice dzisiaj w kraju. W kraju też bardzo duże alerty. Synoptycy ostrzegają nas przed burzami. Pierwszego stopnia na południu kraju i drugiego stopnia w pasie od Częstochowy przez Kielce i Chełm. Jutro pogoda będzie dość kapryśna, dużo deszczu, za to temperatury wysokie, 26 stopni. Poprawa pogody dopiero po weekendzie.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: a dwa najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty, maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Reklama. Vox FM. Vox FM robi lato.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
13: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
14: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.
15: Fala krytyki po decyzji prezydenta. Chodzi o tak zwany Lex Szarlatan. Kolejni ranni jutro wrócą do Polski. To po katastrofie na Węgrzech. I to za chwilę w wiadomościach. Na koniec sport. Polski kwartet przed ostatnimi przeszkodami. Posłuchajcie. Jest 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Fala krytyki ze strony rządzących i wielkie rozczarowanie medyków. To po decyzji prezydenta w sprawie tzw. Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy miały usprawnić walkę z pseudomedycznymi praktykami. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Zdaniem prezydenta rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz wiele legalnych działających firm i osób.
17: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jaki realny szarlatan.
16: Premier komentuje krótko. Prezydent zamiast po stronie chorych stanął po

0: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan.
1: Premier komentuje krótko: prezydent zamiast po stronie chorych stanął po

0: że środowisko medyczne liczyło na podpis.
1: To są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi. Skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
0: Prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, który ma m.in. wprowadzić nowy rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
2: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Kolejne osoby poszkodowane w tragicznym wypadku na Węgrzech wrócą jutro do kraju. Dwie osoby przylecą na lotnisko Rzeszów-Jasionka, skąd kartkami zostaną przewiezione do szpitali. Przypomnijmy, w niedzielnym wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób. Wszystkie ofiary zostały zidentyfikowane. Teraz trwają procedury związane ze sprowadzeniem ich ciał do Polski, mówi wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.
3: Robimy naprawdę wszystko, żeby jak najszybciej ciała przewieźć do Polski. W pierwszej kolejności rodziny osób najbliższych zostaną poinformowane, kiedy i w jaki sposób to ciało zostanie przetransportowane, a dopiero w dalszej kolejności przekażę również opinii publicznej tą informację.
2: Rodziny ofiar mogą również liczyć na pomoc psychologiczną. Takie wsparcie zapewniono też poszkodowanym i ich najbliższym. Katastrofa ekologiczna na kanale Gliwickim. Z rzeki wyłowiono już z powodu złotej algi ponad 3 tony śniętych ryb. Od poniedziałku obowiązuje zakaz korzystania z 6 sekcji kanału. Obejmuje to m.in. kąpiele i wchodzenie do wody, połów oraz spożywanie ryb. Dla nas przedsiębiorstwa

0: Możemy ani organizować rejsów statkiem, nie możemy wypłynąć tutaj z mariny, bo nie przepuści nas śluza Łabędy. Nie możemy pływać statkiem, który jest na dole, poniżej śluzy Łabędy, który zawczasu tam odprowadziłam.
1: To ogromne straty dla Was.
0: Tak, mniej więcej od drugiej połowy sierpnia ja mam w zwyczaju zbierania pieniędzy na wypłaty dla załogi na zimę. Jest to, przypominam, od pandemii tak naprawdę już co szósty rok takiego ciężkiego czasu dla przedsiębiorców działających w obszarze turystyki tutaj na Kanale Gliwickim.
2: Złota alga była przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. Toksyczny glon odpowiada również za masowe śnięcie ryby w dzierżnie dużym w 2024 roku. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Paliwa nadal drożeją. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 52 grosze, 98 7,33, a za diesla 7,56. To oznacza, że benzyny podrożają o 3 grosze, a olej napędowy o 4.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: Polski kwartet przed ostatnimi przeszkodami. Jagiellonia, Białystok, Lech Poznań, Górnik Zabrze i Raków Częstochowa rozpoczynają dziś swoje ostatnie 2 mecze w drodze do fazy zasadniczej europejskich pucharów piłkarskich. Jaga i Kolejorz walczą o Ligę Europy, a kluby ze Śląska o Ligę Konferencji. Pierwsi na boisko wyjdą piłkarze z Białegostoku. Właśnie podejmują Tbilisi. Godzina później, czyli teraz, zespół z Poznania rywalizować będzie także u siebie z mistrzem Szwajcarii. Trudniejsze zadanie czeka drużyny występujące w Lidze Konferencji. Za godzinę Górnik podejmie uznaną markę francuską ekstraklasy AS Monaco, a występy klubów znad Wisły zwieńczy Raków jako jedyny grający w pierwszym meczu na wyjeździe o godzinie 21 z Hajdukiem Split. I jeszcze diamentowa liga w Lozannie. Jutro Pia Skrzyszowska wystartuje w biegu na 100 metrów przez płotki. Agnieszka Chorzępa zaprezentuje się w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, a Patryk Sieracki tradycyjnie będzie nadawał tempo biegu na 800 metrów. W zeszłym tygodniu Skrzyszowska zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy w Birmingham.

0: deszcze przed nami. Teraz taki deszczowy moment.
1: Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
1: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
2: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
3: Do czego by mi się przydał?
2: Pod pomidorki.
4: Ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
2: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
6: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.

0: crazy for ya.
1: Proud Lovers, DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Vox FM.
1: Robi lato. Vox FM. Robi lato. DJ Harris in the mix. Vox

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Vox Alert.
0: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
0: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
0: Play.
1: Reklama.
0: 3, 2, 1.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Vox FM.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: tym sikać.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

rozmowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska, zapraszam. Medycy liczyli na podpis prezydenta. Tak zwany Lex Szarlatan idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął Karol Nawrocki. Zdaniem głowy państwa rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz tysiące legalnych firm, na przykład z branży zielarskiej. Pacjenci potrzebują tych przepisów. Komentuje w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
1: No, samorząd lekarski ubolewa nad tym, że te przepisy nie weszły w życie, ale rozumiemy też wątpliwości, sami je mieliśmy i zgłaszaliśmy. Trochę szkoda tej pracy, która została włożona w tę ustawę, no, ale największa szkoda to jest to, że to są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi i skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
0: Karol Nawrocki zapowiedział własny projekt ustawy w tej sprawie, zaproponuje w nim nowy rodzaj przestępstwa, nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych, mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
2: To jest projekt, który gwarantuje bezwzględne ściganie wszystkich przestępców, wszystkich szamanów, szarlatanów, osób, które doprowadzają najczęściej chorych onkologicznie pacjentów do pogorszenia stanu ich zdrowia, tylko po to, by móc się wzbogacić.
0: Zgodnie z propozycją prezydenta, za doprowadzenie do śmierci pacjenta oszustom miałoby grozić do 15 lat więzienia. Grozi jej 5 lat więzienia. Są zarzuty dla matki i dziecka, które wypadło z balkonu w Łomży. 27-letnia kobieta usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznała się do winy, mówi Joanna Czaplicka, zastępca prokuratora rejonowego w Łomży.
3: Nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu, odmówiła składania wyjaśnień, nie podała żadnego uzasadnienia. Kobieta przebywa na wolności. W dniu dzisiejszym prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
0: Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 9 sierpnia. 4-latka spadła z 5 piętra bloku. Cudem ocalała dzięki sąsiadom, którzy rozłożyli koc, amortyzując upadek. W czasie dramatycznych wydarzeń matka dziecka spała nietrzeźwa w mieszkaniu. W ubiegłym tygodniu decyzją sądu rodzinnego dziecko trafiło do pieczy zastępczej. Jesteśmy zaskoczeni i rozczarowani, mówią przedsiębiorcy o propozycji zmian w podatku CIT. Plany zakładają podniesienie go do 22% dla firm z przychodami powyżej 50 milionów euro rocznie. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
4: Oprócz PIT-u ma zmienić się też CIT. Premier Donald Tusk zapowiedział zmiany, które mogą wejść w życie od przyszłego roku. Przedsiębiorcy odpowiadają, że takie zmiany uderzą w ogromną liczbę polskich firm, nie tylko w największe spółki.
5: To jest po raz kolejny złamaniem danego słowa przez rząd, że zmiany podatkowe będą miały odpowiednie vacatio legis. Dla przedsiębiorców, dla biznesu to jest naprawdę duże zaskoczenie. Oczywiście to się odbije na inwestycjach, odbije się na rentowności firm i też na ich konkurencyjności. Taką naprawdę lekką ręką dokłada się przedsiębiorstwom tak naprawdę podwyżkę kilkunastoprocentową podatku.
4: Komentuje Michał Borowski z Business Center Club. Zanim jednak zmiany wejdą w życie, ustawa musi przejść przez Sejm i zostać podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Relacjonował nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Utrata mandatu i nawet 3 lata więzienia. Taka kara grozi burmistrzowi Wodzisławia w województwie świętokrzyskim Dominikowi Eł, który miał prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości. Samorządowiec został zatrzymany w poniedziałek podczas rutynowej kontroli drogowej podczas policyjnej akcji Trzeźwy Poranek w Wodzisławiu. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad promil alkoholu we krwi. O szczegółach Wiktoria Kmiecik.
6: Burmistrzowi Wodzisławia zatrzymano prawo jazdy, jednak nie został on jeszcze przesłuchany i nie złożył wyjaśnień w sprawie. Z nieoficjalnych informacji wiem, że policjanci, którzy zatrzymali samorządowca, służbowo się znali, dlatego sprawa zostanie przekazana innym mundurowym. Natomiast jak potwierdza Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Kielcach, post-

0: postępowanie w tej sprawie jest prowadzone.
1: Policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie, wydała także postanowienie o przedstawieniu zarzutu, natomiast nie zrealizowano jeszcze czynności w postaci ogłoszenia zarzutu i przesłuchania podejrzanego. Są one już zaplanowane. Wszystkie czynności w tej sprawie realizujemy standardowo, tak jak w innych tego rodzaju postępowaniach.
0: A prawomocny wyrok za przestępstwo umyślne oznacza dla burmistrza utratę prawa wybieralności i automatyczne wygaszenie mandatu.
2: Relacjonowała nasza reporterka Wiktoria Kmiecik. W najbliższych dniach Dominik E. ma być doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury. Wataha zdziczałych psów terroryzuje Mazowsze. Trzy owczarki niemieckie od miesiąca atakują zwierzęta gospodarcze w okolicach Pacyny i Szczawina Kościelnego w powiecie gostynińskim. Policja ustaliła już właściciela psów.
3: Został ten właściciel ukarany za niewłaściwe trzymanie zwierząt. Właściciel próbuje do dnia dzisiejszego wraz z służbami odłowić te psy. Będzie do tego zaangażowany dron straży OSP celem odłowienia tych psów.
2: Mówił Łukasz Redzewski z policji w Gostyninie. Takie psy z dnia na dzień mogą stawać się coraz bardziej agresywne, zauważa prezes Płockiego Towarzystwa Pomocy Zwierzętom Arka Paulina Ciurej.
4: Taka grupa psów nakręca się nawzajem. W grupie one mogą być dużo bardziej agresywne niż pojedynczy osobnik taki napotkany, więc nie próbować łapać na własną rękę, nie przepędzać, nie krzyczeć, nie odganiać, nie machać rękoma, nie dopuszczać swoich zwierząt, dzieci przede wszystkim.
2: Na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie znajduje się Wataha. Służby proszą mieszkańców regionu o zachowanie szczególnej ostrożności.

0: słów nakręca się nawzajem. W grupie one mogą być dużo bardziej agresywne niż pojedynczy osobnik taki napotkany, więc nie próbować łapać na własną rękę, nie przepędzać, nie krzyczeć, nie odganiać, nie machać rękoma, nie dopuszczać swoich zwierząt, dzieci przede wszystkim.
1: Na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie znajduje się Watahe, a służby proszą mieszkańców regionu o zachowanie szczególnej ostrożności.

0: W innych zasadach wprowadzenie opłaty w Krakowie zapowiedział Donald Tusk. Rząd planuje jednak modyfikację dotychczasowego projektu, zgodnie z którym do gminy miałby wpływać 80% opłaty. Szczegóły zna nasz reporter Jakub Solarz.
1: 100% wpływów z nowej opłaty turystycznej trafi do budżetów samorządów. Taką deklarację złożył premier Donald Tusk, który dodaje, że nadmierna turystyka to ciężar dla Krakowa.
2: To jest rozwiązanie znane na świecie, ale ona szczególnie w Krakowie miałaby głęboki sens.
1: To od 100 do nawet 200 milionów złotych, które co roku nie trafiają do Urzędu Miasta, zaznacza Maciej Fijak z ruchu Akcja dla Krakowa.
3: Przypomnę, że o opłatę turystyczną Kraków mieszkańcy Krakowa upominają się od 10 lat.
1: Rządowy projekt ma być gotowy jeszcze w tym roku. Ale to dopiero początek. Nawet po uchwaleniu ustawy to krakowscy radni zdecydują o wprowadzeniu opłaty turystycznej.
0: Relacjonował nasz reporter Jakub Solarz. Zgodnie z zapowiedziami opłatę będą pobierać od gości właściciele hoteli i innych obiektów świadczących podobne usługi. 4-latek potrącony przez ojca opuszcza szpital. Dziecko po niedzielnym wypadku na posesji w Boćkach na Podlasiu zabrał śmigłowiec ratunkowy. Diagnostyka nie wykazała poważniejszych urazów, informuje Ewa Matuszczek z oddziału chirurgicznego białostockiego szpitala.
4: Dziecko trafiło do nas w stanie ogólnym, stabilnym, nie wymagało zabiegów chirurgicznych i jego stan ulega stopniowej poprawie, także dobre jest rokowanie co do zdrowia i wypis do domu.
0: Prokuratura w Bielsku Podlaskim postawiła 47-letniemu ojcu zarzut narażenia dzieci na utratę życia, a ma już wyrok za inną tragedię w podobnych okolicznościach. W 2023 roku po potrąceniu samochodem prowadzonym przez tego mężczyznę śmierć na tej samej posesji poniosło jego drugie dziecko, 10-miesięczne. Mieszkańcy miejscowości o ostatnich wydarzeniach mówią jako o nieszczęśliwym wypadku.
5: Dzięki Bogu, że nie bardzo uszkodził to dziecko, to najważniejsze. Szkoda i ten ojciec na pewno załamany. On woził nieraz, widziała tego chłopczyka, pojeździ po tych robotników. To woził go w samochodzie, a dzieciak gdzieś wylazł. Nieszczęśliwy wypadek.
0: Policja zwróciła się do sądu rodzinnego o zbadanie, jak w tej rodzinie wygląda kwestia sprawowania właściwej opieki. 3,5 tysiąca mieszkań i budynki do maksymalnej wysokości 25 metrów to plan dewelopera na krakowskie Kliny. Chodzi o teren przy ulicy Komuny Paryskiej. Mieszkańcy nie zgadzają się na kolejną zabudowę i protestują.
6: To jest bardzo słaby pomysł dla aktualnych mieszkańców, którzy już mają problem z wyjazdem z osiedla, którzy już mają przeciążoną szkołę.
7: To jest bardzo złe, dlatego że miasto powinno dbać przede wszystkim o korytarze przewietrzania miasta, o zabezpieczenie miasta przed powstawaniem miejskiej wyspy ciepła.
8: Ten plan to kompletny absurd. Już teraz mieszkańcy Klinów mają gigantyczny problem z zatkanymi drogami, z brakiem miejsc parkingowych, a tu nagle deweloper proponuje w miejscu, gdzie wcześniej miała być budowa jednorodzinna, zabudowę 25-metrową.
0: Komentuje Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, który zapewnia, że nie zgodzi się na zmiany w miejscowym planie. Losy nowego planu rozstrzygną się na najbliższej sesji Rady Miasta. Tegoroczny sezon nad morzem nie był najlepszy, a to za sprawą pogody. Przez połowę wakacji na plażach w gminie Mielno powiewała czerwona flaga oznaczająca zakaz kąpieli. O szczegółach powie Leszek Pytel, szef ratowników mieleńskich.
9: Nie było dużo tych akcji. Mieliśmy kilka akcji po godzinach pracy. Jak zwykle najwięcej problemów to są zagubione dzieci. I tu jest akurat tak międzynarodowo, bo kiedyś gubiły nam się dzieci polskie, teraz już to różne narodowości. Dla nas najtrudniejsza pogoda to jest taka 3-4 stopnie w skali Beauforta, kiedy morze jest naprawdę bardzo ładne, kiedy my mamy czerwoną flagę i wtedy najwięcej akcji mamy właśnie na tych plażach niestrzeżonych.
0: Na 20 kilometrach plaży w gminie Mielno pracuje w sezonie letnim ponad 80 ratowników. Zakończenie sezonu to już 30 sierpnia. Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych Nocy i Dni. Szczegóły zna Justyna Świderska, zasłuchana w temat muzyczny z pierwszej ekranizacji tej słynnej powieści.
10: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
11: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
10: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Ekipa filmowców pojawi się na ulicy Żydowskiej, Placu Kazimierza i na Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
12: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
10: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, tak. Chciałaby pani spróbować sił?
12: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
10: Pierwszy klaps w Tarnowie ma 24 września.
11: Trochę niedogodności z tego tytułu może się pojawić, ale efekt promocyjny jest bardzo ważnym elementem.
10: Dodaje prezydent Kwaśny.
0: Ekipa filmowa w Tarnowie ma pojawić się na początku września. Spędzi tam ponad miesiąc. zakończyły się zdjęcia do 11 i już ostatniego sezonu kultowego Rancha. Przez plan przewinęło się ponad 100 aktorów i kilkuset statystów. To było kilkanaście lokacji i pracowite 41 dni. Ostatniej nocy były emocje, wzruszenia i prezenty, taki inny.

0: Dostał na przykład danie w obryski. Po ostatnim klapsie reżyser Wojciech Adamczyk ogłosił.
1: Moi drodzy, zakończyliśmy zdjęcia do 11 sezonu serialu Rancho. Bardzo wszystkim dziękuję, było cudownie.
0: Naprawdę koniec?
2: No tak, udało się. Skończyliśmy zdjęcia. Teraz zostanie tylko chwila zmęczenia, a potem tęsknota. No.
0: Ale oczy ci się zaszkliły.
2: No zaraz, trudno, moje ukochane dziecko kolejne wyprawiam w świat, a 12 już nie będzie.
3: Wojtek, nie spodziewałem się. No jest.
4: Będziesz mógł się pobawić.
3: Wzruszający.
2: Bardzo się cieszę. Co może szeryf wręczyć w prezencie? No jeszcze raz dziękuję ci bardzo.
0: Co dałeś panu Danielowi?
2: Pasko w bojski z nabojami i z koltem.
0: Na planie była nasza reporterka Ela Piotrowska. Teraz czas na postprodukcję. Emisję serialu zaplanowano w grudniu. Prawie 3,5 miliona złotych w podlaskim czeku turystycznym. 11 tysięcy czeków trafi do turystów w ramach kolejnej już edycji dofinansowania wypoczynku w województwie podlaskim. Mówi marszałek województwa Łukasz Prokoryn.
5: Nasz nabór jesienny, który będzie podzielony na trzy tury, wrześniową, październikową, listopadową, każda się rozpocznie pierwszego dnia tego miesiąca. Będziemy mieli w puli prawie 3,5 miliona złotych, z czego 1,5 miliona złotych to jest dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki.
0: Tego typu programy powstaną w sumie w czterech województwach, informuje sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś. Poinformował też, że jeśli program przyniesie oczekiwany przez ministerstwo skutek, to już w przyszłym roku czeki turystyczne będą dotyczyły też reszty kraju. Wniosek o podlaski czek turystyczny będzie można składać od 1 września, wyłącznie za pośrednictwem formularzu online. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Vox FM.